Elsa Szczecinek.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

I've been fighting.

0: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włachowska. Dzisiaj usłyszycie rozmowę z wyjątkowym mieszkańcem Szczecinka, Łukaszem Kleinem. Łukasz podjął karkołomną próbę zdobycia najwyższego szczytu obu Ameryk, Aconcagua. Próba była nieudana, natomiast było bardzo blisko. Łukasz bardzo chciał wnieść flagę Szczecinka na ten szczyt. Po zakończonej wyprawie Łukasz odwiedził nasze studio i porozmawialiśmy o trudnościach, z jakimi zmierzą się fani gór. Łukasz, ty podjąłeś próbę zdobycia Aconcagua i chciałeś na tym szczycie postawić flagę Szczecinka, ale ty chyba ze Szczecinka nie pochodzisz.
2: Pochodzę ze Szczecinka, tylko mój tata pochodził z Wrocławia.
1: Tak, urodziłeś się tutaj?
2: Tak, urodziłem się w Szczecinku, tak więc jestem ze Szczecinka.
1: Czy bycie dla ciebie mieszkańcem Szczecinka jest powodem do dumy?
2: Bardzo. Tym bardziej, jak czytałem ostatnio komentarz jednej osoby, która napisała mi, że mimo, że się utożsamiam się z miastem Szczecinek, to mam jakąś złą flagę. Tylko ta flaga Szczecinka to jest, powiem, trochę dłuższa historia, bo ją dostałem od kogoś z mocnym przesłaniem i co by się nie działo, zawsze będę ją zabierał ze sobą, nawet na te mniejsze szczyty, ale moim celem jest tą flagę wnieść na 8 tysięcy i ją oddać po prostu na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na licytację, żeby ktoś wiedział, ile to pracy kosztowało i wyrzeczeń na to, żeby zdobyć kolejne szczyty.
1: Czyli wspinasz się tak naprawdę w szczytnym celu.
2: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, czy w szczytnym celu, po prostu bo w górach przede wszystkim szukam wolności. Góry są postrzegane jako mistyczne, które są łącznikiem między ziemią a niebem i będąc w górach, jej surowością natury, ciszą, niedostępnością, pogłębiam się w kontemplacji. I dzięki temu jestem w stanie przesuwać swoje granice i swoje słabości. Tak jak też powiedział kiedyś Krzysztof Wielicki, w górach jest element rywalizacji, ale elementem rywalizacji z własnymi celami, a nie z przeciwnikiem.
1: Piękne słowa. Łukasz, ja chciałam poprowadzić troszeczkę tę rozmowę tak, żeby zacząć od samego początku. Jak się zaczęła w ogóle twoja zajawka na góry? No bo skoro jesteś człowiekiem z zachodniego Pomorza, no to gdzieś ta zajawka musiała się u ciebie pojawić. Pamiętasz ten moment, kiedy zakochałeś się w górach?
2: Wiesz co, tak jak powiedziałem na początku, że to jest miłość na odległość, bo mam bliżej morza niż gór. Ale tak naprawdę góry pokochałem dużo wcześniej. Jak w ogóle kiedyś chodziłem po górach i nawet czasami z dyżuru z karetki wsiadałem rano, jechałem, zrobiłem jakiś tam szlak, załóżmy na śnieżne kotły, wracałem i naładowałem po prostu energię. Ale tak naprawdę punktem kulminacyjnym, kiedyś tak myślałem, że książki mi pomogły. Ale z perspektywy czasu uważam to, że miałem w pewnym okresie swojego życia bardzo trudne problemy. Pamiętam, jak kolega mi z pracy powiedział: Niemiec, jedzie ze mną na Mont Blanc? Ja dużo nie myśląc mówię: okej, jadę. Teraz z perspektywy czasu nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Po prostu byłem nieprzygotowany, nie miałem wiedzy, nie miałem ciuchów. W ogóle, jak ja sobie to przypomnę, to bym powiedział, że jestem wariat w pozytywnym znaczeniu, że ja to zrobiłem, ale udało się. I to tak naprawdę te góry w tym trudnym moim okresie życia pomogły mi przetrwać, bo życie nie jest usłane płatkami róż, potrafią się pojawić kolce, które te rany ranią. I to od nas zależy, czy my te rany zagoimy, czy pozwolimy, żeby je wykrwawiły. Bo tak jak na przykład teraz, większości, kto mnie zna, albo teraz słuchacze mnie słuchają, to skupiamy się na tym punkcie wspinaczkowym, że trzeba zdobyć ten szczyt. Ale dla mnie najważniejszym tym momentem tej całej wyprawy był odcinek z Confluence 3400 na 4300, gdzie masz 18 kilometrów, 8 godzin marszu, po prawej piękne góry, po lewej piękne góry, w oddali widzisz ten szczyt, który chcesz osiągnąć, i to słońce palące, i to cisza. Tak jak teraz, piękne studio wygłuszone. I w tej ciszy, tam jak idę przez te, załóżmy, 9 godzin, przechodzi mnóstwo myśli. I to w tym czasie dla mnie zabieram przede wszystkim, oprócz flagi Szczecinka, swoje bolączki, tęsknotę, problem, z jakim borykałem się w ostatnim czasie, z celem, którym idę, oraz nowym projektem. I to jest ten czas dla mnie najważniejszy, kiedy idę, żebym sobie wszystko poukładał w głowie. Bo chciałbym, żeby właśnie wchodząc na szczyt, żeby te trybyki zazębiły, abym wszedł z głową czystą. Bo jeśli z tą głową nie wejdę w czystą, nawet jakby się nie udało zdobyć tego szczytu, to bym się załamał. A tak mimo to wszedłem na te 6,5 tysiąca, ale byłem dumny, bo wiem, ile to kosztowało mnie pracy, wyrzeczeń, potu i wróciłem do Szczecinka, gdzie mam siłę walczyć z trudnościami życia, że życie rzuca ci pod nogi kłody i jestem w stanie z nimi walczyć.
1: Zastanawiam się teraz właśnie, jak opowiadasz o tym, bo to jest taka ścieżka właśnie nie tylko po takim szlaku górskim, ale chyba też taka metaforyczna i duchowa ścieżka, którą pokonujesz podczas swoich wypraw.
2: To prawda, bo góry są mistyczne. Jeśli ktoś nie był w górach, albo ktoś był w górach, to wie, że ta cisza i ta natura sprzyja ci po prostu, żeby sobie wszystko poukładać. Mimo to, że tam jest zmęczenie, walka z różnymi czynnikami, ale jak już osiągniesz ten cel, ten szczyt i zejdziesz szczęśliwie, to jesteś pełny energii. Ale ta energia nie przychodzi, jak każdy sobie myśli, od razu. To przychodzi na przykład po tygodniu, po dwóch. Jak to wszystko ochłonie, to zmęczenie minie i wtedy wiesz, co zrobiłeś, bo przeważnie mało kto, załóżmy ze Szczecinka, wchodzi na 6,5 tysiąca. Przeważnie wchodzimy na przykład na Śnieżkę, na Rysy, na inne góry, a tu jednak mówimy o tych górach wysokich, gdzie uważam, że to jest naprawdę inne góry i inne przygotowanie.
1: No właśnie, tak jak wspomniałeś, większość ludzi tutaj od nas z regionu wspina się na polskie szczyty. Czym dla ciebie różnią się polskie szczyty od tych poza granicami, poza wysokością i poza klimatem? Czym one się mogą według ciebie różnić?
2: Ja oczywiście mówię tu o swoich przemyśleniach. Tak. Po prostu łamiesz swoją kolejną barierę. Tak samo jak ja poszedłem na Mont Blanc na 4800, to drugim moim etapem było przekroczyć tą barierę 5000. I tym się przede wszystkim sugerowałem, bo to dawało mi więcej takiej motywacji do pracy i przełamywać swoje te trudności i słabości, że postawiłem ten cel i po prostu chciałem go zrealizować. Tak samo było, jak teraz na Ankę wchodziłem, to chciałem pokonać tą barierę 6000. I następnym kolejnym etapem będzie coś innego, gdzie już tam się zaczynają inne elementy, które pozwalają mi się przygotować. I po prostu jest chyba ta niedostępność, bo przeciętny Kowalski, załóżmy, to skupiamy się na tych mniejszych górach, a jednak to wchodzenie na wyższe szczyty to przede wszystkim inne treningi, inna dieta, przygotowania, sprzęt i przede wszystkim ludzie. Tak jak ostatnio mi kolega, co byłem z nim teraz w Argentynie, powiedział, że nie jest najważniejszy szczyt. Najważniejsze są ludzie, którzy są z tobą, bo oni po prostu w trudnych momentach potrafią ci pomóc i w tych słabszych momentach ty ich wspierasz albo oni ciebie wspierają i to pozwala nam jako zespół przełamywać kolejne jakieś słabości, bo jako zespół jesteśmy bardziej silniejsi niż w pojedynkę, bo indywidualistów w górach nie ma, bo indywidualiści źle kończą.
1: Wspomniałeś już troszeczkę o swoich przygotowaniach, no bo to samo pokonywanie kolejnych szczytów, przełamywanie kolejnych barier, trzeba być na to jednak przygotowanym. Jak ty się przygotowywałeś do ostatniego ataku na Aconcagua?
2: Dobrze, że powiedziałeś na tą górę, bo na Mont Blanc to w ogóle byłem nieprzygotowany, to jest w ogóle hit był, ale tak, ogólnie jak wróciłem z Gruzji, załóżmy w sobotę wróciłem, w niedzielę ogólnie poleciliśmy z pracy na powódź, to w ogóle ta radość tej zdobycia tego szczytu w ogóle poszła na drugi plan, były ważniejsze rzeczy. Miesiąc sobie dałem po prostu przerwy, współpracowałem z Formą na Szczyt, którzy przygotowują ludzi na to, żeby wspinać się na wysokie góry. I oni miały swojego trenera indywidualnego, który mnie przez 3 miesiące prowadził. Pracowaliśmy na to, żeby budować bazę, wydolność. Rozpisywał mi treningi biegowe, podbiegi, schody i różne rzeczy. I przez te 3 miesiące on był takim moim, powiem, aniołem, który monitorował moje zmagania. I po tym, jak to się skończyło, dało radę mi to, żebym pracował po prostu na tym. Miałem swoją podstawę i przez te kolejne miesiące to podtrzymywałem. Były różne momenty, były kryzysowe i które miały duży wpływ na to, czy w ogóle polecę, ale także tu Szumi, który mnie namówił na zrobienie korony półmaratonów, tak więc udało mi się zrobić koronę jeszcze półmaratonu, które pozwoliło mi to jako wydolnościowo przygotować jeszcze do tej wyprawy. Plus to przygotowywanie to przede wszystkim też jedzenie, bieganie, siłownia, po pracy, gdzie czasami miałem tego dosyć, ale jak zrobiłem ten trening, to mówię, wow, udało się, mimo to, że byłem zmęczony.
1: A ekwipunkowo, jak powinien być przygotowany człowiek, który chciałby zdobyć Aconcagua?
2: Przede wszystkim to nie jest tani sport. I to myślę, że to każdy powie, kto chodzi po górach wysokich. Nawet powiem buty wysokogórskie, które kosztują około 2600. Śpiwór, który też nie jest tani. Plus odzież termiczna, spodnie trekkingowe, spodnie puchowe, kurtka puchowa, inne rzeczy, które naprawdę łączą się w całość, gdzie tę całość wychodziło około 30 kg, jeśli chodzi o mój plecak. Plus jedzenie. Ja jedzenia miałem prawie 12 kg. Myślę, że jest tych rzeczy tyle, które pozwalają ci na to, żeby wejść bezpiecznie na tą górę. Był taki przypadek, że gdzie byliśmy w Plaza de Mulas, tam była dwóch chłopaków z Francji, gdzie sprzętu nie mieli dobrego, bo mieli buty nieprzystosowane do niskich temperatur i on po prostu sobie odmroził palec, nie? I już nie atakował dalej, bo już po prostu zdrowie mu nie pozwoliło na to, żeby wejść dalej. Dlatego sprzęt jest ważny, który pozwala ci na to, żeby zachować jakąś termikę, żeby bezpiecznie sobie wejść i zejść. Oczywiście też były takie przypadki, gdzie my tam byliśmy na 6 tysiącach, to trzeba było się dogrzewać takimi ogrzewaczami do rąk czy do stóp, bo temperatura była odczuwalna tam poniżej 20 stopni.
1: Prawie jak w Szczecinku w ostatnich tygodniach.
2: Prawie jak w Szczecinku, plus jeszcze spanie w namiocie. Pełny komfort.
1: No to teraz załóżmy, że już jesteś przygotowany fizycznie, jesteś przygotowany ekwipunkowo. szacunkowo. Lecisz do Argentyny. Jak wygląda ta trasa, którą pokonałeś?
2: Co to lepiej może powiedzieć, bo był taki element, który naprawdę mógł spowodować to, że bym nie poleciał. Tydzień wcześniej miałem tam zaliczenie w ZUF-u. Pogłębiła mi się kontuzja pleców. Nie mogłem wstać. I tu rehabilitanci stanęli na wysokości zadania. Plus jeszcze leki, zastrzyk w kręgosłup. I byłem święcie przekonany, że nie polecę. Ale jakoś to wszystko się fajnie poukładało i udało się. I mówię, dobra, lecimy, nie? Czekam na pociąg. Super, pociąg jest. Jedziemy. Pociąg się zepsuł. Mówię, nie wierzę, nie? I gdzie pociąg miał czekać w Poznaniu, żeby dojechać na lotnisko do Warszawy? Nie poczekał. Tak więc 2 godziny opóźnienia, tamto nie poczekał. Mówię, nie polecę, nie? Jakoś się udało, że dojechałem do tej Warszawy, dzwonię do kumpla, z którym byłem. Pytam się, gdzie jesteś? Słuchaj, jestem na SAS Karambol, nie mogę dojechać do lotniska, nie wiem, co robić. Ja mówię, wszystko mówi to, żebym nie jechał.
1: Wszystkie kary na ciebie.
2: Tak, mówię, nie wierzę, nie? Ale dobra, udało się. Polecieliśmy i już byliśmy na miejscu w Mendozie. To mieliśmy takie 2 dni odpoczynku, że można było wszystko sobie przygotować, popakować plecaki, które były wnoszone przez osoby lub przez te konie i część plecaka, który ja brałem ze sobą, żeby to mieć poukładane. I po tych 2 dniach to właśnie pojechaliśmy do parku, gdzie tam podpisywałeś wszystkie dokumenty. Później ten pierwszy odcinek właśnie z parku do konfluencji to było na 3-4 weszliśmy, tam spędziliśmy Sylwestra, ciekawy Sylwestr, piękne widoki i później robiliśmy aklimatyzację, bo jest taka zasada, że wchodzisz za dnia wyżej, a w nocy śpisz niżej, to tam spędziliśmy 2 dni. Później właśnie z Confluency, to co opowiadałem na samym początku, to do Plaza de Mulas to szliśmy 9 godzin w tym pięknym, palącym słońcu, gdzie też zrobiłem błąd, bo ubrałem się elegancko. Wszystko zakryłem, głowa, uszy, kremów, tysiące, a zapomniałem posmarować dłoni. I dłonie popaliłem tak, że musiałem smarować i później miałem problemy z dłońmi, ale to każda wyprawa czegoś uczy i mam nadzieję, że na przyszły rok, jak będę realizował kolejny projekt, to już nie zapomnę o rękach. I tam właśnie w Plaza de Mulas to było właśnie takie, my się śmieliśmy, że to jest takie miasteczko, gdzie tam jest bardzo dużo namiotów, gdzie tam też nam przygotowywali jedzenia. Miałeś swój namiot, gdzie tam go rozbijałeś i przez te parę dni po prostu robiliśmy aklimatyzację. Po prostu wchodziliśmy na 500, zeszliśmy, później dzień odpoczynku. Jeśli była możliwość, to regenerowałeś się, żeby ten odpoczynek naprawdę był adekwatny, to trzeba dużo spać. Ale to jeśli jest temperatura niska i śpisz w tym namiocie i to czasami naprawdę jest trudno, tak więc czasami mówię, Boże, trzeba by jechać do Grecji. Ale ogólnie to właśnie takie elementy, które tam były, to sprzyjały nam do tego, żeby się zregenerować. Nawet jak graliśmy w 1000, to się śmieliśmy, że jak ktoś wygra i ktoś przegra, to stawia prysznic, bo prysznic kosztował chyba za 7 minut chyba $30. Tak więc śmieliśmy się, że gramy o prysznic, bo tego najbardziej nam brakowało. I później była kolejna klimatyzacja. Wchodziliśmy na C1 i C2 na obozowisko tego samego dnia, czyli weszliśmy na 550, później na 5600 i tego samego dnia zeszliśmy do Plaza de Mulas, czyli na te 4700 i wszystko było pięknie. Naprawdę, piękne słońce, piękna pogoda. Widzisz ten szczyt, który masz osiągnąć za parę dni. Idziemy spać, rano się budzę, otwieram w nocy namiot. Mówię, co jest? I ten śnieg mi wpadł. Przecież mówię, śniegu nie było. I pogoda tak się zmieniła, że jak wyszedłem z namiotu, to nie poznałem namiotu, bo namiot był cały zasypany. Było śniegu po kolana i wtedy zastanawiałem się, czy ten projekt w ogóle się uda. Czy w ogóle wyjdziemy z tego Plaza de Mulas, te 4700. Tu spędziliśmy wtedy 2 dni, bo nie dało rady w ogóle iść i droga nie była, nie można było w ogóle przejść i tu właśnie już się rodziło pytanie, czy to jest sens iść dalej, mimo wiesz, że warunki pogodowe są bardzo trudne, czy wycofać się, ale Polacy są ambitni. Tak więc poczekaliśmy te jeszcze 2 dni, weszliśmy na C1, czyli na 550, tam spędziliśmy noc, później weszliśmy na C2, czyli na 560, tam też spędziliśmy jedną noc i właśnie z C2 wyszliśmy na 6 tysięcy, niecałe. Tam spędziliśmy noc i o 2 wyszliśmy w góry i udało się dojść do 6,5 tysiąca. Ja myślę, że jakbyśmy weszli nawet na ten trawers, który był, to po prostu może byśmy nie wrócili. I tu chyba doświadczenie przewodnika też i nasze to, że się pogodziliśmy z tym, że nie chcieliśmy na hura wchodzić, bo było wiele też takich czynników, tak jak nasz kolega, jak wchodziliśmy na 500, dostał obrzęku płuc i poleciał śmigłowcem do szpitala z naszej ekipy, a 3 dni wcześniej na 6,5 tysiąca jeden uczestnik dostał zawału i zmarł. I wtedy zapala się czerwona lampka, czy to jest warto ryzykować, czy lepiej nie poczekać. Ale za chwilę przychodzi ta myśl: Łukasz, jesteś po to, żeby spróbować. Jeśli coś będzie nie tak, po prostu robimy stop i wracamy. I tak jestem z siebie dumny, że udało wejść na 6,5 tysiąca z tą flagą Szczecinka.
1: A co było dla ciebie najtrudniejsze podczas tej wyprawy? Właśnie to pogodzenie się z tym, że jednak ten szczyt pozostał przez ciebie niezdobyty, czy ta droga, którą pokonywałeś?
2: Tęsknota za domem.
1: Jednak Szczecinek wygrywa.
2: Tak, i powiem ci, miałem kryzys na 5600, bo już był to chyba 14 dzień. Jednak za tym domem i za tym swoimi przyjaciółmi po prostu tęsknisz. I to wiadomo, że to była ograniczona komunikacja, ale czasami jak otwierałem plecak, widzę, ktoś tam napisane było miłe słowa, to naprawdę dawało kopa. I też na przykład jak ktoś napisał SMS-a, że jesteś kozakiem, do przodu, jesteśmy z tobą. I to naprawdę dużo mi pomogło, żeby właśnie w tych trudnych momentach, kiedy kryzysowych miałem, takich emocjonalnie w sumie, to budujące było. Naprawdę, że jednak wiele osób wierzyło w mój sukces i w sukces i w ten projekt. Oczywiście, jak wróciłem do Szczecinka, to są takie osoby, które tą radość mi zabrały. Ale one mnie po prostu zmotywowały do tego, do większej pracy nad sobą. I co były też dla mnie najtrudniejszym elementem, to ci powiem, że to było z kumplem, którym byłem w Gruzji. Bardzo dobrze mi się z nim współpracowało i z nim teraz ja go w sumie namówiłem na tą wyprawę. Trudniej było mi namówić jego żony, żeby go puściła, ale powiem ci, bardzo fajnie się współgraliśmy. I przed samym wyjściem na atak szczytowy, czy tam wchodziliśmy na C1, C2, C3, to godzinę przed tym strzeliły mu plecy. I widziałem jego dramat, gdzie on to przeżywał. Widziałem faceta, który leciały mu łzy po policzku, ale widziałem jego walkę do końca. Oczywiście, ile mogłem, temu jemu pomogłem, ale największą robotę to on zrobił. I on widział mój dramat i on mnie wspierał i widziałem jego dramat, gdzie naprawdę z całych sił próbował osiągnąć ten cel.
1: Wspomniałeś już trochę o tęsknocie za domem, a ja chciałabym cię zapytać właśnie o to, jak twoi bliscy, twoja rodzina, twoi przyjaciele zareagowali w ogóle na twoją zajawkę i na to, że chcesz się porwać właśnie na tak wysoki szczyt.
2: Obiecałem im, że już więcej nie będę wchodził na wyższy szczyty, tak więc muszę teraz powiedzieć, przepraszam, kolejny projekt się szykuje.
1: Przepraszam, skłamałem.
2: Dokładnie, troszkę skłamałem, ale to chyba jest adrenalina, że po prostu jak osiągniesz jeden szczyt, nawet który nie wyszedł, już masz cel na następny. Wiesz co, ja zawsze porównuję ludzi, tych, którzy tą pasję rozumieją i tych, którzy tej pasji nigdy nie zrozumieją i nigdy ich nie namówisz. Oczywiście, moi bliscy przede wszystkim się bali. I bali się to, że pogłębiła mi się ta kontuzja, miałem problem ze zdrowiem, bali się, żebym mądrze podejmował decyzje, ale tak naprawdę, żeby ten projekt wyszedł, to bez wsparcia nie osiągniesz nic. I to oni mnie tak naprawdę pomogli przełamywać te trudności i oni mnie motywowali. I wiem, że teraz jak dowiadują się, że jest kolejny cel, krzywo się na mnie będą patrzeć, ale wiem, że oni mimo to pomogą mi osiągnąć kolejny cel i zaakceptują to. Bo bez nich to ten projekt by się nie udał. Nie ma indywidualistów w górach. Musisz mieć wsparcie u swoich bliskich osób.
1: A czego cię nauczyła ta wyprawa?
2: Pokory.
1: Pokory wobec siebie.
2: Siebie przede wszystkim, ale także też do ludzi. Bo gdzie uważałem, że wszyscy będą mi kibicować, pokazało mi to, że potrafią mi zabrać tą całą radość z tego, co osiągnąłem. Bo ja uważam, że i tak dużo osiągnąłem, 6,5 tysiąca, gdzie 4 lata bym w życiu nie pomyślał, że wejdę na 6,5 tysiąca. Ale te osoby po prostu mnie motywują do dalszej pracy i do tego, żeby przełamywać kolejne bariery.
1: No właśnie, już tak opowiadasz o tym swoim kolejnym projekcie. możesz zdradzić nam, uchylić rąbka tajemnicy? Co planujesz?
2: Tak, na pewno mnie, powiem tak brzydko, kręci Matterhorn. Ja bym to chciał zrobić. On jest 4400, ale on jest bardzo trudny, jak dla mnie oczywiście, technicznie. I drugą wisienką na torcie to bym chciał złamać tą barierę 7000, ale nie chciałbym teraz mówić, bo chciałbym chyba to zrobić trochę w ciszy, bo trochę mnie zaskoczył ten szum medialny wokół mojej osoby, bo nie jest medialny. Mam swój cel, który chciałbym to zrobić po prostu po cichu i w ciszy to zrobić i jak się uda po prostu to nagłośnić, ale ten cel, który jest zaplanowany za parę lat, może troszkę mniej, ten 8000, jest w zasięgu ręki, bo kiedyś bym nie pomyślał nawet o tym, bo bym powiedział, że to są bardzo kolosalne pieniądze, bo to około wychodzi $50,000 za 45 dni wyprawy, ale jest do osiągnięcia. I myślę, że wtedy, jak to zrobię, te 8000, to wtedy mogę powiedzieć, kończymy.
1: No to w takim razie słowem końca, czy są jakieś słowa, które ciebie najbardziej motywują, które chciałbyś przekazać naszym słuchaczom, które mogłyby czasami dodać komuś otuchy albo zmotywować do tego, żeby iść dalej?
2: Nic nas w życiu nie ogranicza. Jeśli coś nas ogranicza, to my sami to sobie narzucamy. I wierzmy w swoje plany i cele, bo one są w zasięgu ręki. I wszystkim życzę takiej miłości do góry, taką jaką ja mam, bo ta miłość potrafi się odwdzięczyć. I wierzmy i miejmy jakieś cele na swoją przyszłość, bo tak naprawdę one, te cele motywują nas do cięższej pracy, do tego, żeby przełamywać kolejne jakieś bariery.
0: SK Szczecinek.
1: A w tej części będziecie mogli posłuchać mojej rozmowy z Zofią Pilich, autorką 10 scenek z Gryfem i Jesiotrem, naszych symboli, które stoją rozproszone po całej przestrzeni naszego pięknego miasta. Można je podziwiać, można ich wyszukiwać w mieście. Takie najbardziej charakterystyczne to są chyba Gryfy i Jesiotry przy plaży miejskiej, Gryfy i Jesiotry przy zamku w Szczecinku, no i niedaleko Osiru, tam gdzie rozpoczyna się trasa biegu szczecińskiego Park Run. Zofia Pilich jest autorką, rzeźbiarką pochodzącą ze Szczecinka. Odwiedziła nasze studio i porozmawialiśmy sobie o całym procesie, jak te figurki powstawały. Gryf i Jesiotr. Czym dla pani są?
3: Gryf i Jesiotr. Teraz wydaje mi się, że jest to nie tylko zadanie, które wykonałam, z którego jestem w sumie bardzo zadowolona i dumna, ale to już chyba jakaś oddana część mnie w przestrzeń, w eter. Ale tak mają twórcy. To znaczy, tak mi się wydaje. Zawsze jak coś robię, to robię tak, żeby mi się najbardziej podobało, możliwie jak najbardziej. Ale dużo też odczuwam różnych emocji podczas tworzenia. I to, jaki to ma finalnie kształt, to jest obraz całego procesu. I ja wiem, jak to wygląda. A to, jak odbierają te moje rzeźby ludzie, to już jest kolejne zadanie pracy w przestrzeni publicznej, miejskiej i też fajnie jest obserwować odbiór tych prac przez ludzi.
1: Wykonała pani w sumie 20 rzeźb, 10 gryfów i 10 jesiotrów. Jak długo trwał ten proces i jak on wyglądał?
3: Proces trwał długo. Nie pamiętam, dokładnie nie liczyłam, ale od momentu projektowania szkiców do finalizacji, do montażu to było około 1,5 roku, więc naprawdę długo, ale też zadanie było bardzo duże i wymagające, bo tak jak pani powiedziała, 20 postaci, 10 gryfów, 10 jesiotrów. Proces polegał na tym, by zaprojektować pracę. Od szkicu zaczyna się praca twórcza, ale nasz jedno szkicu się nie kończy. Tych szkiców powstało do każdej sceny około kilkanaście szkiców, kilkanaście szkiców i były to szkice rysunkowe i przestrzenne. Proces jest bardzo złożony i wymaga dużego wkładu i takiego intelektualnego pracy fizycznej właśnie i pracy umysłowej. Stworzenie szkicu to był początek, ale później na podstawie szkiców powstają konstrukcje do prac, następnie prace w materiale miękkim, w masie plastycznej. Później ściągam negatywy silikonowo-gipsowe z tej masy plastycznej. Następnie wlewam wosk do tych negatywów. Na koniec wykonuję odlew w brązie i na zupełny koniec obróbkę końcową, cyzelowanie. Także proces jest bardzo złożone, a projektowanie do przestrzeni publicznej jest wyjątkowo poważnym wyzwaniem, zadaniem, bo bardzo wiele czynników wpływa na to, jak ta praca się komponuje z przestrzenią zastaną, jak działa w przestrzeni. Muszę myśleć o tym, kto jest odbiorcą tej pracy i jakie będzie miała znaczenie w przestrzeni. Starałam się, tworząc Gryfy i Jesiotry, robić je trochę w konwencji komiksu. Inspirowałam się animacjami, też bajkami znanymi mi z dzieciństwa. Bajkami takimi jak radziecka bajka Wilki Zając, albo czeskie bajki, na przykład bajki z Muchu i Paproci. I to były takie moje inspiracje świadome, uświadomione. Poza tym sięgałam jeszcze do książek Janosza, bardziej tak wspominałam sobie książki Janosza o Misiu i Tygrysku i była taka seria Ach, jak cudowna jest Panama i w tej serii Miś i Tygrysek podróżując po Panamie są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, towarzyszami podróży i trochę w takiej konwencji chciałam utrzymać właśnie Gryfa i Jesiotra, żeby byli takimi dobrymi kumplami, towarzyszami podróży, żeby dzielili ze sobą fajne momenty, mieli przygody w Szczecinku.
1: No właśnie, pani ze Szczecinka osobiście nie pochodzi, ale pani swoje historie i anegdoty związane ze Szczecinkiem ma.
3: Moja rodzina, moja mama pochodzi ze Szczecinka, mam w Szczecinku dziadków, mam rodzinę. Jestem związana ze Szczecinkiem, spędzałam tu właściwie każde wakacje jako dziecko i przeżywałam sama bardzo fajne przygody z moim rodzeństwem, z kuzynką. Szczecinek jest wspaniałym miejscem i do zabaw, i do odpoczynku, i w ogóle do życia, mam wrażenie. Ale tak, jako dziecko wspominam, mam piękne wspomnienia ze Szczecinka i tak bardzo sentymentalnie postrzegam Szczecinek, lubię do niego wracać i robię to całkiem często.
1: A takie ulubione pani wspomnienie związane ze Szczecinkiem, którym mogłaby się pani z nami podzielić?
3: Ja chyba byłam zawsze takim stworem wodnym, więc to jezioro mnie przyciągało i bardzo lubię jezioro, bardzo lubię pływać. Dodatkowo w Szczecinku jest tak wspaniale i pięknie, że Trzesiecko okala Szczecinek albo Szczecinek okala Trzesiecko. To sąsiedztwo jest absolutnie magiczne, że to jest tak, że ja jestem w mieście, ale jestem też w jeziorze, prawie że. Trochę mi tego brakuje na Mazowszu, ja mieszkam w Warszawie i brakuje mi wód. Brakuje mi wód, brakuje mi jezior. Także chyba te takie naturalne warunki, przepiękne przyrody są dla mnie najfajniejsze w Szczecinku, ale poza tym też architektura piękna, poniemiecka. Bardzo dużo jest wydarzeń w Szczecinku, które też się odbywają i też mnie interesują. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi wiedzieć, co się dzieje w świecie i w świecie sztuki szeroko pojętej. Więc jeśli jest Materia Fest, albo jeśli jest jakiś koncert w Szczecinku, to wszystko fajnie działa i fajnie, że Szczecinek jest taki, no taki aktywny, że tyle się dzieje. Bardzo mi się to podoba.
1: Czy to był pani pierwszy projekt do przestrzeni publicznej?
3: Gryf i Jesiotr to mój drugi projekt do przestrzeni publicznej, ale pierwszy indywidualny, bo poprzednia praca była tworzona w Białce Tatrzańskiej ze znajomymi, ze studentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jeśli chodzi o studia, to ja przeszłam bardzo wiele różnych ścieżek i podjęłam się specjalizacji w zakresie medalierstwa, czyli no, sztuki medalierskiej małej formy i to najbardziej chyba lubię i w tym się chyba najlepiej też czuję, ale specyfika studiowania rzeźby jest taka, że trzeba przejść przez pracownię dużej formy. Robi się studium modela 1:1 w naturalnej skali właśnie. Poza tym przechodzi się szereg technologicznych też pracowni. Ja byłam w pracowni kamienia, w pracowni właśnie brązu przez 2 lata, w pracowni drewna, jest też pracownia ceramiki. Także moje doświadczenia ze studiami są, myślę, że bardzo bogate, bo wielu rzeczy próbowałam i przez to też wiem, co mi się najbardziej podoba, a takie realizacje jak ta w brązie, bardzo lubię brąz też jako materię, jako materiał. Przez to, że tyle rzeczy spróbowałam i tyle rzeczy robiłam, ja wiem, co lubię i te gryfy i jesiotry wpisują się w moje zainteresowania, bo jest to i mała forma, choć oceniam ją jako już w sumie większą, mniejszą formę. I brąz, który też bardzo lubię.
1: A jak w ogóle zaczęła się Pani przygoda z rzeźbą i ze sztuką? W jaki sposób ona pojawiła się w Pani życiu?
3: Sztuka była właściwie zawsze, bo w mojej rodzinie była sztuka i mój dziadek kończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki i Malarstwa, moja mama kończyła ASP w Poznaniu, też Wydział Rzeźby, więc ta sztuka była obecna i była gdzieś w obszarze moich zainteresowań zawsze. No i właściwie stąd taki wybór. Ale studiowałam też na Wydziale Polonistyki, więc nie tylko rzeźbę.
1: Czyli można powiedzieć, że sztuka to jest taka Pani rodzinna tradycja.
3: Można tak powiedzieć. Oczywiście mogłabym nie kontynuować tej tradycji, bo mam braci, którzy tego nie robią, ale są wrażliwi na sztukę, więc wydaje mi się, że wychowanie się w takiej rodzinie, która jest artystyczna, daje taki start, że już się ma jakąś wrażliwość. I to może być wrażliwość na sztuki plastyczne, to może być wrażliwość na muzykę. Ja byłam też w szkole muzycznej, więc też jakoś tam się kształciłam w kierunku właśnie sztuk muzycznych. I ta jakaś wrażliwość, jakieś zrozumienie dla różnych form sztuki. Chyba w takiej rodzinie po prostu to się ma chyba.
0: SK Szczecinek.
1: To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Natalia Włochowska, do usłyszenia.
0: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
0: SK Szczecinek.
1: Sezon na grzybobranie trwa, a wielu z nas rusza do lasów w poszukiwaniu prawdziwków, podgrzybków czy górek. Warto jednak pamiętać, że wśród jadalnych gatunków mogą pojawić się także te, których spożycie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Jak rozpoznawać grzyby i skąd mieć pewność, że zebrane okazy są bezpieczne? Kiedy warto skorzystać z pomocy klasyfikatora grzybów i dlaczego nie należy kierować się wyłącznie wyglądem czy internetowymi aplikacjami? O bezpieczeństwie podczas grzybobrania i pracy klasyfikatora grzybów porozmawiamy z Izabelą Jadwiżyc ze szczecineckiego Sanepidu już za chwilę na naszej antenie. Jesień już pełną parą. Zacznijmy od tego, że Polacy wyruszyli na sport narodowy do lasów tłumnie, na grzyby. No i porozmawiamy sobie, przypuszczam, o tym, jak bezpiecznie uprawiać ten nasz sport, bo chociaż jest on przyjemny, no to jednak pewne niebezpieczeństwa się z nim wiążą.
4: Oczywiście, proszę Państwa, sport narodowy to zaraz mi się kojarzy las podjeżdżający, to tak było za czasów głębokiego PRL-u. Takie wypady, otwierał się autokar, część wyszła, część wypadła, część się wywlekła, bo już w trakcie drogi były odpowiednie, że tak powiem, warunki sprzyjające do integracji. No i w dzisiejszych czasach może nie ma takiej integracji, że podjeżdżają autokary, bo większość ludzi przyjeżdża swoim własnym samochodem albo idzie na nóżkach, co się bardzo rzadko zdarza. Natomiast, proszę Państwa, nic się nie zmieniło w kwestii zachowań Polaków. Oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie zaczęła od tego, że proszę Państwa, chodząc po lesie, nasze zachowania różnorakie, nie wpływają na to, że ten las, do którego my wchodzimy, pozostaje taki sam, jak my z niego wychodzimy. Ja z przerażeniem obserwuję, a ponieważ mieszkam w okolicach Bornego Sulinowa i po moim ostatnim wypadzie właśnie na grzyby z koszyczkiem w butach odpowiednich, gdzie ja się potykam co chwilę o pustą puszkę albo o butelkę, ja wiem, że zaraz część z Państwa się uśmiechnie i powie, nasi tu byli, tak, więc widzimy filmowych bohaterów seks misji, ale proszę Państwa, to nie o to chodzi. My musimy pamiętać, że przede wszystkim las jest dla ludzi, ale las jest również dla zwierząt.
1: Las jest przede wszystkim dobrem wspólnym.
4: Tak.
1: Musimy o niego wspólnie dbać.
4: No to więc pytanie moje, jakie dbanie wychodzi, gdzie wiszą reklamówki, nie powiem z czym, porozwalane, albo ktoś sosnę udekorował różnokolorowymi reklamówkami plastikowymi. Nie wiem, w jakim celu to miało w ogóle służyć. Myślę, że już wysoka ilość różnych procentów spowolniła tok myślenia i może już komuś się wydawało, że to się zbliżają święta Bożego Narodzenia. Ale proszę Państwa, tak nie można. Ja myślę, że w imieniu wszystkich służb, bo nie tylko chodzi o leśników, nie chodzi o Straż Miejską, nie chodzi o policję, ale naprawdę w imieniu wszystkich służb ja bardzo serdecznie Państwa apeluję i proszę, jeżeli my wchodzimy do lasu, to co wnieśliśmy, zabierzmy ze sobą.
1: Przede wszystkim to jest też apel w imieniu pozostałych grzybiarzy, którzy jednak nie śmiecą, bo to tak. Wystawianie wizytówki ludziom, którzy wychodzą do lasu. Jaki my obraz zostawiamy dzieciom, z którymi chodzimy do lasu? Wchodzimy z dziećmi na przykład, pokazujemy im, jak wygląda las, jakie grzyby zbierać, a dzieci zamiast grzybów, no to zbierają śmieci tak naprawdę.
4: Tak, czasami tak się zdarza. Ja bardzo sobie cenię, kiedy właśnie ktoś sprząta jeszcze w międzyczasie. Wiecie państwo, ja rozumiem wiele sytuacji, ale to nie może tak być, bo w którymś momencie naprawdę tych grzybów za chwilę nie będzie, bo będą wszystko przykryte, będzie po prostu wielką stertą śmieci. Ja już nie mówię o oponach wyrzucanych, o workach ze śmieciami, o workach z ubraniami. Proszę mi wierzyć, różne rzeczy można znaleźć. Tak, stare pralki, stare lodówki, porozkręcane na części. No, to jest w ogóle dla mnie nie do przyjęcia, bo jeżeli chcemy się cieszyć grzybami, pierwszy mój apel jest taki, proszę państwa, zbieramy grzyby, które znamy. Nie ma nic bardziej denerwującego, proszę mi wierzyć, i ja to mówię z całą odpowiedzialnością, ponieważ jestem klasyfikatorem grzybów świeżych, kiedy ktoś przychodzi do mnie, do inspekcji sanitarnej, bo pełnimy z koleżanką dyżury, i kto przychodzi, klasyfikujemy grzyb jadalny, niejadalny, trujący, nadający się do spożycia, tak, to tak, to tak, charakteryzujemy, edukujemy oczywiście, pokazujemy, jakie są różnice. No przyniósł mi ktoś kawałek kapelusza i mówi, proszę pani, co to za grzyb? Po pierwsze, z kawałka kapelusza, to ja nie wiem, co jest dalej. Po drugie, klasyfikuje się całego grzyba, a nie kawałek, bo kapelusze są takie same w wielu odmianach, a noga mi także, tak powiem, pozwala ocenić rodzaj. To nie może być, że państwo przynosicie kawałek i co to jest. I proszę się nie gniewać, że odpowiem, że nie wiem. Bo ja po prostu nie wiem, co to jest. No kawałek kapelusza mi ktoś przyniósł, albo nogę mi ktoś przynosi. A już najlepsze, proszę państwa, jest to, jak przychodzą ludzie z jakimiś grzybami, które znaleźli, na przykład idąc w parku albo u siebie na podwórku, gdzie naprawdę to z niczym się nie kojarzy, bo jeszcze, żeby ktoś myślał, że to może pieczarka łąkowa, tak? Że chciałby zidentyfikować, a przychodzi tak, proszę pani, a co to za grzyb? Proszę państwa, przy 3000, a nawet i więcej gatunków grzybów, trudno znać wszystko. Proszę wierzyć, my z koleżanką w inspekcji sanitarnej pełnimy dyżury jako klasyfikatorzy grzybów świeżych, żeby państwa wspomóc i żeby zakwalifikować. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy przychodzą. Serdeczne ukłony dla pani, która prawie dzień w dzień przynosi nam dwie potężne skrzynie prawdziwków, a nas wszystkich zżera w środku zazdrość, że my nie możemy tak pójść i przynieść, ale gratulujemy tej pani. Natomiast ja mówię, że to jest rozwaga, bo jeżeli ktoś nie jest czegoś pewien, to my jesteśmy po to, żeby państwa wątpliwości rozwiać. Więc ja serdecznie zapraszam do konsultacji. Oczywiście, że zawsze jest najwięcej kani, bo to kania muchomor sromotnikowych, ale też prawdziwki, tak? Nie każdy jest pewien. No i bardzo często też ten podgrzybek ceglastopory, który jest błędnie mylony z szatanem. I tu to nie jest czas na antenie, żeby szczegółowo opisywać, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po pierwsze państwa zachęcić, żeby wstać z kanapy, ruszyć swoje siedzenie, w cudzysłowie, wziąć butelkę wody, bo pamiętajmy, żeby wziąć butelkę wody do lasu i proszę państwa, naładowany telefon. Dlaczego? Moje doświadczenie i moja praca z różnymi służbami pokazała, że niejednokrotnie ten telefon naprawdę jest w stanie wiele uczynić, a przede wszystkim uratować albo nasze zdrowie, albo nasze życie, bo jak się ktoś przewróci i złamie nogę, to wiadomo, że będzie dzwonił pod numer 112. Ja już tak z przyzwyczajenia chciałam powiedzieć pod jaki, a teraz sobie uświadomiłam, że słuchacze chyba, że w radiu odpowiedzą 112, tak? Ale to jest praca zawodowa i ja tak zawsze powiem, że z humorem i z uśmiechem też nawet w radiu trzeba do tego podejść. Po drugie, proszę państwa, jeżeli się gubimy, to pamiętamy, że na tych rozwidleniach, tych dużych dróg leśnych są takie słupki z numerami. Wystarczy zadzwonić i podać, że stoję przy takim słupku, gdzie z jednej strony jest taki numer, z drugiej strony jest taki numer. Chyba, że ktoś ma do swojego leśniczego numer telefonu, to oczywiście zostanie to natychmiast odnaleziona ta osoba i leśniczy będzie doskonale wiedział, w jakiej sferze, w jakiej strefie, przepraszam, i w którym kwadracie danego leśnictwa ta osoba się znajduje. Dodatkowo, proszę państwa, więc tak, wyszliśmy, mamy dobre chęci, Nie zakładamy szpilek, nie zakładamy trampek, nie zakładamy sandałków. Różne rzeczy widziałam już w lesie. Zakładamy odpowiednie, wygodne buty, najlepiej za kostkę. Przypominam Państwu, że oprócz tego, że igliwie dostaje się do środka, że mogą jakieś mrówki nam wleść i poobgryzać kosteczki i potem się będziemy czochrać, to jeszcze, proszę Państwa, no niestety zwracamy uwagę na żmije. Im więcej słońca, im więcej takich no, odkrytych terenów, tu ja mówię o wrzosach szczególnie, o wrzosowiskach, pamiętajmy, że żmija też lubi się wylegiwać i zaskoczona zaatakuje. Bo jak nas słyszy, to się schowa. Ale niestety zaskoczona po prostu przygotuje się do ataku. Więc buciki za kostkę. Proszę Państwa, nie krótkie spodenki i nie seksowne, przewiewne spódniczki, tudzież inne takie rzeczy. Tylko strój, dzięki któremu będziemy się bezpiecznie w tym lesie poruszać. Ja już pomijam gałązki, które mogą porysować, czy gdzieś tam jakieś igliwie, które może się wbić, ale ja tutaj chciałam zwrócić uwagę na kleszcze. Kleszcze były, są i będą. To macie jak w banku.
1: Kleszcze wcale nie zasypiają na jesień.
4: Nie. One właśnie teraz, proszę Państwa, muszą trochę pożerować, żeby się napić, tak, naszej krwi, żeby mieć siłę na przetrwanie zimy, a potem wiosną zacząć się dobrze rozmnażać. Dlatego ja przypominam Państwu o tym ubiorze, tak, więc te spodnie, skarpetki na zewnątrz, które są wywinięte, a nie do środka, bo kleszcz nie biega, nie skacze, nie fruwa, ale się wdrapuje. Może nie jest mistrzem świata w sprincie, natomiast, proszę Państwa, powolnie osiągnie swój cel, a jego celem jest miejsce, które ma w miarę cienką skórę, jest potliwe, bo on lubi wilgoć i lubi się po prostu wbijać w takie miejsce, które jest też bardzo ukrwione. Stąd zwracam Państwu uwagę. Doły pachowe, pod kolanami,
1: za uszami,
4: zgadzam się całkowicie z panią redaktor. I proszę Państwa, proszę się nie dziwić, im cięższa skóra i lepiej ukrwiona, a jest tutaj te uszy i ta głowa, bo tutaj mamy dużo tych żył i mamy tutaj tętnice boczne, więc proszę pamiętać o tym, że kleszcze uwielbiają. On jak się wessa, bym powiedziała tak, po to ma tą hirudynę, że my tego nie czujemy, więc aparat gębowy, jak mu się zassa, to my nie czujemy, że nas coś ugryzło. Chociaż czasami mamy takie wrażenie, że coś nam w tej ciele przeszkadza. Więc dobrze by było się obejrzeć, szczególnie jeśli załatwiamy jakąś potrzebę fizjologiczną w lesie, tak? Już nie będę mówiła, co opieramy czasami o pień, albo gdzie i co, jak wystawiamy, bo to już pozostawiam Państwa wyobraźni. Niemniej proszę pamiętać, Szanowni Państwo, że las żyje swoimi prawami, tak? I tu bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja wiem, że czasami te jagody tak ładnie wyglądają, czy maliny, czy jeżyny. Pamiętajmy Państwo, że zwierzęta chodzą, zostawiają swoje odchody. Niektóre zwierzęta są chore. I ja tak przestrzegam, że dobrze by było umyć, tak, zanim się najemy, żeby potem nie było problemu.
1: Bo taka jagoda prosto z kleczka aż kusi, żeby ją po prostu zjeść.
4: Kusi, czy malinka. My to wszystko, proszę Państwa, rozumiemy. Tylko

0: do lasu, a nie będąc pewne, czy jest to grzyb jadalny, czy niejadalny, wyglądał jak kania, ale chyba nie był kanią, zjadły po pół, po czym doszły do wniosku, że jednak może się przytruły, a może nie, i przyjechały na SOR, przywożywszy te pół tego grzyba. No, na szczęście nie był to muchomor sromotnikowy, na szczęście był to grzyb, że tak powiem grzecznie, niejadalny, ale nie trujący. Niemniej różne sytuacje, które się z tym panią przydarzyły i co tam musiały przejść, pozostaje wielką tajemnicą i nie będziemy teraz tego rozważać. Niemniej, proszę Państwa, są mity, no nie każdy grzyb jest gorzki, ten, który jest trujący, i nie robi się czegoś takiego, że się sprawdza na smak czy na język. No i zasada jest święta. Nie wiem, nie zrywam. Nie jestem pewien, nie zrywam. Proszę Państwa, ja też czasami idę do lasu i oczywiście mam zawsze przy sobie atlas. Nie dlatego, że jako klasyfikator się nie znam, tylko lubię szukać gatunków i odnajdywać jeszcze dodatkowo, co bym tu jeszcze mogła się douczyć, bo my się tych grzybów uczymy całe życie. I proszę mi wierzyć, że mi się też zdarza znaleźć młodego osobnika i nie jestem pewna, czy z niego wyrośnie na przykład, nie wiem, no mogę strzelić, maślak na przykład zwyczajny albo maślak pstry, nie wiem, bo jest malutki. I to jest, proszę Państwa, nie wiem, nie ruszam. Po nas przyjdzie zwierzę i się po prostu naje, bo zwierzę wie, co ma jeść. Więc
1: ważne jest też to, żeby uczulać na to, żeby nie kierować się sugestiami przez sztuczną inteligencję, bo ludzie bardzo często próbują klasyfikować grzyby, pytając o to sztuczną inteligencję, a ona popełnia błędy.
0: Proszę Państwa, to jest maszyna. Maszyna może zawieść. A skoro jesteśmy przy sztucznej inteligencji, więc właśnie taka sytuacja, gdzie cała rodzina z dziećmi zbierała grzyby, no i właśnie taka identyfikacja. Ja naszłam na sytuację, jak już dochodziłam do swojego własnego samochodu i usłyszałam kłótnie. Ale to jest prawdziwek, to nie jest prawdziwek, ale ja ci mówię, że to jest prawdziwek, a ja nie mówię. No ale wiecie Państwo, jak się dwóch ludzi kłóci, no to trzeci stoi z boku, lepiej się nie wtrącać. No i w którymś momencie głowa rodziny odchyla się, patrzy, że mam dosyć dużo grzybów w koszyku i mówi, przepraszam bardzo, pani to się tak zna trochę na grzybach? No więc ja z uśmiechem na twarzy mówię, trochę się znam, a co tam Państwu potrzeba? No bo my właśnie nie jesteśmy, a w ogóle kłócili się o kozaka pomarańczowego. Bo pamiętajcie, że jest czerwony i jest pomarańczowy, nie? I jest babka jeszcze do tego. I ten był taki pomiędzy właściwie, ale już miał cechy pomarańczowego typowego. I ja się tak uśmiałam, bo ja mówię, proszę Państwa, no ja jestem klasyfikatorem, więc... A oni się kłócili, bo nie byli pewni, co to jest za grzyb. No i stoją te dzieci z boku i tak, no to co będzie na kolację? I wiecie Państwo, zaświeciła mi lampka i mówię tak, a czy Państwo sobie zdają z tego sprawę, że dzieci do 12 roku w ogóle nie powinny jeść grzybów? I zrobiła się cisza. No i tu przypominam, ani seniorzy w zaawansowanym wieku, ani dzieci do 12 roku życia nie powinni jeść grzybów. Dlaczego? Proszę Państwa, grzyby są bardzo ciężko strawne. I nie będzie wykładu o właściwym odżywianiu, nie będzie wykładu do rodziców, że i nie wolno, nie. Proszę Państwa, ja mówię, że nie powinny. A co Państwo zrobicie, to jest Wasza sprawa. No bo co ja mogę poradzić? Ja wiem, że teraz wszyscy się rzucają, bo to grzybki do słoiczków, grzybki posuszone, bo potem na święta do bigosu. Znam ten ból, bo potem moje wszystkie dzieci dzwonią i mamo daj trochę, mamo daj trochę. Wiem jak to jest, natomiast proszę Państwa, no jeżeli czegoś się nie powinno robić, bo potem dziwimy się, że nasze dzieci bolą brzuszki, nasze dzieci mogą wymiotować, nasze dzieci mogą bić biegunkę, nasze dzieci mogą po prostu czuć się źle. Grzyby są bardzo ciężkostrawne, zalegają i tak samo jest, jak my je uzbieramy i wstawimy do lodówki, to nie obieramy ich po 4 dniach.
1: Tylko od razu.
0: Od razu. Bo im dłużej, niestety tym bardziej ta chityna, która znajduje się w tym korzeniu grzyba, będzie się taka robiła bardziej twardsza i no, one się będą jeszcze dłużej rozkładały w naszym żołądeczku, niestety, proszę Państwa, i na to zwracam szczególną uwagę, więc idąc pamiętamy o kleszczach, idąc pamiętamy o tym, że las jest nie tylko dla nas, jest dla nas, ale dla nas, żeby usiąść, wypocząć, popatrzeć, podziwiać przyrodę. To jest taka fajna sytuacja, kiedy cała rodzina może pójść i spędzić ze sobą fantastycznie czas, zbieramy to, co znamy, jak nie jesteśmy pewni, to zostawiamy, wszystkie śmieci zabieramy ze sobą, no i proszę Państwa, idziemy w las.
1: Idziemy w las, ale pamiętajmy też, że jeżeli idą z nami seniorzy, albo jeżeli nasze babcie, ciocie wybierają się, to niech nam dają znać, gdzie idą, bo bardzo często zdarzają się sytuacje, że seniorzy w lasach po prostu się gubią.
0: Tak, dlatego zawsze mówię, żeby sprawdzić, czy mają naładowany telefon i wtedy wytłumaczyć, tak? Poza tym, proszę Państwa, jeżeli ktoś naprawdę zabiera seniora, a są takie sytuacje, że wiemy, że jednak nasi seniorzy mają jakiś problem z czymś, no to po prostu idziemy we dwójkę, obok siebie. Musimy to uszanować, że seniorzy chcą chodzić do lasu, chcą, to są, proszę pamiętać, że to tak jak było powiedziane na początku, nasz sport narodowy.
1: Od pokoleń.
0: Ale jak nie było telefonów, jak nie było telewizorów, ja pamiętam dwa programy, pierwszy, jedynka i dwójka, tak jak to mój syn powiedział, mamo, to jest z ery dinozaurów. Zgadzam się, niestety. Ja mieszkałam na Kopernika w Szczecinku, więc u nas jeszcze z rosyjskiej tej wielkiej satelity na koszarach ściągało się telewizję Moskwa i tam były najpiękniejsze baśnie. Baśnie takie naprawdę. I bardzo nam się to podobało, bo myśmy tacy byśmy szczęśliwi, że mamy trzy kanały na Kopernika. Ta satelita nam po prostu umożliwiała łapanie tego kanału. Ale proszę Państwa, właśnie jak to były te czasy, że było radio i były dwa programy w telewizji i nie było pilotów i nie było reklam. Córka mojej koleżanki kiedyś właśnie powiedziała, Boże, ciociu, i reklamy były czarno-białe, ja wie, nie było reklam, więc to jest niewyobrażalne, ale to był ten czas, gdzie myśmy całymi rodzinami chodzili do lasu, zbierali grzyby, zbierali jagody, maliny, to się potem przetwarzało. To był ten czas, kiedy naprawdę spędzało się, ja pamiętam może nawet nie tyle co z mamą, ale z babcią, bo rodzice poszli do pracy, więc babcia siedziała i robiła to wszystkie przetwory i tak potem się te słoiczki wynosiło do piwnicy, ustawiało. Pamiętajmy o tym, że to może być fajny, miły, przyjemny czas, pod warunkiem, że się spełni różnego rodzaju właśnie obostrzenia, chociażby ubioru, zachowania, pomyślenia, wzięcia jakiejś wody. Jeżeli ktoś choruje i na przykład cukrzycy, doskonale znając, to coś do jedzenia wziąć, gdyby poziom cukru spadł, ale w ogóle wziąć coś, żeby było w razie W, tak? Czy nawet do plecaka spakować dodatkową kurtkę, nawet jak świeci słońce, bo jak się gdzieś pogubimy. Mój mąż zawsze się śmieje, mówi, nieważne, że wejdziesz w Bornym, jak wyjdziesz w Okonku, też cię znajdą, nie? No. Także tu pamiętajmy o tym, że pomimo tego, że niektórzy uważają, że mają świetną orientację w terenie, wcale ta orientacja nie musi być taka rewelacyjna. Możemy się pogubić.
2: SK Szczecinek.
1: Izabela Jadwiżycy zajmuje się nie tylko klasyfikacją grzybów, ale także promocją zdrowia. Prowadzi spotkania edukacyjne z dziećmi, młodzieżą i seniorami, poruszając tematy ważne dla zdrowia i codziennego życia. Jednym z najczęściej podejmowanych tematów są papierosy i zagrożenia związane z paleniem. W listopadzie przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia, dlatego to jest dobry moment, żeby przypomnieć sobie najważniejsze informacje dotyczące nałogu i jego wpływu na organizm. Posłuchajmy fragmentu wykładu Izy Jadwiżyc, promotorki zdrowia z Sanepidu.
0: Ja pamiętam taką wypowiedź, jak Mark Twain kiedyś zaznaczył w jednym z wywiadów, że rzucanie palenia jest bardzo łatwe, można to robić dziesiątki razy dziennie. Żeby może jakby podkreślić ważność tego dnia, tak kilka tylko słów dla przypomnienia, że to jest taki dzień, jeden dzień w roku, oczywiście zainicjowany w Stanach Zjednoczonych, z prośbą, żeby w tym dniu ci, którzy palą lub próbują palić lub mają zamiar sięgnąć po swojego pierwszego papierosa w życiu, żeby tego po prostu nie robili, żeby spróbowali, czy im się uda. Dlatego jakby idąc tym duchem czasu, zwracając się w kierunku tutaj mieszkańców naszego powiatu, bo przede wszystkim o to chodzi, staramy się podejmować różnego rodzaju działania już w ogóle przed Światowym Dniem, w zależności od wieku. No mówi się, że to powinien być raczej dzień skierowany do osób dorosłych. Niemniej, proszę Państwa, rozmawiając z lekarzami tutaj naszymi szczecineckimi, a w ogóle w powiecie szczecineckim z lekarzami pierwszego tego kontaktu, coraz częściej słyszy się, że rodzice, którzy przychodzą z dziećmi z kaszlem, no niestety, ale jest to wynikiem też tego, że nie tylko nasze dzieci jako bierni palacze przebywają w środowisku osób palących, ale to, że coraz młodsze pokolenia sięgają po papierosy. Nie będę ukrywać, że zdarza się już pedagog szkolny, czy nauczyciel przyłapie takiego ucznia z czwartej klasy albo z trzeciej klasy szkoły podstawowej. Trudno powiedzieć, czy już palącego, czy zaczynającego palenie, czy próbującego rzucić, no ale ta fajka w tym rynku była. Więc jakby też wychodząc w kierunku potrzeb tutaj naszej lokalnej społeczności, nauczycieli, lekarzy, pań pielęgniarek, z prośbą, żeby mówić do tych naszych dzieciaczków. My już gdzieś tam zaczynamy tę edukację od przedszkola, więc w przedszkolu już odbyły się pierwsze spotkania, dzielnie uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach, pokazujemy te rączki, pokazujemy te ząbki, jakie mogą być, mówimy o szkodliwości na płuca, ale to jest bardziej na zasadzie dobry dym, zły dym, co może nam zaszkodzić, no. Im bardziej wyższa, że tak powiem, półka wiekowa, im wyższa kategoria, no więc w szkołach podstawowych już nie jesteśmy takie grzeczne, takie miłe, się ciągle nie uśmiechamy, a niestety trzeba zwrócić uwagę osób, no, już takich młodych, że papieros głos to nie jest przyjemność, to nie jest coś, co jest reklamowane, pokazywane, tak? Ten pięknie lecący dym, który gdzieś tam się wydobywa z ust, czy też podpytywałam się ostatnio mojego syna, czy umie zrobić kółka. No niestety ciemniej pod latarnią, ale mówi, że z takich fajek to już nie za bardzo. I tu właśnie jeszcze zaraz, jeszcze wrócimy do tych papierosów elektronicznych. Nie, ja nie odpuszczę dzisiaj na wywiadzie nikomu. Więc mówi, że z tradycyjnych trudno, aczkolwiek pamiętam, że jak mój tata pykał fajkę, to tak prawdziwy, no może nie marynarz, ale człowiek wód, no to faktycznie gdzieś tam te kółka wychodziły. Ale to było kuszące kiedyś. Teraz jest troszeczkę inny wymiar, teraz jest bycie cool, bycie trendy, więc stąd już wejście w szkoły podstawowe i tutaj też są różnego rodzaju spotkania. To nie ogranicza się tylko do spotkań w naszym mieście, w Szczecinku, ale staramy się jak najszerzej objąć wszystkie szkoły w miarę oczywiście możliwości i wszystkie placówki w całym powiecie szczecineckim, bo tak jak mówię, sygnały od lekarzy, od pań pielęgniarek, od pielęgniarek szkolnych dotyczą wszystkich szkół. To nie jest tylko, że to jest jedna pojedyncza placówka, dlatego że dzieciaków z fajkami przyłapać można wszędzie. No nie wspomnę o naszym szczecineckim parku, gdzie też czasami będąc na spacerze można zauważyć, a jak się pracuje w inspekcji sanitarnej, gdzie okna wychodzą na park, to można zobaczyć bardzo dużo różnych rzeczy. Pozdrawiam ostatnią grupę młodych ludzi, która zaszyła się na małej wysepce, próbując odpalać papierosy. Groziłam z okna, ale nie wiem, czy widzieli. A jeśli tak, to pozdrawiam ich jeszcze raz serdecznie. Kumulując ten czas spotkań, pokazów, wystaw, przedszkola nam tutaj obiecały, że postaram się przygotować ładne wystawy, żeby rodzice też zwrócili uwagę. No, nie jesteśmy w stanie dotrzeć w tym dniu jednocześnie my, jako my, inspekcja sanitarna, do każdego, ale może właśnie poprzez słuchaczy Radia SK nam się to uda. Ale właśnie będą różnego rodzaju wystawy w przedszkolach, wystawy w szkołach. Ja zawsze powtarzam biblijny przykład. Jeśli na 100 osób słuchających chociaż jedna w tym dniu, czy w całym swoim życiu nie sięgnie po papierosa, to ja naprawdę wygrałam. Bo mierzmy siły na zamiary. Jedno życie ludzkie jest tak samo ważne jak 100 innych. I tu nie będziemy z tym dyskutować. Więc jeśli w tym dniu ktoś nie zapali, może mu się to nie spodoba, może nie zostanie nałogowym palaczem, może dzięki temu ocali życie. A proszę Państwa, ja pamiętam jeden z wywiadów z panem profesorem Religą, no nie trzeba mówić głośno, kto to jest, który powiedział, że bardzo żałuje, że zaczął palić w swoim czasie. Zresztą, tak jak wiemy, rak płuc go jednak pokonał. Czy to jest ku przestrodze? Ja bym bardzo nie chciała, żeby to było tak, że przychodzi pani z sanepidu, bardzo się wymądrza, tak jak mi zwrócono uwagę kiedyś, tak, że to łatwo stanąć, mówić. Ja lubię dyskusję. Nie chciałabym bardzo, żeby to wyglądało na zasadzie, że przyszła, nawet nie czytam z kartki, to też chciałam zwrócić na to uwagę, że przyszła i się tak przeczyta, odczyta, wymądrzy, powie. Tak nie, to nie patrzmy na to w ten sposób. Potraktujmy to jako właśnie taką swobodną rozmowę, spotkanie. Ja wiem, wokół nas są setki osób palących. Czy stanąć i mówić, co jest składnikiem podstawowym, tak jak u tych dzieci się tam maluje, a to farba drukarska, a to, Boże, spray na komary, czy tam spray na jakieś muchy. Czy na tym polega edukacja? Nie. Edukacja polega na tym, żeby zachęcić Państwa do przemyślenia, każdego. I nieważne, czy ktoś ma 8 lat i chce być cool, trendy, no może jestem Bogiem, to tak jak czasami dzieciaki właśnie rzucają w hasłach, jestem nieśmiertelny, to nie jest gra komputerowa, że masz 8 żyć. To jest tu, teraz, twoje życie, twoje zdrowie. Ja ostatnio, korzystając z usług kosmetycznych, pozwoliłam sobie porozmawiać, jak wygląda w naszym terenie tutaj Szczecinka, akurat, bo to było na terenie miasta Szczecinka. Ale myślę, że gdyby panie kosmetyczki czy panie wizażystki miały możliwość wypowiedzenia się, jeśli chodzi o powiat szczecinecki, jak przychodzą panie palaczki, chodzi mi o te paznokcie, o skórę, o twarz, o zmarszczki. No to nie jest tak, że ja tutaj straszę, no to są rozmowy, które są prowadzone między nami. Od razu na przykład pierwsza rzecz, tam jakiś dotyk cerek, pani chyba nie pali, czy nawet jak po włosach się dotyka. O, panie fryzjerki, też myślę, że miałoby dużo do powiedzenia. Nie chodzi tylko tutaj o zapach. Ja pamiętam, jak mój syn, jeden z moich synów, nigdy się nie przyznaję, który, bo to też nie na tym rzecz polega, nałogowy palacz, w zimie, wiedząc o tym, że wchodząc do domu będzie czuć zapach papierosów z kurtki, po zimę wyskakiwał na przerwie na fajkę bez kurtki i bez bluzy po to, żeby wracając do domu mama nie poczuła. To nie jest tak, szanowna młodzieży, mamy czują, szczególnie te niepalące, to się nie da zakryć, nie powiem już o oddechu smoka, tak? I miętówka też nie zawsze pomaga. Natomiast ja bym bardzo chciała właśnie, żeby podejść do tego w takiej formie zdroworozsądkowej. Inaczej podejdzie do tego dziesięciolatek, gdzie dla niego kolega z ósmej klasy, który pali, jest po prostu guru. Inaczej podejdzie do tego młoda kobieta, na przykład będąca w ciąży. Ja zawsze podkreślam, że z pierwszego wykształcenia jestem położną i gdybym miała mówić, to można mówić bardzo dużo rzeczy odnośnie dzieci, które się potem urodzą. Te dzieci dystroficzne z niską wagą urodzeniową i to od razu widać, że to jest mama paląca i nikt mi nie powie, że nie, bo proszę Państwa, 30 lat pracy w zawodzie robi swoje doświadczenia i myślę, że gdyby tutaj siedział pan doktor, nasz ordynator, czy też inny lekarz, który jest, pracuje w szczecineckim szpitalu, czy inna z koleżanek położnych, dokładnie powiedziałaby to samo. Więc skupmy się na tym, że jest to dzień do celebrowania uśmiechu, radości, zdrowia i szczęścia. Tak bym powiedziała. Zdrowe płuca, czyste płuca, ale to nie tylko płuca. Się wszyscy tak na te płuca wzięli, ale proszę Państwa, i to krtań, i to nerki, i wątroba gdzieś tam. No skupmy się na tym, że to jest nowotwór w przypadku wystąpienia, który potem niszczy całe ciało. Zaczyna w jednym punkcie, ale rozsiewa się, więc żeby nie było takich sytuacji, staramy się ją zapobiegać i staramy się właśnie robić takie różnego rodzaju akcje. Mnie bardzo cieszy, że w tym dniu bardzo dużo młodzieży w szkołach właśnie naszego powiatu szczecineckiego, będzie tworzyło różnego rodzaju wystawy. Może nie takie właśnie gazetki typowe, tylko tam coś, przyklejony jakiś plakat, ale to też jest ważne w przesłaniu, bo jednak ci rodzice do tych szkół przychodzą, widzą, że jest zakaz palenia. A poza tym same dzieci z ciekawości się pytają, a co to, dlaczego, po co? Chociaż ja uwielbiam te maluchy na spotkaniach, jak one komentują, kto pali po cichaczu, kto pali w łazience, a ja potem jaki dezodorant używają, żeby tego nie było czuć. Ja kocham takiego swojego ulubieńca. Oczywiście to nie tak, żeby źle nie zabrzmiało, ale ja uwielbiam, mam takiego chłopczyka, który zawsze ze szczegółami opowiada, kto kogo zamyka, że na przykład babcia zamyka dziadka na balkonie, a żeby nie marzły mu uszy, daje mu nauszniki na przykład. Ja to uwielbiam na tych spotkaniach, naprawdę. Ale on z taką troską, że tak babcia się tak o dziadka troszczy. Ale to też mnie cieszy, że zdają sobie ci dziadkowie sprawę, że te wnuki, które przychodzą, nie powinny być biernymi palaczami. To jest bardzo ważne.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Dobry humor potrafi rozładować napięcie, poprawić nastrój i sprawić, że nawet zwykła historia staje się świetnym materiałem na scenę. Dziś zaglądamy za kulisy stand-upu, czyli świata, w którym liczą się spostrzegawczość, dystans do siebie i umiejętność rozbawienia publiczności. Krzysztof Baziuniak porozmawia z Damianem Wikingiem Usewiczem, szczecińskim komikiem i stand-uperem. Będzie o początkach jego scenicznej przygody, pracy nad żartami, ale także o szczecińskiej lidze stand-upu. Jak wygląda stand-up od kuchni i co sprawia, że publiczność chce wracać po więcej? O tym już teraz na naszej antenie.
3: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak w dzisiejszym eskowym studio. Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim, w moim mniemaniu, założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Witaj.
4: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszę, jak masz nazwisko.
3: Usłyszałeś moje nazwisko.
4: Tak, jedno sprostowanie, nie jestem założycielem szczecińskiej ligi.
3: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
4: Nie jestem założycielem.
3: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
4: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Mm. Ja chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
3: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
4: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
3: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
4: Nie, to,
3: nie wiem, czy aktualizowałeś.
4: To w ogóle, nie, no to, to nie.
3: To czas na aktualizację.
4: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
3: To już wiesz, że warto zaktualizować.
4: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, z 7 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, takie pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga właśnie, liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
3: No jasne, no. Więc to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję
4: tak,
3: to.
4: Tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
3: Nie dzisiaj.
4: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
3: No, tak.
4: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Stand.
3: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem ciekawy.
4: Pamiętasz kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand Up Szczecin.
3: Tak.
4: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
3: Pierwsze w Polsce, tak, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
4: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand Up Szczecin. I jak gdyby Szczecińska Liga Stand-Up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Bartek Marciniak.
3: Żeby teraz nie pomylić, nie?
4: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand-Up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
3: Okej.
4: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwszą imprezę ze Stand Up Szczecin. Mhm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze Stand Up Szczecin. No gdzieś tam nie było nam po drodze. Mhm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że
3: byle
4: pierdnięcie mogło spowodować że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. Mhm. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
3: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na
4: tak,
3: początku.
4: Tak, trochę
3: to
4: tak.
3: To tylko w Szczecinie chyba.
4: Tak, ale wiesz co, ale no... To trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego scena w Szczecinie, ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. No gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej. No ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele lat temu, na którym wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
3: Ale no to już kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
4: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynali
3: wszyscy.
4: Czyli
3: wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać.
4: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
3: To nie było tylko lokalnie.
4: Nie.
3: Z rozmachem.
4: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed Stand Up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast Stand Up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze Stand Up Płci, jeszcze był najgorszy ze Stand Up Płci. Wiesz, z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. Nie? W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać, a przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Mm-hmm. Później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, no ale wyprowadził się. Mm-hmm. No i ta liga tak została. Wiesz co?
3: Jak kula u nogi?
4: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej szczecińskiej ligi stand-up, no to niech sobie będzie, bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak, czyli że
3: open mic'i?
4: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, wiesz, no generalnie liga.
3: No liga, no.
4: No, no. Ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz to nagrodą za 300 zł? Zmusisz kogoś, żeby miesiąc w miesiąc przygotowywał materiał.
3: Wiesz, wtedy 300 zł?
4: Nie, to nie aż tak. Nie. Inflacja tak, ale nie aż. Nie,
3: co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak. A nie tam się nagimnastykować.
4: 10 miesięcy, no. Wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
3: Nie, no to faktycznie, okej. Okay.
4: No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to nie złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, no, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no skoro już jest.
3: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
4: Tak, ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego, a mam takie, ale po co z drugiej strony?
3: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
4: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator Szczecińskiej Ligi Stand-up. Ja mam takie...
3: No właśnie.
4: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, ja mógłbym to nazwać spotkania...
3: Założyciel fanpage'u.
4: Nawet nie. Wiesz, nawet nie. Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja. Nie?
3: Tak,
4: trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później mam je do programu i tak dalej.
3: Tak.
4: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
3: Jasne.
4: Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
3: No właśnie.
4: Nie? No wiesz, to co mamy, no każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu wiesz, tu jakieś...
3: To jakaś... dopłacić trzeba będzie.
4: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobra, no...
3: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
4: tak, to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty, nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
3: Tam mają poczucie, że...
4: Tak, za relatywnie niewielkie
3: pieniądze. No przychodzą się pośmiać i mogą pomóc. Tak.
4: I świetnie się przy tym bawią,
3: tak.
4: Dlatego, że oni tu nie płacą za bilet. nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, zobaczmy, co pokażą ci
3: opętanie. I teraz ewentualnie mogę się pożmiać.
4: Tak, trochę. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście, jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
3: w innym mieście, nie?
4: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, ale to chyba ktoś
3: przyjął. Ojej, no właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie. Wiesz, to chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
4: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie. Stand-up trwa 20 lat.
3: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie.
4: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutów sumienia. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy i to oczywiście podejrzewam nie była wina nikogo, natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, przyszło, słuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, koło 70-80 osób, w tym starszą panią z wnuczką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
3: Z wnuczką.
4: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
3: Co się zadziało?
4: Natomiast wydaje mi się, że chodziło... Że mogły tu paść jak gdyby dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
3: No to słucham.
4: No pierwszy to taki, że pani przeczytała występ charytatywny.
3: I
4: stwierdziła, chodź wnuczku, pokażę, chodź, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
3: A jakieś nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
4: No ale wiesz, mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, ja mam takie ojojoj.
3: No i jaka jest druga twoja teoria?
4: Druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
3: Żeby 30?
4: Nie? nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
3: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
4: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
3: Ojaj, to no bardzo.
4: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
3: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
4: Nie mam, ale stary, tam po prostu było, nie, z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała, nie? No i później wyszła, ale oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojoj.
3: No, ale...
4: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzicie.
3: Dokładnie. No, ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenie, no to tutaj akurat, no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to wyrzuty miałeś?
4: Raczej nie.
3: Jesteś osobą wrażliwą?
4: Jestem osobą wrażliwą.
3: Bo tak myślałem.
4: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no, co ja mam zrobić?
3: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
4: Wiesz, prawda,
3: nie?
4: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
3: Nie? Dotarło do ciebie.
4: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię to, jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
3: Okay.
4: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
3: Jaką?
4: Oni już mają wywalone stary na wszystko. Oni już widzieli wszystko, słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A, ja, a osoba starsza, jaki, który, czyli...
3: No, faktycznie.
4: Tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
3: Nawet się mogą utożsamiać.
4: Tak, tak, tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak. Było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
3: Tak.
4: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. I jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy. Więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
3: Tak?
4: Tak, super. No bo to, wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał
3: trafić. To brzmi, nie?
4: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
3: No tak. Po co kogoś trzymać na siłę?
4: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za, za te bilety, wiedząc, że i tak, no tak jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po 2 żartach ostentacyjnie wstaną i wyjdą.
3: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może. Nie, żartuję oczywiście, ale...
4: To by pokazywało, że coś jest nie tak. Nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
3: No jasne, no.
4: Tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem, jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
3: Myślę, że seniorzy.
4: Raczej nie, no, stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
3: Okay.
4: I dziadków. Mhm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca. Nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie.
2: SK Szczecinek.
3: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność, bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstępie był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
4: Wiesz, to
3: zależy... Cięższy temat.
4: Nie. Słuchaj, to zależy na którym etapie jak gdyby mojego życia, nie? W tym sensie, że...
3: To może skupmy się na tym jakby
4: ja powiem tak,
3: na tych czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być wysoka.
4: No to powiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle.
3: Dobrze.
4: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak, znaczy inaczej, no stand-up jest generalnie ja zawsze mówię dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma jak gdyby programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45 i wyżej. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, co ja mówię. Tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, wiesz, jak ja mówię o dzieciach na przykład, nie? O problemach wychowawczych z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek nie ma zielonego pojęcia, o czym...
3: Tak,
4: bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
3: No tak.
4: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
3: No bo prościej się nie da.
4: Tam
3: no,
4: nie ma napisane, nikogo, że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
3: Tak, no, może takich, może takich, tak. No nie, jest jasno powiedziane.
4: I to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
3: No, tak, tak.
4: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od groma. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
3: Duża piaskownica.
4: Tak, jak gdyby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci. Za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową. Ona jest tylko dla dorosłych. Jak gdyby, jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność. Natomiast to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po prostu będą się nudzić. Bo to też, bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. No usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? W domu słyszą ich pewnie więcej.
3: No właśnie.
4: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to dziecko po 3 minutach się nudzi. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, to zaczyna robić mamo, tato. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
3: A to może wybić z rytmu komika?
4: No oczywiście, ale to wiesz, to jeszcze komika to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu. Oni raz w miesiącu. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy, albo reagujemy raz i
3: coś
4: tyle.
3: Tam można, nie?
4: Ale przeszkadza wszystkim w koło. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym,
3: właśnie,
4: że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów. Wiesz.
3: Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłaś.
4: Tak. Ale to nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać, jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą,
3: śmiać się z wulgarnych rzeczy, wiedzą, że jest dziecko obok.
4: Tak, po drugie ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób. Nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
3: No ja mam coś takiego.
4: Tak. A teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości, stary. I zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie, przyjeżdżają artysty, jedziemy, nie? I wiesz, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych oni są bardzo wdzięczni, w sensie to jest
3: też
4: świetna,
3: tak myślę, że jest taka, świetna publiczność. Że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
4: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że te nowobogackie, jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i, i oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tym występie.
3: Słoma z butów, mówiąc tak. Pokrótce.
4: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak takie, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam ten, na zasadzie, no spoko, płacicie.
3: No.
4: Ale wiesz, ale jest takie fajnie, że o, fajnie, że przyjechaliście. No i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć, ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
3: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie zareagować.
4: Tak, ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam, wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, którzy kupili bilet.
3: I są wdzięczni.
4: Tak, i chcą posłuchać. Nie? No i mnóstwo, miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wyrzuciłem jednorazowo z występu.
3: Tak?
4: Tak, i to tak...
3: Sam osobiście, prywatnie?
4: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi, na pierwszym komiku, stary, godzinę. Po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która... Przyszło chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób i każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie, ej, ty, Krzychu, pamiętasz? Jak Bartek wielkam samą, ty! I on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób.
3: Tragedia, wyobraziłem to sobie.
4: I oni przez godzinę i nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi, jest wściekły, stary, jak osa. Po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię, stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu, nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. Mhm. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję, drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję, publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. Nie, i w końcu mówię, dobra, stop. No ale stop, słuchajcie, nie gram dalej, chyba że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni, ale jak ten? Ja mówię, dobra, ile zapłaciliście za bilet? No tam 45 zł, to ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
3: Uczciwie.
4: Tak. No oczywiście nie używając słowa wyjdźcie.
3: No jasne, no.
4: No ale jak? Ja mówię, normalnie, wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali, poszli.
3: Wzięli pieniądze?
4: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz, oddać
3: im. Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
4: wiesz co?
3: Pewnie tak,
4: natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz
3: historia. Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
4: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, wiesz, wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej, ktoś im, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki, tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie. Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak, stary, gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, obraz Van Gogha, stary, jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala. Mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę.
3: Klimacik, no.
4: Klimat. I ja stoję na tej scenie i ja tych ludzi w większości nie widzę.
3: No tak.
4: Ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
3: I czuję... Ty słyszysz, jakie mają.
4: Tak. Stary, no to można, tą ciszę można było kroić, nie? I rozdawać ludziom w gracie się i już jak gdyby powiedzieć, dziękuję, tyle ode mnie, do widzenia, nie? Ja mówię, ja mam w głowie takie, Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie, co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie, no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ, mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej. I ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
3: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
4: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni w tych małych, no,
3: się znają.
4: Wiesz, a nie oszukujmy się, no jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
3: Tak.
4: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak, który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I oni, wiesz, a ja wchodzę i robię porządek.
3: Zrobiłeś to za nich, no.
4: Tak. I to takie rzeczy się zdarzają.
3: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
4: Wiesz co, to... No właśnie.
3: Czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby, no chyba...
4: Pewnie tak.
3: Nie siadł, to nie siadł i lecisz dalej, chyba, co?
4: Nie pamiętam, czy to mnie... Znaczy, na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie, chyba zależy, w jakiej sytuacji. Mm-hmm. Nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie, aha, nie siadło, dobra.
3: No to jest luz. Nawet możesz powiedzieć, tak, nie? O, nie siadło, dobra, tak, dalej,
4: jest,
3: nie?
4: To jest, ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
3: No.
4: Czyli
3: no.
4: To już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? A na takich występach to zawsze mi nieskromnie, ale nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
3: To
4: nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
3: No tak, no bo każdy ma inne poczucie humoru, tak, więc.
4: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, że teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze.
2: SK Szczecinek.
1: To by było wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błochowska, do usłyszenia.
2: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Są w Szczecinku osoby, których przedstawiać właściwie nie trzeba. Jedną z nich jest Andrzej Kowal. Szczecinecki mors, człowiek legenda, który zapoczątkował morsowanie w naszym regionie. Jak zaczęła się jego przygoda z lodowazą wodą? Co daje morsowanie i co sprawiło, że z czasem stało się ono pasją, którą zaraził także innych? To jest historia człowieka, który udowodnił, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu, nawet jeśli woda ma zaledwie kilka stopni. Historia Andrzeja Kowala już teraz. na naszej antenie.
5: Panie Andrzeju, morsowanie. Tak. Jak to się wszystko u pana zaczęło?
6: No tutaj w przypadku morsowania to tak już lata jeszcze mówię 60, jak się tam kiedyś chodziło na ryby. No bo to wiadomo, takie, nie było takiego sprzętu jak teraz, no to się brało jakieś tam żyłki ze zmywaka, się rozplątywało jakieś tam haczyki. No i chodziło się do przerębę, na lód tam wycinało się przerębel. No i czasami tak Boże się wpadło do tej wody. Duży mróz, no jak to się mówi, stało się po tej wodzie, ale najważniejsze, że ta ryba była, bo ona dawała tak adrenalinę, że o, mam rybę, to nieważne. No i teraz przychodzi się do domu już po tym zmarznięty, ziemnięty, spodnie porwane, bo to popękały. O, będę chory na pewno. Nie, nieprawda. Jednak mimo to, że tego, ja mówię, no to teraz tak, jeżeli to się nic nie dzieje, no to trzeba to próbować. No i tak to się później kontynuowało. No i później to tak, to już tam parę ładnych minęło. Mówię, a może by taką akcję zrobić, żeby w Szczecinku było morsowanie, żeby, bo to jeszcze nie było takie popularne, to tam 99 rok czy coś takiego. Czy tam był później tam 2000 któryś, bo to z początku to nawet chodziłem sam, to nie było takie popularne, to nikt się tym nie interesował. Ale kiedyś poszedłem, mówię, że ja bym zrobił taką akcję, żeby się wykąpać w jeziorze. A tam nie pamiętam, kto to wtedy, kto to był i mówi tak, no co ty, mówi Kowal, mówi w jeziorze, w zimnej wodzie, tutaj się kąpać w wodzie. No tak, no ale dobra. No to więc tam wzięli tą kamerkę, idziemy tutaj na to nasze jeziorko. No i wiadomo, tutaj przy zamku, no to ja się tam rozebrałem. Śniegu ładnie było. No i skoczyłem do tej wody, tam do tej lodowatej wody. Popływałem, wychodzę na brzeg, a tu się okazuje, słyszę: Andrzej, musimy jeszcze raz, bo kamera nie była włączana. No dobra, no to więc jeszcze raz. Chodzę drugi raz tam. No i tak to się zaczęło. Dlaczego to morsowanie? No bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Dziadek mój, jak to się mówi, przeżył prawie 100 lat i on zawsze się zamaczał w przeręblach. I on nigdy nie chorował, nie miał kaszlu i tak dalej. No to więc to już dawało to, że coś w tym jest, skoro się takie rzeczy robi. No i rzeczywiście, ja pracowałem jako maszynista w przeciągach, no bo wiadomo, nie było kiedyś tam klimy, to tylko się okno otwierało. I był problem, bo zawsze z przewianiem to szyja bolał, to tamto. Ale jak zacząłem już regularnie zamaczać się, czyli morsować, to ten temat odszedł, nie ma po prostu. No i z początku tak jeszcze nie było tutaj żadnego klubu, no to tak przez chyba 3 sezony to tak. Paczki z wody wyciągałem na Mikołaja jako mors, jako jedyny, później tam jeszcze coś i sobie wymyśliłem, żeby w nowy rok w południe wykąpać. No to pierwszy to byłem tylko sam, nie było nikogo, ale już na drugi rok już dołączyły taka Danusia tam z Czarnego, bo ona się w rzece zamaczała, tam morsowała. No i to już tak było fajnie, bo dwie osoby. No i później już następny rok tam już chyba było 3 osoby. No i później mówię, trzeba by zawiązać klub. No i tak to się zaczęło, że zawiązali klub. No i później tak było, że mnie tam wybrali na prezesa. Byłem prezesem tego klubu. No i też to fajnie zaczęło działać, bo już robiło się takie bardziej popularne. I pamiętam, wtedy pojechałem ja nie jako klub, tylko jako sam do Mielna. Na pierwsze morsowanie tam, gdzie jest teraz, już było tam któryś kolejny raz. I było nas tylko 135 osób, co zaczęło morsować w Mielnie. A teraz już, tak jak na przykład było 2 lata temu, to już było 9,5 tysiąca. Także zrobiło to się wszystko popularne. No i nasz teraz ten klub morsów, już tam było 11 zanurzenie, znaczy się 11 morsowanie. Także zrobiło się to też popularne i to jest stwierdzone naukowo, że jednak z morsowania są dobre efekty. Już darmowa krioterapia, no i pomaga. I to też takie fajne, że motywuje też ludzi. Dużo ludzi właśnie próbuje to, żeby przełamuje te swoje lęki, że a ja to bym nie dała radę, bo to zimno, samo to. A jak ktoś już spróbuje, to już jest fajne. No i samo to, że właśnie, że to jest takie popularne, bo dlatego, żeby bo ludzie przeważnie się boją, że jak pójdzie do wody, to zaraz będzie miał kaszel, katar i tak dalej. A wcale to nie, bo 3 minuty profilaktycznie to każdy może do wody wejść i naprawdę nic się nie dzieje. To tylko trzeba tym powiedzieć, no i przełamać ten strach. Bo kiedyś nawet tam gdzieś przyszła sobie pani doktor, pani Ania, no i było akurat tam chyba z 15 stopni mrozu. Lód był gruby i to wszystko było na lodzie się działo, żeśmy takie przeręble tam powycinali piłą motorową. No i przyszła z takim płuczem ubrana, takim, było zawsze zimno. Ja mówię, no jak pani spróbuje do wody, to na pewno to będzie inaczej, bo wtedy zobaczy, jaki to jest efekt. No i raz spróbowała i to tak się zaczęło też taka przygoda z morsowaniem. Także namawiam do tego, bo to jest fajne. Trzeba też o tym mówić, bo dlatego, że no mówię, że to jest takie dla zdrowia. Jak chodzą na te kriokomory i tak dalej, po co mają takie pieniądze płacić duże, skoro można tutaj to tak jak teraz wykorzystać. No bo sezon zaczyna się praktycznie tam od października, ale to można cały rok morsować, tylko trzeba też to umiejętnie, nie bać się tego. Normalnie iść do wody, tylko trzeba zawsze pamiętać o jednej zasadzie. Zawsze trzeba przed taką, jak jest na przykład zimno, to trzeba się troszeczkę rozgrzać. Zawsze musi być to, czyli z ciepłego do zimnego. To jest na przykład tak, jeżeli jest niska temperatura, to jest jeszcze lepsza, bo dlatego, że jest na przykład temperatura minus 10, a woda ma 0 stopni, to czyli woda jest cieplejsza od powietrza. I wtedy jak się wchodzi z tej niskiej temperatury, jak się człowiek tam rozbierze, to nie czuje tego zimna. I już czuje to takie ciepło tej wody. I dlatego to nie jest takie wrażliwe, że każdy się boi, no bo jak pójdę, to zamarnę. No nie, to tak nie działa. Jak się człowiek rozgrzeje i tak się to wygląda. Naprawdę warto jest morsować. Ja przez tyle lat to sobie wyleczyłem zwyrodnienie stawów. Mam normalnie wszystko sprawne, bo też miałem problemy przez to morsowanie. Czyli kryoterapia taka darmowa też pomaga. Tylko trzeba po prostu nie przesadzać. No mówię, profilaktycznie 3 do 5 minut śmiało można, każdy wejdzie i przełamać te swoje jakieś lęki, strachy. Niektórzy przychodzili przez 3 lata, przez 3 sezony, patrzyli, oglądali tych morsów, ale w końcu się odważyli, później powiedzieli, no wiesz Andrzej, mogłam od razu wejść za pierwszym razem, bo jak spróbowali, ale to nie jest takie tam trudne. No, także naprawdę to też przygoda morsowa jest fajna i to też dla zdrowia. No i też można sobie właśnie akcję zrobić i taką charytatywną, bo było tam, morsy się pójdą wykąpać dla Antosia. No i też taka akcja tam była. Skoczyliśmy do wody, ładnie ludzie przyszli, do puszki rzucili, płacili na konto, także to też można takim czymś pomagać.
5: Panie Andrzeju, jeżeli chodzi o morsowanie, czy pamięta pan, któreś było dla pana wyjątkowe pod jakimś względem?
6: To znaczy nie, morsowanie to jest takie... Ciężko tutaj powiedzieć, bo dlatego, że ja już byłem zaprawiony w tym wszystkim i starałem się zawsze to ludziom uzmysłowić, zaprosić, zachęcić do tego morsowania. Dla tej swojej takiej, jak to się mówi, żeby tam w tej wodzie się czuć, żeby po prostu zrelaksować, żeby się tego nie bać, żeby przełamać te strachy, bo nawet jak się wpadnie do tej zimnej wody, żeby nie panikować, żeby się nie bać, bo dlatego, że człowiek się wtedy utwarnia, organizm się przyzwyczaja do takich różnych ekstremalnych warunków i to wcale nie musi być tam nie wiadomo co i wtedy ta odporność się zwiększa, nie? To tylko pod tym względem takim zdrowotnym, bo nawet tutaj pani doktor nawet kiedyś zrobiła taki też ze mną wywiad na temat tego morsowania, co to daje, bo ona się tam tym zajmuje i też opowiadała, że podziwia tych morsów, że takie rzeczy robią. To jest właśnie fajnie, hartowanie tego ciała, hartowanie tego ducha. Szkodowo raz w tygodniu, tak jak my to robimy, jedzimy na ten, to też wystarczy. I to jest właśnie ta przyjemność, bo to jest tak samo jak coś się trenuje, coś się ćwiczy, czuje się tą potrzebę, to samo i to morsowanie. I to po prostu, mówię, zwiększa tą odporność i człowiek jak zobaczy, aha, nie biorę tabletek, nie biorę jakimś tam, nie mam gorączki, nie mam temperatury, czuję się dobrze. I to jest właśnie to, to przynosi później efekty. Bo dlatego, że z reguły to jest taka, jakiś tam lekki katarek, to już człowiek leci do apteki, kupuje coś tam, bo tego, bo to, a to wcale nie pomaga, bo to tylko może skutkuje na chwilę, ale nie pomaga. A ta krioterapia, czyli to morsowanie, ona po prostu, jak to się mówi, organizm przyzwyczaja, nie ma takiej potrzeby. Ja na przykład nie pamiętam, kiedy ja miałem gorączkę, kiedy ja miałem jakiś tam katar, kaszel, od tego jak morsuję, naprawdę. No nieraz jest tam jakaś chrypka, ale to tylko chwilowe. Nic się takiego nie dzieje. A znam takich ludzi, którzy właśnie przegrzewają się, chodzą ubrani grubo, to się spoci, to tam przebije tego i już mają infekcję. Także to naprawdę jest takie, można to udowodnić, że to jest skuteczne, że to działa, że warto to spróbować. Dlatego jestem też za tym, żeby to propagować, żeby to nagłaśniać. Nie każdy musi być, ale chociaż pokazać, zobaczyć, spróbować. I wtedy jak już ktoś spróbuje, zobaczy efekty, czy opisze, opowie, że to jest prawda, to wtedy, jak to się mówi, no tych więcej ludzi przyciąga. Każdy chce spróbować. Ja wiem, że to jest strach, ale to nie jest takie. Na przykład kiedyś też chodziłem po rozżarzonych węglach. I też to dla mnie było, no chciałem też spróbować. Nie wiedziałem, jaki to efekt. No ale jak już przeszedłem, to wiem, że to jest nic groźnego. Można tylko technika, no bo to trzeba też wszystko trochę poszkolić, ale naprawdę nic mi się nie stało, nic się nie działo. Także to wszystko siedzi w głowie. To, co wszystko mamy, to powiem tak szczerze, że nie ma tak. Nie ma cudownego lekarza, nie ma cudownego leku, bo wszystko siedzi u nas w głowie. Także jeżeli nawet mamy coś tam takiego ze sobą, coś strasznego, to możemy nawet to przełamać i powiedzieć nie. I to się zatrzymuje. Wiara czyni cuda. Ja powiem tak naprawdę, bo ja się sam już przekonałem i to jest prawda. Tylko trzeba w to uwierzyć. I naprawdę nikt nie pomoże. Nie pomoże lek, nie ma tego, bo nie ma takiego czegoś. Tylko to w sobie. Organizm tak jest skonstruowany, tak jest zrobi, że takie rzeczy się wytwarzają, że mogą sam się obronić. Także to tak to wygląda. I morsowanie to właśnie to daje, że to po prostu tak organizm uodparnia, że blokuje te wszystkie takie infekcje, takie tam inne rzeczy. Także naprawdę warto z tego korzystać.
5: Panie Andrzeju, chciałam pana zapytać, czy ma pan jakieś plany na najbliższy czas?
6: Znaczy powiem tak, no tutaj mnie cały czas siedzi w głowie ta Europa, no dookoła Europy, ale to, no nie wiem, bo co są teraz takie czasy, teraz wiadomo, co się dzieje, sytuacja na świecie i tak dalej. Pomysłów mam naprawdę dużo, tylko gorzej jest to z realizacją, bo dlatego, że tak z perspektywy czasu, jak już chciałem coś tam zorganizować, no to na początku było dużo chętnych, pomocy i tak dalej, ale jak już przyszło już ku końcowi, że tego, to przeważnie się dużo ludzi wycofywało, nie chciało, ja zostawałem sam. Także wtedy liczyłem też na dobrych ludzi, żeby jakoś to pomóc. Także nie zawsze to przekłada się na

0: nie każdy lubi chodzić, ale to jest akcja charytatywna, także jeżeli masz chęć, to nie musisz iść tam tyle co ja, tylko po prostu przejść kilometr, dwa, rzucić do puszki, bo to o to chodzi, no idea tego, sens. Pomysłów jest naprawdę dużo, ale to, no niektóre może są szalone, ale to trzeba było właśnie nagłośnić, trzeba było media, tak jak wy tutaj to robicie. Może ktoś ma jakąś inicjatywę, może ktoś jakiś ma pomysł. Ostatnio też jakby na przykład byłem w Szczecinie, to też było takie fajne, market organizował taki konkurs. Kto najdłużej w takiej pozycji wytrzyma, nie? No i tam młodzi się zgłosili, ja tam akurat przypadkowo też byłem, mówię, a czy ja mogę? Ale panie, a ile pan ma lat? No już trochę tam mam. A mogę też? No mogę. No dobra, no to wszystko tam, młodzież elegancko, minuta minęła, no siedzę. Minęła dwie minuty, patrzę, tu odpadli, minęło trzy minuty, a ja dalej siedzę. I się okazało, że najdłużej tam siedziałem. No bo to po prostu też chodzi o wytrenowanie, chodzi o ten, że dzisiaj trzeba odłożyć internet, odłożyć telefon, ruszyć się aktywnie. Ja wiem po swojej wnuczce. Wnuczka też, raz tam pojechaliśmy sobie nad jeziorko, no i tak jak ona nigdy tam nie chciała, dziadek, co my tam będziemy robić? No zobaczysz. Ja to akurat był maj, tam szczafrus i tak dalej. Tak, telefon się zepsuł, zapałek nie mieliśmy. Wnuczka mówi tak, ogniska nie mamy, nic nie będziemy tutaj mogli zrobić. Czekaj, Weronika, dziadek ma okularki. Okularki, soczewkę, opaliliśmy ognisko, poszliśmy, nadbierali. Była śmietanka, były jajeczka, zrobiliśmy ładną zupkę taką. Jak ona to spróbowała, to teraz do mnie dzwoni, dziadek, kiedy jedziemy nad jezioro? Zafascynowało, bo po prostu odłożyła telefon, odłożyła internet, bo to nie było ważne, bo to jest coś takiego dla siebie, relaks taki, bo my to po prostu się zniewalamy, ja nie mówię to jest złośliwie, fajne, to jest te media, internet, telefon, ale to po prostu wypacza naszą taką osobowość, że my zapominamy coś dla siebie, tylko jesteśmy zniewoleni tym, co tam powiedzą, co tam napiszą i tylko żeby coś, a nie mamy dla siebie tego, żeby zapomnieć, żeby się odstresować, bo to mówię, no fajne, a teraz jeszcze sztuczna inteligencja, która tam różne takie rzeczy robi, to my już nie mamy na to po prostu wpływu. Mhm. Dlatego nie możemy się poddać. My musimy być sobą, jak to się mówi, żeby nie zakupić tych cech człowieczeństwa, żeby być sobą. Potrzebuję to, robię to, a nie tak jakiś schemat, że ktoś mi coś każe, albo ja coś muszę robić. No trzeba też z tym walczyć, dlatego trzeba propagować ten dobry sport. Takie tam obojętnie co by nie było, jazda rowerem, bieganie, chodzenie, żeby tylko nie siedzieć, żeby nie dać się zniewolić naszymi tymi urządzeniami. To jest fajne, to jest ciekawe, ale no bez przesady. Także trzeba też to po prostu zrozumieć, że trzeba potrzeby i wtedy jak już się zrozumie, to się tak zadba się o tę żyznę fizyczną i o zdrowie.
1: Panie Andrzeju, pomału kończy nam się sezon zimowy, więc kończy się morsowanie. Czy jeszcze w tym sezonie będzie pan gdzieś morsował?
0: No tak, teraz na przykład wypływam do Szwecji, bo tam też jest morsowanie, bo byłem w styczniu, byliśmy w Nynäshamn, byliśmy tam w Oslo, teraz płyniemy znowu do Karlskrony, tam już kolejny raz tam płynę, bo tam jest też fajna atmosfera i tam było nas ostatnio 650 osób i teraz też, bo to są kluby, którzy tam zrzeszają, a teraz płynę akurat z morsami z Gdyni. Już tam kilka razy z nimi byłem. Tam jest taka też fajna atmosfera, bo dlatego, że to są takie małe miejscowości, ale jeżeli chodzi o obiekty, to są perfekcyjnie przygotowane dla morsów właśnie. Jest taka właśnie, że najpierw można iść do ciepłej, czyli do sauny, zagrzać się, później iść do morza, bo tam są te kompleksy tak ustawione wzdłuż tej linii brzegowej i tak to wszystko zrobione, bo tam po prostu się nastawiają na to, wiedzą jak to ma być i żeby tych ludzi przyciągnąć, to jest właśnie tak zrobione, jest fajnie, że jest miejsce na przebranie, jest sauna, jest łaźnia i tak dalej, każdy może sobie przyjść, spróbować. Też często jeździliśmy do Albeku, też fajnie mają to zorganizowane, powitanie wiosny, takie tam inne rzeczy, także to jest organizacyjnie. Teraz jeszcze chyba będzie morsowanie w Jarosławcu, 20-lecie klubu, bo ja też tam od początku jestem, tam jeżdżę, także w sumie mam tych dużo odnak, bo ja staram się wszędzie jeździć i to też jest miłe, bo to jest taki akcent Szczecinka, że po prostu ktoś przyjeżdża, że interesuje się morsy ze Szczecinka, przyjeżdżają, odwiedzają, to jest taka integracja i to jest też fajne, bo wtedy jak my robimy morsowisko, tu u nas jest taka frekwencja, dużo ludzi przyjeżdża, bo to jest taka rewizyta, to jest też właśnie fajne. Także to jest promowanie miasta, no i taka integracja, że co rusz się poznaje nowych ludzi. Na przykład kiedyś tam popłynąłem na taką akcję charytatywną, pojechałem do tego do Wenecji, na kajakach pływałem też. Też akcja charytatywna. No i się okazało, że też i morsy byli i poznaje się właśnie ciekawych ludzi i tam się mówi, o słuchaj, ja ciebie widziałem tu i tam, widziałem cię w Grecji, widziałem

0: Wiesz tam, bo to tam udzieli w akcji. I to jest też takie miłe, fajne, że ten akcent jednak jest. Powiem taką fajną przygodę, bo też właśnie jak pływaliśmy w Wenecji tam tymi kajakami między Burano, Murano, później po lagunie, no i później tam ten już ten relaks, idziemy sobie na lody. A to się okazuje, że słyszymy tam: o, Andrzejek, a co ty tutaj robisz? Kobietka ze Szczecinka ma lodziarnię w Wenecji. No i zaprosili nas tam, także naprawdę, no fajnie tym też kanałem Łąga.com, bo tam te taksówki wodne i tak dalej, także na naprawdę są wspaniali ludzie i reagują też, no fajnie, tak odwdzięczają to, odzajemniają, że cieszą się, że ktoś tu przyjeżdża, ktoś coś tutaj robi, bo to jest takie właśnie, że po prostu tych ludzi jak gdyby się uruchamia, wyzwala się w nich te dobre rzeczy, że oni też mogą spróbować, mogą w tym uczestniczyć. To jest właśnie fajne i dlatego też cały czas jak właśnie z tym morsowaniem, to ja nie mówię, że akurat, no bo nie każdemu to służy, ale my też zawieramy nowe znajomości i wtedy sobie patrzę, aha, u nas jest na przykład wyciąg do narg wodnych, co sobotę na przykład są biegi, tam park run jest na przykład takie, są inne rzeczy i to się właśnie teraz powiela i to się nagłaśnia i to się mówi, jakie są atrakcje, dlatego też ludzie z chęcią przyjeżdżają. Tak jak my tam możemy się pochwalić, że a w Szwecji mają to, w Szwecji mają to i czasami te pewne rzeczy dobre przynosimy tutaj i to się praktykuje, tylko trzeba to po prostu później zrobić. No i właśnie na tym to jest rola właśnie wasza, żeby to nagłośnić, powiedzieć, że jest taki tam pomysłodawca, czy tam po prostu człowiek, który by robił, tylko potrzebuje też ekipy, żeby ktoś pomógł, no bo samemu to tak nie tego, ale wtedy jak się ludzi zachęci, grupa jest, jeszcze wy to po prostu pomożecie, no to jest wtedy fajnie. Także morsowanie jeszcze świetnie, nawet się morsujemy, jeszcze później nie pamiętam, musiałbym harmonogramy, bo to jest co tydzień morsowanie i trzeba by tylko było spojrzeć, ale jeszcze, no jeszcze do końca sezonu to jeszcze parę tych morsowań jest, także naprawdę warto z tego korzystać.
1: Panie Andrzeju, a jak to wygląda u pana? Jak pan o siebie dba właśnie na co dzień? Że jest pan w takiej dobrej formie cały
0: czas? Na formę to się pracuje cały czas. To trzeba po prostu różnie. Ja dlatego jestem taki, że ja dla mnie to zawsze mnie korciło tak. Jazda na nartach, jazda na łyżwach, na rolkach, pływanie, spinaczka wysokogórska. Trzeba wszystkiego spróbować. I okazuje, że nie jest to nic takiego trudnego. No, to tylko trzeba wszystko właśnie chcieć. Wszystko jest zakodowane w głowie. Bo na przykład miałem jeszcze taki, powiem tak, jeszcze akcja charytatywna była, to było w wrześniu 2016, mówię, żeby coś zrobić jeszcze dla Zuzi Pacełaty, dla tej Alicji Majewskiej, to mówię, pojadę do Zakopanego, będę chodził przez 12 godzin, biegał z Kuźnicy na Kasprowy Wierch, biegiem, takim truchtem. No i się okazało, że też miałem takich trzech chłopaków młodych, którzy mnie tam też wspierali. No i się okazało, przez 12 godzin to ja 4 razy biegłem i zbiegłem z tego Kasprowego, a oni tylko 2. No mówili, panie, ale pan to ma kondycję. A to było tak, że na dole były rozdawane ulotki i tam kto chciał wpłacić pieniądze na te dzieci, to też tak było. I na górze też. Za każde moje tam biegnięcie ktoś tam wpłacał na te konto i tak dalej. I to też taka akcja była fajna. No i też się dziwiłem, że potrafiłem w ciągu 12 godzin te 4 razy biec i zbiec. Nawet toprowcy to sfilmowali, zrobili, pan burmistrz Zakopanego też to uwiecznił tam, także to było takie fajne. Także naprawdę, jeżeli chodzi o takie, to trzeba w życiu próbować, bo dlatego, że tak, każdy z nas ma jakiś tam talent, dar albo coś, ale my tego nie wiemy, dopóki nie wyeksponujemy. A po drugie, to też zawsze trzeba mieć to w sobie, że a ja może spróbuję, a zobaczę, może to mi się uda. No ja właśnie do tego podchodzę i później mam tak, jak to się mówi, no taki jestem wszechstronny, to może nie tam na tych zasadach, że jestem gdzieś tam najlepszy albo coś takiego, tylko próbuję wszystkiego i to się udaje, bo dlatego się okazuje, że dobrze jeżdżę na nartach, dobrze jeżdżę na łyżwach, dobrze się spinam, bo to później człowieka przyciąga. Próbować można. Rolki, bieganie, no bo też nawet tutaj, jak zacząłem biegać z początku tutaj w Szczecinku, też mi się marzyło, żeby były ścieżki, żeby były takie wyznaczone trasy, żeby to można było biegać. To było 30, tam 40 lat temu i to się spełniło, bo dlatego, że pokazałem, zacząłem to pierwsze biegać, że takie coś i to się rozwinęło i to działa z tymi kijkami Nordic Walking albo coś takiego, bo to dla każdego można trafić coś. Teraz są na przykład bóle, albo tam gra się w kręgle, czy takie tam inne, no bo to są takie po prostu, no sporty takie ogólnorozwojowe, to jest właśnie bieganie, chodzenie, pływanie, jakieś tam właśnie rolki, rolki czy coś takiego. I tego jak się pilnuje i człowiek chce, po prostu poświęca nawet 20 minut tylko dziennie, albo te na przykład tak kiedyś to wymyśliłem te 10 tysięcy kroków dziennie, to też nie jest dużo, ale to też fajnie i to utrzymuje właśnie tą kondycję, utrzymuje tą formę. No naprawdę nie trzeba dużo, nie trzeba jakieś tam wielkie dystanse, żeby to pokonać, tylko po prostu robić to systematycznie i z myślą, po prostu troszkę się spocić, żeby dać siebie, żeby przyzwyczaić ten organizm do tego takiego skoku, do tego rytmu. Mhm. Żeby nie robić to jednostajnie, bo wtedy nie ma, tylko musimy na przykład takie, robić sobie takie tempówki. Na przykład 50 metrów na 80% pobiegnę, a później 300 metrów sobie spokojnie, wolnym truchtem. I takie trzy powtórzenia i wystarczy. I to jest cały trening. Mhm. Nie trzeba naprawdę nic wielkiego, żeby to robić. Także, no taka jest recepta na to, ale trzeba to po prostu chcieć. Są jakieś narty, no spróbować na tych nartach, czy na przykład jakieś tam inne, jazda rowerkiem, bo wszystko trzeba spróbować. Bo dlatego, że jak się nie spróbuje, nie tego, dlatego skąd to rodzą się takie talenty. Teraz ostatnio też było nawet o, w internecie to było kobieta 70-letnia, kobietka, zaczęła biegać w wieku 70 lat. I jakie ona ma sukcesy, bo nawet nie wiedziała, że ma talent. Mhm. I nawet w tym wieku odkryła talent. Także każdy wiek jest dobry, każda pora, tylko po prostu trzeba chcieć, bo to, co my to chcemy, możemy, to wszystko siedzi u nas w głowie. Mhm. Jeżeli tego nie pokażemy, no to nie będziemy wiedzieli, także to tak, taka to jest recepta na to i dlatego, że jak ja się staram trzymać no różnych tych, nie muszę być tam na siłę, nie muszę tam wygrywać, nie muszę tego, ale zawsze bierze. Teraz się zbliża następny, kolejny bieg Osińskiego i też wezmę udział, chociaż co prawda ostatni, bo dlatego, że teraz mam taką metodę wspierać tych słabszych, bo dlatego, że no na wygrywanie nie mam szans, bo już jestem, jak to się mówi, jestem wiekowy, ale wspierać tych ludzi takich niewierzących w siebie, którzy chcą, a nie mogą ukończyć. Mm. No są takie fajne, bo ostatnio też chyba 3 lata temu była taka 80-letnia kobieta, no i zostało 2 kilometry do mety. No i mówię, ja będę panią wspierał, pani to ukończy, pani nie będzie ostatnia. I tak właśnie było, że już przed metą i ona takiego dostała, takiego powera, że już przed tą metą, a ja byłem ostatni i ona się bardzo cieszyła, że jest taki ktoś, bo żeby nie motywacja. W zeszłym roku też 8 osób dzięki mnie, że zmotywowałem, to ukończyło. Także no naprawdę trzeba wierzyć siebie i trzeba próbować, bo jak się tego nie spróbuje, nie zobaczy, to człowiek nie wie, że to tak jest. I dlatego stąd się bierze ta kondycja, bo to wtedy przyciąga. Aha, spróbuję tego, spróbuję tego, spróbuję tego. I tak się to odbywa o tą kondycję. A jeżeli tylko mamy pilot albo telefon i siedzimy przed telewizorem, no niestety takiego czegoś nie będzie. Także to jest taka recepta. Warto z tego korzystać. Zapisać się, bo to niekoniecznie. Można się zapisać nawet taki, kto nie jest zrzeszony, ale chce, no to zgłosić się, zapisać i też może. Także warto o tym pomyśleć.
1: To jest chyba najlepsze takie podsumowanie. Bardzo dziękuję panie Andrzeju za rozmowę.
0: No również dziękuję, także naprawdę warto z tego korzystać. Ja, no ile będę mógł, to będę starał się tutaj zachęcać ludzi do udziału tego. Naprawdę warto, bo Szczecinek jest takim miastem, że tutaj mamy się czym pochwalić, mamy fajnie tutaj obiekty, mamy fajnie, mamy te ścieżki rowerowe, mamy basen, także mamy te miejsca, na którym naprawdę możemy rekreacyjnie ten czas spędzić.
2: SK Szczecinek.
3: Kolejną chodzącą legendą szczecineckiego sportu jest człowiek, którego życie od lat związane jest ze sztukami walki. Szichan Wojciech Chórka, posiadacz 5. dana, to aktualny mistrz Europy w karate Kyokushin. Za medalami, tytułami i latami treningów kryje się jednak przede wszystkim historia człowieka, dla którego karate stało się sposobem na życie. Jak zaczęła się ta przygoda, co daje wieloletni trening i ile pracy potrzeba, żeby znaleźć się na szczycie europejskiego karate. Poznajmy historię Wojciecha Chórki, no i posłuchajmy także o tym, jak wygląda ścieżka po kolejnych stopniach.
4: Jak to wygląda? Jesteście, bo jest Shihan i potem Shihan może zdobywać jeszcze kolejne Q?
5: Nie. Shihanowie są oceniani przez związki, organizacje i na przykład co 6 lat mogą dostać dodatkowy stopień pod warunkiem, że się udzielają w karate Kyokushin, jeżdżą na zawody, sędziują, wychowują dalej jeszcze bardziej, jeszcze mocniej tą młodzież. I wtedy dopiero mogą liczyć na to, że będą mieć 7. dan, 8., 9. 10. dana nie ma. 10. dan przyjęte jest, że dostaje się po śmierci, jeżeli ktoś Masutatsu Oyama miał 10. dan, Shihan Drewniak w tej chwili w Polsce ma 9. dan, a inni pracują nad tym, żeby mieć tych danów więcej. Ale tak to wygląda. Już się nie zdaje. Na piąty dan to jest ostatni egzamin w karate kyokushin. Sprawnościowy, tak jak mówiłem już wcześniej, jak tutaj byłem chyba po egzaminach, jest to egzamin techniczny, egzamin z kata i sprawnościowy. No i na koniec walki. Ja musiałem 138 walk po 2 minuty każda. To do tego się trzeba przygotowywać. Ja się przygotowywałem, można powiedzieć, 4 lata. A tak naprawdę to tyle, ile trenuję kyokushin. No, co to dużo gadać, bo to trzeba też dojrzeć, jeżeli chodzi o głowę. Człowiek coraz starszy, niby ta sprawność jest mniejsza, ale jak trenujesz, to jeszcze jesteś w stanie tą młodzież dogonić. Tylko wiadomo, trzeba się regenerować, odpowiednio odżywiać, nie pić alkoholu, nie palić papierochów i tak dalej, i tak dalej. Co w karate kyokushin jest właśnie no, takie preferowane? Zdrowy tryb życia, układanie głowy, jak to zawsze mówię, karate kyokushin rządzi, uczy, kształtuje i wychowuje, nie?
4: 38 walk po 2 minuty, to on chyba nie trwał jednego dnia, to był kilkudniowy egzamin.
5: Tak, w ogóle to jedzie się na obóz, który trwa 4 dni i są 4 treningi dziennie po 2 godziny każdy. Potem jeszcze jest jednego dnia dodatkowy trening nocny, to też trzeba przejść. Trzeba te wszystkie treningi zaliczyć, przetrwać. Egzamin jest w sobotę techniczny, praktycznie od godziny tam popołudniowej, nieraz od rana. Kiedyś w ogóle były egzaminy jeszcze w nocy. Walczyliśmy, jak zdawałem na wcześniejsze stopnie dan, no to walki były na przykład od godziny 20 do 2 w nocy. No były takie czasy. To się trochę pozmieniało i teraz egzamin techniczny to sobota, a niedziela kumite, czyli walki. I tu się walczy jednego dnia, od godziny 9 już jesteśmy na hali do godziny 12. Potem rozdanie certyfikatów, zaświadczeń, że zdałeś albo nie zdałeś, to ci nic nie dają. Siedzisz i zasady są takie, że nie pytasz dlaczego, tylko po prostu za rok, za ile tam potrzeba, przygotowujesz się i zdajesz ponownie, nie? Tutaj nie ma. Widzę na skargę, bo nie zdałem, nie zgadzam się z werdyktem, chcę sprawdzić i to. Nie ma czegoś takiego.
4: Byli tacy, którzy nie zdali tego egzaminu?
5: Karate uczy pokory. Pewnie, że tak. W historii mojej, wielu moich znajomych, ja sam nie zdałem na drugi dan 2 razy. 2 razy na drugiego dana nie zdałem, ale ja dalej ćwiczę, a ci, co kiedyś pozdawali, może już nie, nie? Także tutaj nie ma co się załamywać, bo to... Ja zawsze powtarzam, że w karate kyokushin chyba bardziej się ceni tych, którzy się podniosą z porażki, jak w życiu zresztą, po walkach przegranych i potrafią jeszcze bardziej się zmobilizować i walczyć i ćwiczyć i wygrywać, nie? No to jest dopiero sztuka, prawda? Bo są niektórzy bardzo utalentowani, obdarzeni takimi wrodzonymi predyspozycjami, jak rozciągnięcie, swoboda ruchu i tak dalej. To anatomię mają trochę inną, nie?
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Kino potrafi przenosić nas w zupełnie inne światy, a dobre filmowe historie zostają z nami na długo. Dziś o filmach, ich tajemnicach i o tym, co sprawia, że niektóre produkcje stają się ponadczasowe, porozmawiamy z wyjątkową miłośniczką kina. Paula Apanowicz, filmoznawczyni, którą znacie jako szczecinecką blondynkę Hitchcocka, odwiedziła nasze studio. Skąd wzięła się jej fascynacja twórczością Alfreda Hitchcocka? Jak patrzy na kino okiem filmoznawczyni i co sprawia, że film potrafi zachwycić nawet wiele lat po premierze. O jej pasji, filmowych inspiracjach i spojrzeniu na kino już teraz na naszej antenie.
4: Szczecinecka blondynka Hitchcocka, Paula Apanowicz, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Chciałabym zapytać cię tak od początku twojej historii, jak zaczęła się twoja fascynacja Alfredem Hitchcockiem i jego twórczością?
6: Korzenie sięgają mojego liceum, pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Wtedy w trakcie lekcji języka polskiego naszą klasę zaproszono do szczecineckiego muzeum na taką zewnętrzną lekcję poświęconą historii kinematografii. Trwało to około godzinkę. Były pokazane slajdy z takimi najsłynniejszymi scenami w historii kina. I w trakcie tej lekcji na jednym ze slajdów pokazała się Psychoza Alfreda Hitchcocka. Pani opowieść o tym filmie, pani prowadzącej, na tyle mnie zainteresowała, że po powrocie do domu postanowiłam ten film obejrzeć, bo tam oczywiście był taki skrót, opis tego filmu, kadr, no ale na tyle to zadziałało, że ta fascynacja już się gdzieś w zalążku zrodziła. No i po seansie całkowicie życie przepadłam, jeżeli chodzi o kino Hitchcocka. Później, tak jak pamiętam, zaraz tylko jak się kończyły lekcje, dzień po dniu, no to kolejne filmy Hitchcocka nadrabiałam. Co jest też ważne, wcześniej jako nastolatka nigdy nie interesowałam się klasyką, więc to był taki pierwszy moment, kiedy w ogóle odkrywałam na nowo tą historię kina. Później doszły jakieś książki, lektury, żeby poczytać, jak to wszystko się zaczęło, o narodzinach kinematografii, inni klasyczni reżyserzy. I po wyjeździe jeszcze na studia na Uniwersytet Gdański, studiowałam filozofię, też zainteresowanie kinematografią we mnie się rozwijało. Zajmowałam się taką dziedziną, która się nazywa filozofia filmu. I wtedy właśnie na studiach mogłam ująć, powiedzmy, tą kinematografię od takiej podszewki, ale też zgłębić problematykę prezentowaną przez ówczesnych twórców. A Hitchcock jest takim reżyserem, powiedzmy, mocno filozoficznym. W jego dziełach odnajdziemy naprawdę mnóstwo tematów, czy to etycznych, czy to takich ponadczasowych, które nawet dziś w kryzysie jakichś relacji międzyludzkich możemy odnosić.
4: Czy oprócz Psychozy pamiętasz jakiś taki film Hitchcocka, który był dla ciebie przełomowy w odkrywaniu tej jego twórczości?
6: Zdecydowanie to już drugi był film, który obejrzałam, Zawrót głowy, i to dziś jest mój ukochany film. Uważam, że ogólnie najlepszy nie tylko Hitchcocka, ale w całej historii kinematografii. Zresztą w 2012 roku Brytyjski Instytut Filmowy też tak uznał i umieścił na pierwszym miejscu listę najlepszych filmów wszechczasów właśnie Zawrót głowy Hitchcocka. To, co doświadczyłam w trakcie seansu, to jest po prostu niezapomniane. Ja chciałabym choć raz jeszcze kiedyś obejrzeć taki film, który zrobi na mnie tak ogromne wrażenie jak Zawrót głowy. To było po prostu połączenie maestrii obrazu z dźwiękiem, też po prostu na takim symbolicznym poziomie. Kompozytorem był Bernard Herrmann, który w niesamowity sposób zapisywał w nutach emocje bohaterów. I Hitchcock tutaj też odsłonił kompletnie swój artyzm, ponieważ jest to bardzo enigmatyczna, metaforyczna historia i on dowodzi tutaj umiejętności opowiadania historii wyłącznie przy wykorzystaniu elementów wizualnych, czyli bardzo często nie mamy w ogóle dialogów, natomiast jest ta sztuka filmowa w czystej postaci. Montaż, zbliżenia, to co konstytuuje film.
4: Czytając trochę o Hitchcocku, natrafiłam na takie sformułowanie jak pure cinema. Właśnie to budowanie napięcia i przekazywanie emocji, nie ujmując dialogów w scenariuszu. Jak Hitchcock tego dokonywał?
6: To tutaj właśnie mamy te wspomniane przed chwilą przeze mnie środki wyrazu typowo filmowe, czyli montaż, odpowiednia praca kamery. Hitchcock był miłośnikiem z jednej strony bardzo długich ujęć, bo nakręcił między innymi Sznur, którym zostały stworzone filmy w ogóle w jednym ujęciu. Nie widać, żeby pojawiały się jakiekolwiek cięcia, a w całym filmie występuje tylko 12 cięć ze względu na skończenie się taśmy i ówczesne ograniczenia filmoznawców. Natomiast z drugiej strony on też operował takimi sekwencjami mocno pociętymi, czyli na przykład tutaj już mamy Psychozę i sekwencję morderstwa pod prysznicem, to tam jest cięcie po cięciu, które oddaje dramaturgię tej sceny. I ten kontrast z jednej strony potrafił operować taką emocją, powiedzmy, romantyczną przy tych długich ujęciach, oddawać jakąś nostalgię, tak jak w Zawrocie głowy wspomnianym też już przeze mnie, mamy ujęcia odrealnionej głównej bohaterki Madeline, która jest śledzona przez głównego bohatera, detektywa cierpiącego na wysokości. No to tam mamy bardzo długie ujęcia. Kamera jest, powiedzmy, wręcz czuła. Ona w wspaniały sposób oddaje fascynację tego mężczyzny na dobrą sprawę nieznaną kobietą, który buduje sobie wyśniony obraz, też troszeczkę zakłamany, co niestety napędza jego obsesję. A z kolei te krótkie ujęcia, no to już oddawały napięcie, grozę. Nie bez powodu Hitchcocka nazywamy ojcem kina grozy, choć ja bardziej wolę dla niego tytuł romantyka ekranu, bo zdecydowanie więcej odnajdziemy takich efektownych scen pocałunków, właśnie tematyki miłosnej. U Hitchcocka jest to zwykle trójkąt miłosny, który prowadzi do nieszczęścia postaci, no ale jak najbardziej ta groza oczywiście też się przewija i w tych relacjach napięcie jest.
4: Czy poza Hitchcockiem na twojej ścieżce odkrywania klasyki kinowej zdarzały się jakieś filmy poza twórczością Hitchcocka, które ukształtowały twój gust?
6: Zdecydowanie jest sporo takich reżyserów. Jeżeli chodzi o klasycznych, no to na przykład Charlie Chaplin, czyli dość skrajna, tak, odsłona kina, bo mamy tutaj komedię slapstickową. Charlie Chaplin, podobnie jak Hitchcock, manifestował tą sztukę filmową zdefiniowaną u korzeń, czyli również oddawał te podstawowe środki wyrazu, które konstytuują kino. I on był w ogóle bardzo przeciwny wprowadzeniu dźwięków w kinie. Okres jego świetności przypada na kino nieme, natomiast kiedy pod koniec lat 20. powstał pierwszy film dźwiękowy, Chaplin na przykór dalej realizował nieme filmy, ponieważ uznawał, że właśnie dialog jest zbędny, jest to wyłącznie dodatek, natomiast kamera, sztuka filmowa jest w stanie oddać emocje, idee i ważkie tematy wyłącznie przy pomocy obrazu. Innym takim reżyserem też jest niemy mistrz Friedrich Wilhelm Murnau, który rozwijał niemiecki ekspresjonizm, a także Kammerspiel to z kolei takie bardziej dramaty społeczne kina niemego. On działał w Niemczech i też nawet Hitchcock go właśnie podawał jako swojego mistrza. David Griffith to z kolei ojciec narracji filmowej, można powiedzieć, tak? On wzbogacił te fabuły o elementy, które dziś są nam dobrze znane i dziś napędzają kino, ponieważ no te pierwsze produkcje tutaj warto wspomnieć, myślę, że każdy doskonale wie, one wyglądały tak, że trwały kilkadziesiąt sekund, później kilka minut i na dobrą sprawę były taką zwykłą rejestracją codzienności, tak? Typowych czynności, tak zwane ruchome obrazy, natomiast dopiero później pojawili się twórcy, którzy to kino rozwijali do kształtu, które dziś jest nam dobrze znane, czyli dodawali właśnie fabuły, różne wątki, no ale mam też twórców takich bardziej współczesnych, którzy bardzo mnie inspirują, głównie z Korei Południowej. Park Chan-wook to jeden z moich takich też ulubionych twórców, który do dziś działa, autor słynnego Oldboya, który na wzór takiej właśnie specyfiki koreańskich reżyserów tworzy gatunkowy miszmasz. To też jest bardzo ciekawe, bo na dobrą sprawę oglądając film, mamy w nim wszystko, i komedię, i dramat, i horror, no a do tego też taką symboliczną tematykę.
4: Wracając jeszcze do Hitchcocka, co uważasz za taki najbardziej niedoceniony element jego twórczości? Właśnie muzykę, kamerę, montaż czy grę aktorską? Co cię najbardziej ujmuje w jego twórczości?
6: Myślę mimo wszystko, że tutaj bardziej pójdę w tematykę, problematykę, którą on podejmował, ponieważ problem, z którym spotkałam się nawet na swoich studiach, kiedy chciałam pisać pracę dyplomową właśnie o Hitchcocku, jest taki, że bardzo często ten reżyser jest uznawany za komercję, a nie artyzm, który on reprezentował po całości, na dobrą sprawę, w każdym swoim obrazie. Hitchcock bardzo tęsknił za takim uznaniem ze strony krytyków, właśnie jeżeli chodzi o tą symboliczną tematykę, którą podejmował, bo on zgłębiał mroczną stronę człowieka, był zafascynowany psychoanalizą, naukami Freuda i naprawdę w jego obrazach kryje się ogromna wartość, która jest w stanie nam powiedzieć wiele o nas samych. Często jest to prawda niekomfortowa, ale która potrafi otworzyć nam oczy i nawet współczesnym widzom może pomóc w zrozumieniu siebie. Natomiast w latach swojej świetności, zwłaszcza w latach 40., 50., Hitchcock przez krytykę amerykańską był gnębiony, był po prostu stłamszony i dopiero w szóstej dekadzie, kiedy narodziły się ruchy nowej fali w Europie, to właśnie we Francji, między innymi François Truffaut, odkrył na nowo twórczość Hitchcocka i pokazał jego głębię, która raz wynikała z podejmowanej tematyki, a dwa też oczywiście zawsze była podyktowana tą pracą kamery, bo Hitchcock każdy element, poza powiedzmy takim nazwaniem wprost, tak, jeżeli chodzi o historię bohaterów, to każdy ten symboliczny element oddawał również za pomocą środków wyrazu, na przykład suspensu, czyli chwytu narracyjnego, z którego on jest najbardziej znany, jest nazywany mistrzem. Suspens operuje napięciem, a to napięcie z kolei wzniecało dramaturgię, poczucie niepokoju, takiego dysonansu poznawczego wśród widzów, no i to działało, jeżeli chodzi o te wątki moralne jego kina.
4: On jest znany nie tylko z tego, że potrafił budować napięcie, ale też z tego, że on świetnie dobierał sobie aktorki. No, twój blok, Blondynka Hitchcocka, nie wziął swojej nazwy znikąd.
6: Tak, Blondynki Hitchcocka wyznaczały, możemy tak powiedzieć, kino Hitchcocka, ale pełniły też bardzo ważną funkcję, bo ktoś by mógł sobie pomyśleć, że to tylko wyłącznie taki estetyczny wabik, jasnowłose aktorki, które występowały w jego filmach. Natomiast one pełniły kluczową rolę w fabule i miały też taką swoją charakterystykę, która z kolei oddawała wyśniony ideał kobiecości samego Hitchcocka. Niestety często bardzo obsesyjny, to też przekładało się na skomplikowane, niekiedy toksyczne relacje samego Hitchcocka z aktorkami, ale jeżeli chodzi o film, no to można powiedzieć, że na przekór temu, co się działo za kulisami, bo czasami słyszymy o takich naprawdę bardzo niefajnych sytuacjach, Tippi Hedren jest na przykład jedną z aktorek, która wprost oskarża Hitchcocka o molestowanie, to mimo tego na ekranie on oddawał bardzo często takiego feministycznego ducha, co było bardzo przełomowe, no bo to są filmy często już niedługo prawie sprzed wieku, co było w kulturze patriarchatu przełomowe. Jego bohaterki były silne, były charyzmatyczne, musiały być inteligentne, natomiast ten wzór kobiecości, który reprezentowały, to poza tymi już cechami wymienionymi, ten wzór sprowadzał się do takiej chłodnej elegancji. Hitchcock pięknie określił na przykład w kontekście swojej muzy Grace Kelly, na czym to polegało. Mówił właśnie o Grace, że jest jak pokryta śniegiem góra, a gdy śnieg stopnieje, widzi, że to kipiący wulkan. Czyli tutaj mamy w bardzo fajny sposób ukazane, że te blondynki Hitchcocka, one były z pozoru takimi chłodnymi, wyniosłymi pięknościami, natomiast skrywały temperament i ten erotyzm również również łączył się właśnie z błyskotliwością i z działaniem, bo taki jest ważny motyw, który pełniły te blondynki w filmach Hitchcocka, to, że gdy męscy protagoniści sobie na przykład nie radzili w akcji, byli zagubieni, bardzo często byli przedstawiani na początku w pierwszych sekwencjach jako uzależnieni od matek, to też taki stały motyw Hitchcocka, to po zapoznaniu się z tą właśnie blondynką i na drodze rozwoju miłości w tych męskich bohaterach następowała ogromna przemiana i po prostu dojrzewali na oczach widza, więc blondynka Hitchcocka to jest nie tylko symbol twórczości Hitchcocka, ale no też przeogromny element, który napędzał fabułę.
4: Wspomniałaś w którymś momencie o pewnej aferze, która miała miejsce, o oskarżeniu Hitchcocka o molestowanie, no ale Hollywood znany jest też z wielu innych ciekawych akcji, które ty zresztą opisałaś w swojej książce Skandaliści Złotej Ery Hollywood. No i właśnie o tą książkę chciałabym cię teraz zapytać, co cię w ogóle zainspirowało do jej napisania i jak ty poszukiwałaś tych historii, gdzie ty je znajdowałaś, jakie źródła przeglądałaś, żeby w ogóle stworzyć tak ciekawą książkę?
6: Punktem wyjścia do stworzenia tej książki był dla mnie przede wszystkim kontrast między właśnie tymi kontrowersyjnymi historiami, a też tym, co te gwiazdy przeżywały, bo ja tutaj starałam się nie szukać takiej typowej sensacji, tak, to jak najbardziej od tego stroniłam, tylko chciałam jakby zajrzeć pod maskę tych skandalistów, zobaczyć czasami, co ich motywowało, co takiego się mogło wydarzyć w dzieciństwie, w przeszłości, że popchnęło ich na taką, a nie inną drogę. Kompletując bohaterów do mojej książki, wybrałam właśnie takie osobistości okresu złotej ery Hollywood, które z jednej strony jak najbardziej żyły skandalicznie, czy to trafiały za kraty, czy to wywoływały skandal obyczajowy, natomiast skrywały taki wewnętrzny mrok, który bardzo często sprowadzał się do traumatycznego dzieciństwa, takiej niedostępności emocjonalnej rodziców, bardzo trudnych wydarzeń i troszeczkę z takiego psychologicznego ujęcia starałam się pokazać tą ich drugą twarz, że to nie był tylko skandal i nie tylko osoba, która zasługiwała na napiętnowanie, ale coś tam się więcej skrywało i czasami warto spojrzeć z innego punktu. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, no to jest przede wszystkim ogrom książek, artykułów, archiwalnych wywiadów, czasami kontaktowanie się na przykład z jakimiś miejscami pamięci albo osobami, które jeszcze pamiętają te gwiazdy. No, oczywiście większość z nich nie żyje, choć są takie wyjątki jak na przykład Kim Nowak, która właśnie świętowała szczęśliwie 93. urodziny, ale większość gwiazd, o których piszę, no to już dawno odeszło i nie sposób teraz przeprowadzić z nimi wywiadu, więc zostaje taka droga właśnie muzea, archiwa, no i też osoby, na przykład krewni, tak, którzy bardzo często są chętni, żeby udzielać różnych takich anegdot. Pomocne są na przykład grupy też na Facebooku, gdzie znajdziemy pasjonatów z całego świata, którzy również chętnie dzielą się takimi unikalnymi materiałami. Tutaj w Polsce, wiadomo, nie mamy do tego dostępu, ale swego czasu miałam właśnie przez taką grupę fanów Hitchcocka kontakt z panem, który swego czasu pracował w wytwórni Paramount. No i on bardzo chętnie udostępniał jakieś archiwalne materiały, z których można było wyciągnąć różne ciekawostki, które w Polsce nie są znane, jeżeli chodzi o powstawanie filmów i sam życiorys Hitchcocka.
4: A twoim zdaniem, jakbyś miała wybrać taki jeden największy skandal złotej ery Hollywood, który zasługiwałby na ekranizację, to który by to był?
6: Myślę, że cały życiorys Charlie'ego Chaplina. To już nieraz podejmowano się próby ekranizacji jego trudnych losów, natomiast z różnym skutkiem, bo albo wybielano jego postać, skupiając się na naprawdę dramatycznym dzieciństwie, albo z kolei odnoszono się wyłącznie do tego skandalicznego późniejszego życia, pomijając ten właśnie ważny element, który go ukształtował. W skrócie powiem, o co chodzi w jego losach. Chaplin, urodzony w Anglii, miał chyba najdramatyczniejsze dzieciństwo, jeżeli chodzi o wszelkie gwiazdy, które miałam przyjemność do tej pory zgłębić. Wychowywał się w biedzie, skrajnej biedzie. Ojciec porzucił jego rodzinę, natomiast matka chorowała psychicznie w czasach, kiedy wszelkie tego typu choroby były nie tylko tematem tabu, ale też bardzo często źródłem wykorzystywania takich osób i przemocy dla nich, bo trafiały do zakładów, w których na dobrą sprawę ich objawy były wyłącznie pogłębiane przez ówczesne skandaliczne praktyki, jak na przykład kąpiele we wrzątku czy lodowatej wodzie na zmianę. Ona w końcu trafiła właśnie do takiego zakładu i po takim pobycie wyłącznie się pogorszyło. Chaplin z bratem trafił w końcu na ulicę z tego względu, że trafiając do przytułków, to na dobrą sprawę odkrywał piekło na ziemi. Te traumy, których doświadczył, na zawsze w nim pozostały i zrodziły jego bardzo trudną naturę. Z jednej strony takiego człowieka zachłannego na pieniądze, co też na dobrą sprawę nie ma co się dziwić po doświadczeniu tej biedy. On się zawsze bał, że na nowo straci wszystko i wyląduje na ulicy. No ale z drugiej strony też ukształtowała się w nim taka natura mizoginisty. Jeżeli chodzi o te późniejsze skandale, no to one właśnie są związane z kobietami i tutaj Chaplin wykazywał bardzo niepokojące zainteresowanie wyjątkowo młodymi dziewczynami. Dziś myślę, że bez ogródek nazwalibyśmy go pedofilem i w tamtych czasach przy swoich wpływach, przy swoich ogromnych pieniądzach, w momencie, kiedy było blisko do odkrycia tego typu skandalu, gdy bardzo młoda dziewczyna, około 15 roku życia, zachodziła z nim w ciążę, on potrafił manipulować aktem urodzenia dziecka, aby właśnie przesunąć wszystko w czasie i żeby nie trafić za kraty. A nieraz mu takie więzienie właśnie groziło.
4: Jakie wyzwania stawały przed tobą podczas researchu, kiedy pisałaś książkę Skandaliści Złotej Ery Hollywood? W którymś momencie spotykałaś się ze ścianą?
6: Myślę, że przede wszystkim takim problemem to było rozgraniczenie uwielbienia mojego dla dzieł, tak jak właśnie Chaplina, a tego prywatnego portretu, no bo to tak jak właśnie powiedziałaś, no jest pewne zderzenie ze ścianą, tak? Po odkryciu wielu naprawdę bulwersujących rzeczy, które mnie do dziś poruszają i w pewien sposób też rodzą poczucie niesprawiedliwości, że taki człowiek nigdy na dobrą sprawę nie poniósł kary, no to mnie to zburzało na tyle, że czułam taki dyskomfort, że te filmy, tak, w dalszym ciągu potrafią mnie zachwycać i bawią, tak? No bo Chaplin to w ogóle już specjalizował się w komediach, więc można powiedzieć, że gdzieś tam społeczeństwo on jest uznawany za osobę, która potrafiła w najbardziej dramatycznych czasach, tu mówimy o dwóch wojnach, rozbawiać całe pokolenia, bo jeden z jego filmów, Charlie Żołnierzem, był nawet wyświetlany na froncie I wojny światowej, więc no ten dysonans się pojawia i bardzo ciężko jest rozgraniczyć to życie prywatne od twórczości, co myślę, że do dziś kinomani mają problem, słysząc kolejne jakieś doniesienia z Hollywood.
4: Czy ciężko jest zainteresować ludzi, twoich czytelników, klasyką kinową?
6: Na pewno jest to swego rodzaju wyzwanie, ponieważ jest to tematyka niszowa, ale ja od początku i zakładając tego bloga i w ogóle idąc w stronę właśnie twórczości ukierunkowanej na historię kina, miałam tego świadomość i no tutaj trzeba, że tak to powiem, wybrać, tak? Czy komuś zależy na zasięgach i na lajkach, które na dobrą sprawę nic nie dają, tak? Poza tymi liczbami gromadzącymi się pod postem, no, czy na faktycznej wartości. Ja wybrałam to drugie, jest to bliskie mojej życiowej filozofii i mojemu sercu. I tutaj warto podkreślić, że jeżeli chodzi o pasjonatów takiej niszowej tematyki, jaką jest właśnie klasyka filmowa, to można odnaleźć osoby, które na dobrą sprawę są tak samo zafascynowane jak autorzy tego typu treści, właśnie takich blogów filmowych. Ja staję przed takimi wyzwaniami, że nie tyle muszę jakby zaciekawić tą tematyką moich czytelników, ponieważ mam dość stałe grono odbiorców, ile muszę odkryć coś nowego, czego oni jeszcze nie wiedzą, ponieważ to grono jest naprawdę już świetnie wykształcone, jeżeli chodzi o tematykę filmową, posiadają ogromną wiedzę. I to jest też tak, że jak mamy takie niszowe pasje, nie tylko filmowe, tak, tylko wszelkiego innego rodzaju, no to taka osoba już jakby z punktu wyjścia posiada sporą wiedzę, tak, czyta biografię gwiazd, ogląda te filmy, więc no tutaj ten element zaskoczenia jest bardzo ważny, bo taki czytelnik jest bardzo wymagający i on nie chce po raz kolejny czytać jakiegoś oklepanego tematu i takiego skrótowego życiorysu jakiejś gwiazdy, bo on to doskonale zna, już sam sobie zgłębił i tutaj sztuką jest właśnie zaglądanie jak najgłębiej, odgrzebywanie pewnych takich anegdot, które nie są znane i zaskoczenie. Mi się to szczęśliwie udaje, bo raz na jakiś czas pojawiają się komentarze pod postami, że o, ktoś na przykład o tym nie wiedział. To kilka dni temu pisałam o przygarnięciu przez blondynkę Hitchcocka Kim Nowak kota z filmu Czarna magia na Manhattanie. No to pojawił się właśnie taki komentarz, kiedy przedstawiłam tą historię, że czytelniczka nie miała o tym pojęcia, a kocha i koty, i Kim Nowak, więc wspaniała ciekawostka.
4: Czy masz jakiś tekst, do którego masz największy sentyment?
6: To bardzo ciekawe, ale też trudne pytanie. Myślę, że kilka takich tekstów by się znalazło w całym moim życiu. Zdecydowanie jednym z nich jest taki przekrojowy artykuł o fenomenie twórczości Alfreda Hitchcocka, który miałam przyjemność popełnić dla British Film Festival w Poznaniu, kiedy sam festiwal debiutował w 2024 roku i odbywała się wtedy retrospektywa Alfreda Hitchcocka. To też była dla mnie ogromna szansa, ponieważ mogłam nawiązać współpracę z festiwalem. No i sam artykuł też był dogłębny, spotkał się z pozytywnym odbiorem, także zdecydowanie tutaj zapisze się w mojej pamięci. Ostatnio miałam też przyjemność nawiązać współpracę z takim kultowym portalem Więź, który jest uznany i ma bardzo bogatą historię, jeżeli chodzi o polskie media. No to też jeżeli chodzi o dwa teksty, które na ten moment tam się pojawiły, to one mają dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ Więź stawia na wartościową treść, na taki trochę felietonistyczny ton, ale z drugiej strony tematyka, którą tam poruszamy, jest bardzo związana z humanistyką, czyli mi bliską. I też bardzo fajnie, że są takie miejsca, które promują nie treść dla zasięgów, ale tutaj mimo wszystko jest postawienie na wartość, na własną refleksję, ale też skłonienie do tej refleksji czytelników. Także zdecydowanie te dwa artykuły, jeden o Hitchcocku, tak żeby inaczej, a drugi o kobiecie w kapeluszu Różewicza, polskiego reżysera, które się ukazały, zajmują szczególne miejsce w moim sercu.
4: Chciałabym cię zapytać o taką radę dla osób, które chciałyby podjąć się właśnie zainteresowania tematyką klasyki filmowej. Od czego najlepiej zacząć?
6: Myślę, że dobrze na pewno obejrzeć film niemy. Tutaj mamy esencję tej kinematografii, tak? Więc jeżeli ktoś chce w ogóle zacząć zgłębiać historię kina, no to nie wyobrażam sobie, żeby tym punktem wyjścia nie były produkcje nieudźwiękowione, które pokazywały właśnie to, co wyznaczało sztukę filmową, tak? Te najważniejsze środki wyrazu. I dowodziło tego, że film to nie jest tylko ciekawa, kultowa partia dialogowa, która zapada w pamięci i później służy jako cytat, tylko jest czymś znacznie więcej. To tutaj mogę polecić produkcję właśnie Friedricha Wilhelma Murnaua, na przykład Wschód Słońca. Film, który w bardzo ciekawy sposób łączy różne tonacje gatunkowe. Mamy tam i romans, i też takie tragiczne znamiona dramatu. I przede wszystkim wspaniałą, nowatorską formę filmową. O Chaplinie już rozmawiałyśmy. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten gatunek komedii, no to też nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie zagłębił się chociaż w jeden z jego tytułów. Ja tutaj szczególnie polecam Światła Wielkiego Miasta, czyli film właśnie nakręcony już wiele lat po przełomie dźwiękowym, a utrzymany w formie niemej na znak buntu Chaplina. I film, który pokazuje ponadczasowe wartości, bo Chaplin był właśnie takim twórcą, który stawiał na uniwersalizm. Z jednej strony oddawał dramat społecznego marginesu, co wtedy w tamtych latach w kinie nie było spotykane, a z drugiej strony zajmował się takimi wątkami jak miłość, zdrada, zazdrość, życiowe niepowodzenia i przeciwności losu, co dla kogoś może się wydać oklepanym tematem, ale na dobrą sprawę no przecież jest bliskie każdej jednej osobie. Jeżeli chodzi o Hitchcocka, no to szczególnie poza już wspomnianymi tytułami jak Sznur, Zawrót głowy czy Psychoza, szczególnie polecam Okno na podwórze, czyli film, który można powiedzieć jest takim autotematycznym filmem o samym kinie, ponieważ w symbolicznym wymiarze on w idealny sposób odwzorowuje sposób percepcji obrazu filmowego przez widza. Tutaj zostało to ujęte za pomocą metafory głównego bohatera, który nie może opuszczać domu ze względu na złamaną nogę i z nudów zaczyna podglądać sąsiadów z kamienicy naprzeciwko. I na dobrą sprawę Jeff, główny bohater, jest symbolem każdego z nas, tak? Każdego widza zgromadzonego na widowni przed ekranem, kiedy to śledzi losy postaci i na dobrą sprawę powstrzymuje się czasami przed ingerencją czy wykrzyczeniem jakiejś wskazówki. I jeżeli też jeszcze chodzi o Hitchcocka, to bardzo polecam film Osławiona. Myślę, że jeden z jego mniej znanych w Polsce i ogólnie bardzo niedocenionych, bo nigdy, jeżeli chodzi o takie topki, on się nie pojawia gdzieś tam na szczycie tych filmów Hitchcocka. Natomiast jest nie dość, że wspaniałym komentarzem politycznym, nakręconym tuż po zakończeniu II wojny światowej, dość gorzko wyrażającym się o amerykańskim rządzie, no to też prezentuje ponadczasowe wartości i ma po prostu przepiękne, czarno-białe zdjęcia.
4: Paula, a czy ty masz jeszcze jakieś twórcze plany na ten rok?
6: Książki cały czas powstają. Już od ponad roku pracuję nad publikacją poświęconą blondynkom Hitchcocka. Niestety w natłoku artykułów miałam nadzieję, że już w ubiegłym roku skończę tą książkę, no ale to się wszystko przedłuża. Ciężko jest wygospodarować ten czas, kiedy pracuje się również pisząc i jeszcze później w tej wolnej chwili dalej pisać trzeba. Pracuję też nad debiutem prozatorskim. Mam nadzieję, że którąś z tych publikacji ukończę w tym roku.
2: SK Szczecinek.
4: W Szczecinku mamy jeszcze jednego kinomaniaka, którego znają chyba wszyscy. Tomasz Czuk od lat związany jest z lokalnym środowiskiem filmowym i prowadzi szczeciniecki dyskusyjny klub filmowy. To właśnie dzięki takim pasjonatom kino staje się nie tylko seansem, ale także okazją do rozmowy, wymiany opinii i odkrywania filmów, które skłaniają do refleksji. O miłości do kina, działalności DKF-u i o tym, dlaczego warto oglądać filmy nie tylko dla rozrywki. Rozmowa z Tomaszem Czukiem już teraz na naszej antenie.
7: To bardzo dumnie brzmi dyskusyjny klub filmowy i być może wielu wielu miłośnikom kina wydaje się, że skazujemy tam wszystkich na ciężkie Bergmany i jakieś filmy, które, mówiąc językiem młodzieżowym, ryją beret, ale proszę mi wierzyć, naprawdę repertuar dyskusyjnego klubu filmowego Szok no, uwzględnia kino atrakcyjne, ambitne, ale też bardzo różnorodne, jeśli chodzi o stylistykę, o gatunki, więc każdy znajdzie tam coś ciekawego dla siebie.
4: Czy pan sam osobiście dobiera repertuar DKF-u?
7: No tak się składa, że od 20 lat to robię, ale jestem też oczywiście otwarty na propozycje DKF-owiczu. No bardzo często bywa tak, że jak pada jakaś konkretna propozycja, no staram się takie filmy odszukać, czy to Filmotece Narodowej, czy u poszczególnych dystrybutorów. No niestety nie zawsze jest to możliwe, dlatego, że no, skończyły się czasy tak zwanego piractwa medialnego. Ja jeszcze jestem człowiekiem, który życie w DKF-ach i pracę w DKF-ach zaczynał na studiach i pamiętam, kiedy w Krakowie, w Kino Mikro, no, czy w każdym innym DKF-ie można było wyświetlać filmy z absolutnym pominięciem praw autorskich. To były lata 80. ubiegłego stulecia. No, teraz już tego się nie da zrobić. Wtedy nawet robiliśmy własne ścieżki dialogowe. Listę dialogową czytali studenci, no, tylko po to, żeby pokazać coś, czego nie można było w Polsce zobaczyć. Z różnych przyczyn, również tych związanych z cenzurą komunistyczną. Natomiast teraz no, jesteśmy uzależnieni od licencji filmowych, a te są zawsze domeną dystrybutorów. Więc jeżeli danego filmu nie ma w dystrybucji, to jedyną szansą na zobaczenie go są oczywiście festiwale sztuki filmowej, w których staram się uczestniczyć. No i potem zaczyna się lobbying wśród szerokiej rzeszy dystrybutorów o to, ażeby taki film jednak sprowadzić do Polski, no i rozpowszechniać nie tylko w DKF-ach, ale w ogóle we wszystkich kinach.
4: A pana osobiście ulubione kino?
7: O, trudno. Ja mam to szalone...
4: Ja czuję, że pan jest prawdziwym kinomaniakiem z krwi i kości.
7: No, być może. No, na pewno, wie panie, no, jeśli miałbym tutaj, powiem inaczej, gdyby mnie pani zapytała o pięciu najważniejszych twórców współczesnego kina, no to na pewno tutaj bym wymienił Federico Felliniego, na pewno bym wymienił Francisa Forda Coppolę, na pewno byłby to Paolo Sorrentino z tych nazwisk, na pewno był to Bernardo Bertolucci i Sam Peckinpah. A więc rozstrzał straszny, no bo jak się, no co może łączyć sama Peckinpaha, autora antywesternów, z Federico Fellinim, no to są dwa bieguny, no ale geniusz filmowy to geniusz filmowy, jeden i drugi na pewno takim był i bardzo się cieszę, że od czasu do czasu w naszym DKF-ie, bo też takie są jego zadania statutowe, cofamy się do klasyki i no już jakiś czas temu mogliśmy na przykład przypomnieć szczecineckim kinomanom La Strade, Federico Felliniego czy Amarcord, absolutnie genialny film z 1974 roku, zresztą Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny. No ale coraz rzadziej, coraz trudniej jest nam docierać do takich perełek, ponieważ one już nie funkcjonują w obiegu dystrybucyjnym.
4: Bije od pana taka naprawdę pasja do filmu i chciałabym jeszcze się pana zapytać, co dla pana jest najważniejsze w filmie? Akcja, historia, gra aktorów, może muzyka?
7: Wszystko. Muzyka nie jest ważna w filmie. Owszem, ona jest kwiatkiem do kożucha. Najbardziej irytujące są filmy, w których dźwięk, muzyka absolutnie zastępuje obraz. Film jest taką sztuką, która ma opowiadać historię obrazami. I to jest najważniejsze. No to potem i scenariusz, i aktorstwo. To jest bardzo syntetyczna sztuka. Każdy, podejrzewam, taki użytkownik kinowy, no, znajdzie taką niszę, która mu najbardziej odpowiada.
2: SK Szczecinek.
4: Artystycznie i trochę nostalgicznie zrobiło się na naszej antenie Radia SK Szczecinek, ale to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska, dziękuję wam za dziś i do usłyszenia.
2: SK Szczecinek News.
4: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Dzisiaj usłyszycie rozmowę z wyjątkowym mieszkańcem Szczecinka, Łukaszem Kleinem. Łukasz podjął karkołomną próbę zdobycia najwyższego szczytu obu Ameryk, Aconcagua. Próba była nieudana, natomiast było bardzo blisko. Łukasz bardzo chciał wnieść flagę Szczecinka na ten szczyt. Po zakończonej wyprawie Łukasz odwiedził nasze studio i porozmawialiśmy o trudnościach, z jakimi zmierzą się fani gór. Łukasz, ty podjąłeś próbę zdobycia Aconcagua i chciałeś na tym szczycie postawić flagę Szczecinka, ale ty chyba ze Szczecinka nie pochodzisz.
8: Pochodzę ze Szczecinka, tylko mój tata pochodził z Wrocławia.
4: Tak. Urodziłeś się tutaj?
8: Tak, urodziłem się w Szczecinku, tak więc jestem ze Szczecinka.
4: Czy bycie dla ciebie mieszkańcem Szczecinka jest powodem do dumy?
8: Bardzo. Tym bardziej, jak czytałem ostatnio komentarz jednej osoby, która napisała mi, że mimo, że się utożsamiam się z miastem Szczecinek, to mam jakąś złą flagę. Tylko ta flaga Szczecinka to jest, powiem, trochę dłuższa historia, bo ją dostałem od kogoś z mocnym przesłaniem i co by się nie działo, zawsze będę ją zabierał ze sobą, nawet na te mniejsze szczyty, ale moim celem jest tą flagę wynieść na 8 tysięcy i ją oddać po prostu na Orkiestrę Świątecznej Pomocy na licytację, żeby ktoś wiedział, ile to pracy kosztowało i wyrzeczeń na to, żeby zdobyć kolejne szczyty.
4: Czyli wspinasz się tak naprawdę w szczytnym celu.
8: Ciężko mi powiedzieć, czy w szczytnym celu po prostu bo w górach przede wszystkim szukam wolności. Góry są postrzegane jako mistyczne, które są łącznikiem między ziemią a niebem i będąc w górach, jej surowością natury, ciszą, niedostępnością, pogłębiam się w kontemplacji. I dzięki temu jestem w stanie przesuwać swoje granice i swoje słabości. Tak jak też powiedział kiedyś Krzysztof Wielicki, w górach jest element rywalizacji, ale elementem rywalizacji z własnymi celami, a nie z przeciwnikiem.
4: Piękne słowa. Łukasz, ja chciałam poprowadzić troszeczkę tę rozmowę tak, żeby zacząć od samego początku. Jak się zaczęła w ogóle twoja zajawka na góry? No bo skoro jesteś człowiekiem z zachodniego Pomorza, no to gdzieś ta zajawka musiała się u ciebie pojawić. Pamiętasz ten moment, kiedy zakochałeś się w górach?
8: Wiesz co, tak jak powiedziałem na początku, że to jest miłość na odległość, bo mam bliżej morza niż gór. Ale tak naprawdę góry pokochałem dużo wcześniej. Jak w ogóle kiedyś chodziłem po górach i nawet czasami z dyżuru z karetki wsiadałem rano, jechałem, zrobiłem jakiś tam szlak, załóżmy na śnieżne kotły, wracałem i naładowałem po prostu energię. Ale tak naprawdę punktem kulminacyjnym, kiedyś tak myślałem, że książki mi pomogły. Ale z perspektywy czasu uważam to, że miałem w pewnym okresie swojego życia bardzo trudne problemy. Pamiętam, jak kolega mi z pracy powiedział, Niemiec, jedzie ze mną na Mont Blanc? Ja dużo nie myśląc mówię, okej, jadę. Teraz z perspektywy czasu nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Po prostu byłem nieprzygotowany, nie miałem wiedzy, nie miałem ciuchów. W ogóle, jak ja sobie to przypomnę, to bym powiedział, że jestem wariat w pozytywnym znaczeniu, że ja to zrobiłem, ale udało się. I to tak naprawdę te góry w tym trudnym moim okresie życia pomogły mi przetrwać, bo życie nie jest usłane płatkami róż. Potrafią się pojawić kolce, które te rany ranią i to od nas zależy, czy my te rany zagoimy, czy pozwolimy, żeby je wykrwawiły. Bo tak jak na przykład teraz, większości, kto mnie zna, albo teraz słuchacze mnie słuchają, to skupiamy się na tym punkcie wspinaczkowym, że trzeba zdobyć ten szczyt. Ale dla mnie najważniejszym tym momentem tej całej wyprawy był odcinek z Confluence 3400 na 4300, gdzie masz 18 kilometrów, 8 godzin marszu, po prawej piękne góry, po lewej piękne góry, w oddali widzisz ten szczyt, który chcesz osiągnąć i to słońce palące i to cisza. Tak jak teraz, piękne studio wygłuszone i w tej ciszy, tam jak idę przez te załóżmy 9 godzin, przechodzi mnóstwo myśli. I to w tym czasie dla mnie zabieram przede wszystkim oprócz flagi Szczecinka, swoje bolączki, tęsknotę, problem, z jakim borykałem się w ostatnim czasie, z celem, którym idę oraz nowym projektem. I to jest ten czas dla mnie najważniejszy, kiedy idę, żebym sobie wszystko poukładał w głowie. Bo chciałbym, żeby właśnie wchodząc na szczyt, żeby te trybyki zazębiły, abym wszedł z głową czystą. Bo jeśli z tą głową nie wejdę czystą, nawet jakby się nie udało zdobyć tego szczytu, to bym się załamał. A tak mimo to wszedłem na te 6,5 tysiąca, ale byłem dumny, bo wiem, ile to kosztowało mnie pracy, wyrzeczeń, potu i wróciłem do Szczecinka, gdzie mam siłę walczyć z trudnościami życia, że życie rzuca ci pod nogi kłody i jestem w stanie z nimi walczyć.
4: Zastanawiam się teraz właśnie, jak opowiadasz o tym, bo to jest taka ścieżka właśnie nie tylko po takim szlaku górskim, ale chyba też taka metaforyczna i duchowa ścieżka, którą pokonujesz podczas swoich wypraw.
8: To prawda, bo góry są mistyczne. Jeśli ktoś nie był w górach, albo ktoś był w górach, to wie, że ta cisza i ta natura sprzyja ci po prostu, żeby sobie wszystko poukładać. Mimo to, że tam jest zmęczenie, walka z różnymi czynnikami, ale jak już osiągniesz ten cel, ten szczyt i zejdziesz szczęśliwie, to jesteś pełny energii. Ale ta energia nie przychodzi, jak każdy sobie myśli, od razu. To przychodzi na przykład po tygodniu, po dwóch. Jak to wszystko ochłonie, to zmęczenie minie i wtedy wiesz, co zrobiłeś, bo przeważnie mało kto, załóżmy ze Szczecinka, wchodzi na 6,5 tysiąca. Przeważnie wchodzimy na przykład na Śnieżkę, na Rysy, na inne góry, a tu jednak mówimy o tych górach wysokich, gdzie uważam, że to jest naprawdę inne góry i inne przygotowanie.
4: No właśnie, tak jak wspomniałeś, większość ludzi tutaj od nas z regionu wspina się na polskie szczyty. Czym dla ciebie różnią się polskie szczyty od tych poza granicami, poza wysokością i poza klimatem? Czym one się mogą według ciebie różnić?
8: Ja oczywiście mówię tu o swoich przemyśleniach. Tak, tak. Po prostu łamiesz swoją kolejną barierę. Tak samo jak ja poszedłem na Mont Blanc na 4800, to drugim moim etapem było przekroczyć tą barierę 5000. I tym się przede wszystkim sugerowałem, bo to dawało mi więcej takiej motywacji do pracy i przełamywać swoje te trudności i słabości, że postawiłem ten cel i po prostu chciałem go zrealizować. Tak samo było, jak teraz na Ankę wchodziłem, to chciałem pokonać tą barierę 6000 i następnym kolejnym etapem będzie coś innego, gdzie już tam się zaczynają inne elementy, które pozwalają mi się przygotować i po prostu jest chyba ta niedostępność, bo przeciętny Kowalski, załóżmy, to skupiamy się na tych mniejszych górach, a jednak to wchodzenie na wyższe szczyty to przede wszystkim inne treningi, inna dieta, przygotowania, sprzęt i przede wszystkim ludzie. Tak jak ostatnio mi kolega, co byłem z nim teraz w Argentynie, powiedział, że nie jest najważniejszy szczyt. Najważniejsi są ludzie, którzy są z tobą, bo oni po prostu w trudnych momentach potrafią ci pomóc i w tych słabszych momentach ty ich wspierasz albo oni ciebie wspierają i to pozwala nam jako zespół przełamywać kolejne jakieś słabości, bo jako zespół jesteśmy bardziej silniejsi niż w pojedynkę, bo indywidualistów w górach nie ma, bo indywidualiści źle kończą.
4: Wspomniałeś już troszeczkę o swoich przygotowaniach, no bo to samo pokonywanie kolejnych szczytów, przełamywanie kolejnych barier, trzeba być na to jednak przygotowanym. Jak ty się przygotowywałeś do ostatniego ataku na Aconcagua?
8: Dobrze, że powiedziałeś na tą górę, bo na Mont Blanc to w ogóle byłem nieprzygotowany, to jest w ogóle hit był, ale tak, ogólnie jak wróciłem z Gruzji, załóżmy w sobotę wróciłem, w niedzielę ogólnie poleciliśmy z pracy na powódź, to w ogóle ta radość tej zdobycia tego szczytu w ogóle poszła na drugi plan, były ważniejsze rzeczy. Miesiąc sobie dałem po prostu przerwy, współpracowałem z Formą na Szczyt, którzy przygotowują ludzi na to, żeby wspinać się na wysokie góry. I oni miały swojego trenera indywidualnego, który mnie przez 3 miesiące prowadził. Pracowaliśmy na to, żeby budować bazę, wydolność. Rozpisywał mi treningi biegowe, podbiegi, schody i różne rzeczy. I przez te 3 miesiące on był takim moim, powiem, aniołem, który monitorował moje zmagania. I po tym, jak to się skończyło, dało radę mi to, żebym pracował po prostu na tym. Miałem swoją podstawę i przez te kolejne miesiące to podtrzymywałem. Były różne momenty, były kryzysowe i które miały duży wpływ na to, czy w ogóle polecę, ale także tu Szumi, który mnie namówił na zrobienie korony półmaratonów, tak więc udało mi się zrobić koronę jeszcze półmaratonu, które pozwoliło mi to jako wydolnościowo przygotować jeszcze do tej wyprawy. Plus to przygotowywanie to przede wszystkim też jedzenie, bieganie, siłownia, po pracy, gdzie czasami miałem tego dosyć, ale jak zrobiłem ten trening, to mówię, wow, udało się. Mimo to, że byłem zmęczony.
4: A ekwipunkowo, jak powinien być przygotowany człowiek, który chciałby zdobyć Aconcagua?
8: Przede wszystkim to nie jest tani sport. I to myślę, że to każdy powie, kto chodzi po górach wysokich. Nawet powiem, buty wysokogórskie, które kosztują około 2600. Śpiwór, który też nie jest tani. Plus odzież termiczna, spodnie trekkingowe, spodnie puchowe, kurtka puchowa, inne rzeczy, które naprawdę łączą się w całość, gdzie ten całość wychodziło około 30 kg, jeśli chodzi o mój plecak. Plus jedzenie. Ja jedzenia miałem prawie 12 kg. Myślę, że jest tych rzeczy tyle, które pozwalają ci na to, żeby wejść bezpiecznie na tą górę. Był taki przypadek, że gdzie byliśmy w Plaza de Mulas, tam było dwóch chłopaków z Francji, gdzie sprzętu nie mieli dobrego, bo mieli buty nieprzystosowane do niskich temperatur i on po prostu sobie odmroził palec, nie? I już nie atakował dalej, bo już po prostu zdrowie mu nie pozwoliło na to, żeby wejść dalej. Dlatego sprzęt jest ważny, który pozwala ci na to, żeby zachować jakąś termikę, żeby bezpiecznie sobie wejść i zejść. Oczywiście też były takie przypadki, gdzie my tam byliśmy na 6000, to trzeba było się dogrzewać takimi ogrzewaczami do rąk czy do stóp, bo temperatura była odczuwalna tam poniżej 20 stopni.
4: Prawie jak w Szczecinku w ostatnich tygodniach.
8: Prawie jak w Szczecinku, plus jeszcze spanie w namiocie. Pełny komfort.
4: No to teraz załóżmy, że już jesteś przygotowany fizycznie, jesteś przygotowany ekwipunkowo, lecisz do Argentyny. Jak wygląda ta trasa, którą pokonałeś?
8: Wiesz co, to lepiej może powiedzieć, bo był taki element, który naprawdę mógł spowodować to, że bym nie poleciał. Tydzień wcześniej wcześniej. Miałem tam zaliczenie w WF-u. Pogłębiła mi się kontuzja pleców. Nie mogłem wstać. I tu rehabilitanci stanęli na wysokości zadania. Plus jeszcze leki, zastrzyk w kręgosłup. I byłem święcie przekonany, że nie polecę. Ale jakoś to wszystko się fajnie poukładało i udało się. I mówię, dobra, lecimy, nie? Czekam na pociąg. Super, pociąg jest. Jedziemy. Pociąg się zepsuł. Mówię, nie wierzę, nie? I gdzie pociąg miał czekać w Poznaniu, żeby dojechać na lotnisko do Warszawy? Nie poczekał. Tak więc 2 godziny opóźnienia, tamto nie poczekał. Mówię, nie polecę, nie? Jakoś się udało, że dojechałem do tej Warszawy, dzwonię do kumpla, z którym byłem. Pytam się, gdzie jesteś? Słuchaj, jestem na SAS Karambol, nie mogę dojechać do lotniska, nie wiem, co robić. Ja mówię, wszystko mówi to, żebym nie jechał.
4: Wszystkie kary na ciebie.
8: Tak, mówię, nie wierzę, nie? Ale dobra, udało się. Polecieliśmy i już byliśmy na miejscu w Mendozie. To mieliśmy takie 2 dni odpoczynku, że można było wszystko sobie przygotować, popakować plecaki, które były wnoszone przez osoby lub przez te konie i część plecaka, który ja brałem ze sobą, żeby tam mieć poukładane. I po tych 2 dniach to właśnie pojechaliśmy do parku, gdzie tam podpisywałeś wszystkie dokumenty. Później ten pierwszy odcinek właśnie z parku do konfluencji to było na 3-4 weszliśmy, tam spędziliśmy Sylwestra, ciekawy Sylwester, piękne widoki i później robiliśmy aklimatyzację, bo jest taka zasada, że wchodzisz za dnia wyżej, a w nocy śpisz niżej, to tam spędziliśmy 2 dni. Później właśnie z Confluency, to co opowiadałem na samym początku, to do Plaza de Mulas to szliśmy 9 godzin w tym pięknym, palącym słońcu, gdzie też zrobiłem błąd, bo ubrałem się elegancko. Wszystko zakryłem, głowa, uszy, kremów, tysiące, a zapomniałem posmarować dłoni. I dłonie popaliłem tak, że musiałem smarować i później miałem problemy z dłońmi, ale to każda wyprawa czegoś uczy i mam nadzieję, że na przyszły rok, jak będę realizował kolejny projekt, to już nie zapomnę o rękach. I tam właśnie w Plaza de Mulas to był właśnie taki

0: Były to, sprzyjały nam do tego, żeby się zregenerować. Nawet jak graliśmy w tysiące, to się śmieliśmy, że jak ktoś wygra i ktoś przegra, to stawia prysznic, bo prysznic kosztował chyba za 7 minut chyba $30. Tak więc śmieliśmy się, że gramy o prysznic, bo tego najbardziej nam brakowało. I później była kolejna klimatyzacja, wchodziliśmy na C1 i C2 na obozowisko tego samego dnia, czyli weszliśmy na 5,50, później na 5,600 i tego samego dnia zeszliśmy do Plaza Demulas, czyli na te 4,700 i wszystko było pięknie. Naprawdę, piękne słońce, piękna pogoda. Widzisz ten szczyt, który masz osiągnąć za parę dni. Idziemy spać, rano się budzę, otwieram w nocy namiot. Mówię, co jest? I ten śnieg mi wpadł, przecież mówię, śniegu nie było. I pogoda tak się zmieniła, że jak wyszedłem z namiotu, to nie poznałem namiotu, bo namiot był cały zasypany. Było śniegu po kolana i wtedy zastanawiałem się, czy ten projekt w ogóle się uda. Czy w ogóle wyjdziemy z tego Plaza Demulas na te 4,700. Tu spędziliśmy wtedy 2 dni, bo nie dało rady w ogóle iść, droga nie była, nie można było w ogóle przejść i tu właśnie już się rodziło pytanie, czy to jest sens iść dalej, mimo że warunki pogodowe są bardzo trudne, czy wycofać się, ale Polacy są ambitni, tak więc poczekaliśmy te jeszcze 2 dni, weszliśmy na C1, czyli na 5,50, tam spędziliśmy noc, później weszliśmy na C2, czyli na 5,600, tam też spędziliśmy jedną noc i właśnie z C2 weszliśmy na 6 tysięcy, niecałe tam. Tam spędziliśmy noc i o 2 wyszliśmy w góry i udało się dojść do 6,5 tysiąca. Ja myślę, że jakbyśmy weszli nawet na ten trawers, który był, to po prostu może byśmy nie wrócili. I tu chyba doświadczenie przewodnika też i nasze to, że się pogodziliśmy z tym, że nie chcieliśmy na hura wchodzić, bo było wiele też takich czynników, tak jak nasz kolega, jak wchodziliśmy na 500, dostał obrzęku płuc i poleciał śmigłowcem do szpitala z naszej ekipy, a 3 dni wcześniej, na 6,5 tysiąca, jeden uczestnik dostał zawału i zmarł. I wtedy zapala się czerwona lampka, czy to jest warto ryzykować, czy lepiej nie poczekać. Ale za chwilę przychodzi ta myśl, Łukasz, jesteś po to, żeby spróbować. Jeśli coś będzie nie tak, po prostu robimy stop i wracamy. I tak jestem z siebie dumny, że udało wejść na 6,5 tysiąca z tą flagą Szczecinka.
1: A co było dla ciebie najtrudniejsze podczas tej wyprawy? Właśnie to pogodzenie się z tym, że jednak ten szczyt pozostał przez ciebie niezdobyty, czy ta droga, którą pokonywałeś?
0: Tęsknota za domem.
1: Jednak Szczecinek wygrywa.
0: Tak, i powiem ci, miałem kryzys na 5,600, bo już był to chyba 14 dzień. Jednak za tym domem i za tym swoimi przyjaciółmi po prostu tęsknisz. I to wiadomo, że to była ograniczona komunikacja, ale czasami jak otwierałem plecak, widzę, ktoś tam napisane było miłe słowa, to naprawdę dawało kopa. I też na przykład jak ktoś napisał SMS-a, że jesteś kozakiem, do przodu, jesteśmy z tobą. I to naprawdę dużo mi pomogło, żeby właśnie w tych trudnych momentach, kiedy kryzysowych miałem, takich emocjonalnie w sumie, to budujące było. Naprawdę, że jednak wiele osób wierzyło w mój sukces i w sukces i w ten projekt. Oczywiście, jak wróciłem do Szczecinka, to są takie osoby, które tą radość mi zabrały. Ale one mnie po prostu zmotywowały do tego, do większej pracy nad sobą. I co było też dla mnie najtrudniejszym elementem, to ci powiem, że to było z kumplem, którym byłem w Gruzji. Bardzo dobrze mi się z nim współpracowało i z nim teraz ja go w sumie namówiłem na tą wyprawę. Trudniej było mi namówić jego żony, żeby go puściła, ale powiem ci, bardzo fajnie się współgraliśmy. I przed samym wyjściem na atak szczytowy, czy tam wchodziliśmy na C1, C2, C3, to godzinę przed tym strzeliły mu plecy. I widziałem jego dramat, gdzie on to przeżywał. Widziałem faceta, który leciały mu łzy po policzku, ale widziałem jego walkę do końca. Oczywiście, ile mogłem, temu jemu pomogłem, ale największą robotę to on zrobił. I on widział mój dramat i on mnie wspierał i widziałem jego dramat, gdzie naprawdę z całych sił próbował osiągnąć ten cel.
1: Wspomniałeś już trochę o tęsknocie za domem, a ja chciałabym cię zapytać właśnie o to, jak twoi bliscy, twoja rodzina, twoi przyjaciele zareagowali w ogóle na twoją zajawkę i na to, że chcesz się porwać właśnie na tak wysoki szczyt.
0: Obiecałem im, że już więcej nie będę wchodził na wyższe szczyty, Tak więc muszę teraz powiedzieć, przepraszam, kolejny projekt się szykuje.
1: Przepraszam, skłamałem.
0: Dokładnie, troszkę skłamałem, ale to chyba jest adrenalina, że po prostu jak osiągniesz jeden szczyt, nawet który nie wyszedł, już masz cel na następny. Wiesz co, ja zawsze porównuję ludzi, tych, którzy tą pasję rozumieją i tych, którzy tej pasji nigdy nie zrozumieją i nigdy ich nie namówisz. Oczywiście, moi bliscy przede wszystkim się

0: Bali. Bali się to, że pogłębiła mi się ta kontuzja, miałem problem ze zdrowiem, bali się, żebym mądrze podejmował decyzje, ale tak naprawdę, żeby ten projekt wyszedł, to bez wsparcia nie osiągniesz nic. I to oni mnie tak naprawdę pomogli przełamywać te trudności i oni mnie motywowali. I wiem, że teraz jak dowiaduję się, że jest kolejny cel, krzywo się na mnie będą patrzeć, ale wiem, że oni mimo to pomogą mi osiągnąć kolejny cel i zaakceptują to. Bo bez nich to ten projekt by się nie udał. Nie ma indywidualistów w górach. Musisz mieć wsparcie u swoich bliskich osób.
1: A czego cię nauczyła ta wyprawa?
0: Pokory.
1: Pokory wobec siebie?
0: Siebie przede wszystkim, ale także też do ludzi. Bo gdzie uważałem, że wszyscy będą mi kibicować, pokazało mi to, że potrafią mi zabrać tą całą radość z tego, co osiągnąłem. Bo ja uważam, że i tak dużo osiągnąłem, 6,5 tysiąca, gdzie 4 lata bym w życiu nie pomyślał, że wejdę na 6,5 tysiąca. Ale te osoby po prostu mnie motywują do dalszej pracy i do tego, żeby przełamywać kolejne bariery.
1: No właśnie, już tak opowiadasz o tym swoim kolejnym projekcie. Możesz zdradzić nam, uchylić rąbka tajemnicy. Co
0: powiem
1: planujesz?
0: Tak, na pewno mnie, powiem tak brzydko, kręci Matterhorn. Ja bym to chciał zrobić. On jest 4400, ale on jest bardzo trudny, jak dla mnie oczywiście, technicznie. I drugą wisienką na torcie, to bym chciał złamać tą barierę 7000, ale nie chciałbym teraz mówić, bo chciałbym chyba to zrobić trochę w ciszy, bo trochę mnie zaskoczył ten szum medialny wokół mojej osoby, bo nie jest medialny. Mam swój cel, który chciałbym to zrobić po prostu po cichu i w ciszy to zrobić i jak się uda po prostu to nagłośnić, ale ten cel, który jest zaplanowany za parę lat, może troszkę mniej, ten 8 tysięcy jest w zasięgu ręki, bo kiedyś bym nie pomyślał nawet o tym, bo bym powiedział, że to są bardzo kolosalne pieniądze, bo to około wychodzi 50 tysięcy dolarów za 45 dni wyprawy, ale jest do osiągnięcia i myślę, że wtedy, jak to zrobię, te 8 tysięcy, to wtedy mogę powiedzieć, kończymy.
1: No to w takim razie słowem końca, czy są jakieś słowa, które ciebie najbardziej motywują, które chciałbyś przekazać naszym słuchaczom, które mogłyby czasami dodać komuś otuchy albo zmotywować do tego, żeby iść dalej?
0: Nic nas w życiu nie ogranicza. Jeśli coś nas ogranicza, to my sami to sobie narzucamy. I wierzmy w swoje plany i cele, bo one są w zasięgu ręki. I wszystkim życzę takiej miłości do góry, taką jaką ja mam, bo ta miłość potrafi się odwdzięczyć. I wierzmy i miejmy jakieś cele na swoją przyszłość, bo tak naprawdę one, te cele motywują nas do cięższej pracy, do tego, żeby przełamywać kolejne jakieś bariery.
2: SK Szczecinek.
1: A w tej części będziecie mogli posłuchać mojej rozmowy z Zofią Pilich, autorką 10 scenek z Gryfem i Jesiotrem, naszych symboli, które stoją rozproszone po całej przestrzeni naszego pięknego miasta. Można je podziwiać, można ich wyszukiwać w mieście. Takie najbardziej charakterystyczne to są chyba Gryfy i Jesiotry przy Plaży Miejskiej, Gryfy i Jesiotry przy Zamku w Szczecinku, no i niedaleko Osiru, tam gdzie rozpoczyna się trasa biegu szczecineckiego Park Run. Zofia Pilich jest autorką, rzeźbiarką pochodzącą ze Szczecinka. Odwiedziła nasze studio i porozmawialiśmy sobie o całym procesie, jak te figurki powstawały. Gryf i Jesiotr, czym dla pani są?
3: Gryf i Jesiotr, teraz wydaje mi się, że jest to nie tylko zadanie, które wykonałam, z którego jestem w sumie bardzo zadowolona i dumna, ale to już chyba jakaś oddana część mnie w przestrzeń, w eter. Ale tak mają twórcy. To znaczy, tak mi się wydaje. Zawsze jak coś robię, to robię tak, żeby mi się najbardziej podobało, możliwie jak najbardziej. Ale dużo też odczuwam różnych emocji podczas tworzenia. I to, jaki to ma finalnie kształt, to jest obraz całego procesu. I ja wiem, jak to wygląda, a to, jak odbierają te moje rzeźby ludzie, to już jest kolejne zadanie pracy w przestrzeni publicznej, miejskiej i też fajnie jest obserwować odbiór tych prac przez ludzi.
1: Wykonała pani w sumie 20 rzeźb, 10 gryfów i 10 jesiotrów. Jak długo trwał ten proces i jak on wyglądał?
3: Proces trwał długo. Nie pamiętam, dokładnie nie liczyłam, ale od momentu projektowania szkiców do finalizacji, do montażu to było około 1,5 roku, więc naprawdę długo, ale też zadanie było bardzo duże i wymagające, bo tak jak pani powiedziała, 20 postaci, 10 gryfów, 10 jesiotrów. Proces polegał na tym, by zaprojektować pracę. Od szkicu zaczyna się praca twórcza, ale nasz jedno szkicu się nie kończy. Tych szkiców powstało do każdej sceny około kilkanaście szkiców, kilkanaście szkiców. I były to szkice rysunkowe i przestrzenne. Proces jest bardzo złożony i wymaga dużego wkładu i takiego intelektualnego pracy fizycznej właśnie i pracy umysłowej. Stworzenie szkicu to był początek, ale później na podstawie szkiców powstają konstrukcje do prac, następnie prace w materiale miękkim, w masie plastycznej. Później ściągam negatywy silikonowo-gipsowe z tej masy plastycznej. Następnie wlewam wosk do tych negatywów. Na koniec wykonuję odlew w brązie i na zupełny koniec obróbkę końcową, cyzelowanie. Także proces jest bardzo złożony, a projektowanie do przestrzeni publicznej jest wyjątkowo poważnym wyzwaniem, zadaniem, bo bardzo wiele czynników wpływa na to, jak ta praca się komponuje z przestrzenią zastaną, jak działa w przestrzeni. Muszę myśleć o tym, kto jest odbiorcą tej pracy i jakie będzie miała znaczenie w przestrzeni. Starałam się, tworząc gryfy i jesiotry, robić je trochę w konwencji komiksu. Inspirowałam się animacjami, też bajkami znanymi mi z dzieciństwa. Bajkami takimi jak radziecka bajka Wilki Zając, albo czeskie bajki, na przykład bajki z Muchu i Paproci. I to były takie moje inspiracje świadome, uświadomione. Poza tym sięgałam jeszcze do książek Janosza. Bardziej tak wspominałam sobie książki Janosza o Misiu i Tygrysku. I była taka seria Ach, jak cudowna jest Panama. I w tej serii Miś i Tygrysek, podróżując po Panamie, są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, towarzyszami podróży. I trochę w takiej konwencji chciałam utrzymać właśnie Gryfa i Jesiotra, żeby byli takimi dobrymi kumplami, towarzyszami podróży, żeby dzielili ze sobą fajne momenty, mieli przygody w Szczecinku.
4: No właśnie, pani ze Szczecinka osobiście nie pochodzi, ale pani swoje historie i anegdoty związane ze Szczecinkiem ma.
3: Moja rodzina, moja mama pochodzi ze Szczecinka, mam w Szczecinku dziadków, mam rodzinę. Jestem związana ze Szczecinkiem, spędzałam tu właściwie każde wakacje jako dziecko i przeżywałam sama bardzo fajne przygody z moim rodzeństwem, z kuzynką. Szczecinek jest wspaniałym miejscem i do zabaw, i do odpoczynku, i w ogóle do życia, mam wrażenie. Ale tak, jako dziecko wspominam, mam piękne wspomnienia ze Szczecinka i tak bardzo sentymentalnie postrzegam Szczecinek, lubię do niego wracać i robię to całkiem często.
4: A takie ulubione pani wspomnienie związane ze Szczecinkiem, którą mogłaby się pani z nami podzielić?
3: Ja chyba byłam zawsze takim stworem wodnym, więc to jezioro mnie przyciągało i bardzo lubię jezioro, bardzo lubię pływać. Dodatkowo w Szczecinku jest tak wspaniale i pięknie, że Trzesiecko okala Szczecinek albo Szczecinek okala Trzesiecko. To sąsiedztwo jest absolutnie magiczne, że to jest tak, że ja jestem w mieście, ale jestem też w jeziorze. Prawie, że. Trochę mi tego brakuje na Mazowszu. Ja mieszkam w Warszawie i brakuje mi wód. Brakuje mi wód, brakuje mi jezior. Także chyba te takie naturalne warunki, przepiękne przyrody są dla mnie najfajniejsze w Szczecinku. Ale poza tym też architektura piękna, poniemiecka. Bardzo dużo jest wydarzeń w Szczecinku, które też się odbywają i też mnie interesują. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi wiedzieć, co się dzieje w świecie i w świecie sztuki szeroko pojętej. Więc jeśli jest Materia Fest, albo jeśli jest jakiś koncert w Szczecinku, to wszystko fajnie działa i fajnie, że Szczecinek jest taki, no, taki aktywny, że tyle się dzieje. Bardzo mi się to podoba.
4: Czy to był pani pierwszy projekt do przestrzeni publicznej?
3: Gryf i Jesiotr to mój drugi projekt do przestrzeni publicznej, ale pierwszy indywidualny, bo poprzednia praca była tworzona w Białce Tatrzańskiej ze znajomymi, ze studentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jeśli chodzi o studia, to ja przeszłam bardzo wiele różnych ścieżek i podjęłam się specjalizacji w zakresie medalierstwa, czyli no, sztuki medalierskiej małej formy i to najbardziej chyba lubię i w tym się chyba najlepiej też czuję, ale specyfika studiowania rzeźby jest taka, że trzeba przejść przez pracownię dużej formy. Robi się studium modela 1:1 w naturalnej skali właśnie. Poza tym przechodzi się szereg technologicznych też pracowni. Ja byłam w pracowni kamienia, w pracowni właśnie brązu przez 2 lata, w pracowni drewna, jest też pracownia ceramiki. Także moje doświadczenia ze studiami są, myślę, że bardzo bogate, bo wielu rzeczy próbowałam i przez to też wiem, co mi się najbardziej podoba, a takie realizacje jak ta w brązie, bardzo lubię brąz też jako materię, jako materiał. Przez to, że tyle rzeczy spróbowałam i tyle rzeczy robiłam, ja wiem, co lubię i te gryfy i jeświotry wpisują się w moje zainteresowania, bo jest to i mała forma, choć oceniam ją jako już w sumie większą, mniejszą formę i brąz, który też bardzo lubię.
4: A jak w ogóle zaczęła się Pani przygoda z rzeźbą i ze sztuką? W jaki sposób ona pojawiła się w Pani życiu?
3: Sztuka była właściwie zawsze, bo w mojej rodzinie była sztuka i mój dziadek kończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki i Malarstwa, moja mama kończyła ASP w Poznaniu, też Wydział Rzeźby, więc ta sztuka była obecna i była gdzieś w obszarze moich zainteresowań zawsze. No i właściwie stąd taki wybór. Ale studiowałam też na Wydziale Polonistyki, więc nie tylko rzeźbę.
4: Czyli można powiedzieć, że sztuka to jest taka pani rodzinna tradycja.
3: Można tak powiedzieć. Oczywiście mogłabym nie kontynuować tej tradycji, bo mam braci, którzy tego nie robią, ale są wrażliwi na sztukę, więc wydaje mi się, że wychowanie się w takiej rodzinie, która jest artystyczna, daje taki start, że już się ma jakąś wrażliwość. I to może być wrażliwość na sztuki plastyczne, to może być wrażliwość na muzykę. Ja byłam też w szkole muzycznej, więc też jakoś tam się kształciłam w kierunku właśnie sztuk muzycznych. I ta jakaś wrażliwość, jakieś zrozumienie dla różnych form sztuki. Chyba w takiej rodzinie po prostu to się ma chyba.
2: SK Szczecinek.
1: To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Natalia Włochowska, do usłyszenia.
5: Muzyką się żyje.
6: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
7: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu 3 okładki, czyli w sumie to 3 winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
6: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce 2 waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca 20 czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Inni, chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Oh, Nerly, Major League DJ, still wasted. That's that. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: can, don't put the blame on.
1: Rag & Bone Man i Human, ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło, z tego co sprawdziłem. W Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears, Give Me More. 27 minut przed 10:00. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
4: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Eska.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10 sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gryvice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio SK. Mam nagrody i prezenty. SK.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
7: Niedziela w Szczecinku trwa w najlepsze. Jeżeli jesteście już po posiłku i chcielibyście coś ciekawego zrobić, to warto odwiedzić dzisiaj kino. Fajne propozycje dla najmłodszych to m.in. Teddy i magiczna lampa, ale także Księga Pustyni, Luna i rozgadana świnka. Tak, też w line-upie to się znajduje. A dla nieco starszych film pod tytułem na przykład Lalka. Ja Wam życzę miłego oglądania oraz spokojnej niedzieli. Cześć!
8: Muzyką się żyje.
9: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W scenie gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
10: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
11: A ulubione śniadanie?
10: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
9: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu na reszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej New Trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
9: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
14: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: I po reklamie.
1: SK

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
19: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
18: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za tą minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre i ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: Naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. Patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę,
2: trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku w NSC po 15.

0: Nauczyciela.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: to Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z Was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Szczecinek na czasie.
13: Mateusz Tomaszewicz, kłaniam się niziutko i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK Szczecinek i od razu wszystkim przypominam, że 14 listopada warto pojawić się w Kołobrzegu, dokładnie w hali Millennium, bo tam o godzinie 19 w ramach SK Music Tour odbędzie się specjalny koncert dla wszystkich miłośników hip-hopu, a zagra dla was Young Leosia, Fukaj oraz Brookies. Nie zabraknie także naszej pomarańczowej ekipy z gadżetami. Cześć!
14: Muzyką się żyje.
15: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
16: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
17: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
15: Nowość od Malika i Hanczo zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is Sosada, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba na trzecim miejscu. Wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę w telegramie Eska Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia Eska. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znany i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie. 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 ton milionów, nie, 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsca, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na ebilet.pl.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Neptunica i Whatever Weste. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem, no.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy teraz.
0: No nie, no teraz zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzury. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla was taki specjalny program z nowościami. Bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
12: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap. Taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
11: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
14: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat, grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak, hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia, moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia, niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pan zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
11: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
10: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
11: Magnifique!
10: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
11: No, Hisense Media Expert to ma sens.
12: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
14: Kłaniam się niziutko i od razu informuję wszystkich miłośników sztuki, że będziecie mogli 13 października, czyli w najbliższy wtorek, wybrać się na wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Szulc pod tytułem Alchemia Barw – Oblicza Kobiecości. Oczywiście wszystko odbędzie się w Centrum Kultury w Drawsku-Pomorskim przy ulicy Dworcowej, a już w poniedziałek Ostre Cięcie, czyli nowy program kabaretu Paranienormalni.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
16: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
15: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
17: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
15: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
18: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nicki Minaj.

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak, jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
11: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
10: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
12: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: programu
1: Eska Szczecinek.
2: Kto powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał?

Narly i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnicę. No kumpel go namówił, żeby tak, wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę. Troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Moneskin w Radiu SK. O, jak Damiano wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequenciesem. Don't Forget About Me, numer idealny na rozluźnienie przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie.

0: to wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Niedziela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.
10: Szczecinek na czasie.
11: Niedziela w Szczecinku trwa w najlepsze. Jeżeli jesteście już po posiłku i chcielibyście coś ciekawego zrobić, to warto odwiedzić dzisiaj kino. Fajne propozycje dla najmłodszych to m.in. Teddy i magiczna lampa, ale także Księga Pustyni, Luna i rozgadana świnka. Tak, też w line-upie to się znajduje. A dla nieco starszych film pod tytułem na przykład Lalka. Ja Wam życzę miłego oglądania oraz spokojnej niedzieli. Cześć!
12: Agata Huściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
13: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
12: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
14: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
12: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
15: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymps już teraz.

szło o laj, laj, laj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: SK Szczecinek.
1: I've been fighting.

0: Ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
16: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Kiciu, zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
25: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
26: I zrobiła nam super pokój.
27: Mamo, dzięki!
28: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
29: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pani zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
17: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
16: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
18: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
19: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
18: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. No ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować. Raz, dwa, na wstryknięcie palcem od razu załatwiamy. Nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziaks. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać? Gdy

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: Drodzy panowie, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę, ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. I to jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
18: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
19: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
20: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
19: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
21: To będzie ostatnia reklama.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
21: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
20: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
19: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
21: I po reklamie.
22: Szczecinek na czasie.
23: Mateusz Tomaszewicz, kłaniam się niziutko i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK Szczecinek i od razu wszystkim przypominam, że 14 listopada warto pojawić się w Kołobrzegu, dokładnie w hali Millennium, bo tam o godzinie 19 w ramach SK Music Tour odbędzie się specjalny koncert dla wszystkich miłośników hip-hopu, a zagra dla Was Jan Kleosia, Fukaj oraz Brokies. Nie zabraknie także naszej pomarańczowej ekipy z gadżetami. Cześć!
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
25: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
24: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
26: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
24: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
0: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
24: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: odkręcamy cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: for them to...
1: To jest Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
14: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
15: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
14: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
16: Poleca Radio SK.
17: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Wielka Szczecinek. Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.

0: Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Coraz niższe temperatury i zbliżająca się jesień to dla kierowców sygnał, żeby pomyśleć o przygotowaniu samochodu do chłodniejszych miesięcy. Kiedy jest właściwy moment na wymianę opon, jak przygotować auto do dłuższej trasy i na co zwrócić uwagę, kiedy planujemy zakup samochodu. O motoryzacyjnych przygotowaniach do jesieni, bezpieczeństwie na drodze i o tym, jakie auto wybrać, żeby odpowiadało naszym potrzebom, Oliwia Rudnicka porozmawia z Markiem Moską, ekspertem motoryzacji ze Szczecina.
2: Mówi się teoretycznie, że powinniśmy mieć już wymienione opony, gdy średnia temperatura na te zimowe, gdy średnia temperatura jest na poniżej 7 stopni. Ale my nie zwracamy często uwagi na to, w których godzinach my w ogóle jeździmy. No bo jeżeli patrzymy na średnią temperaturę, no to nas zbiera z całego dnia. A jak zwrócić uwagę, że my jeździmy zazwyczaj z rana, gdzie mamy, przypuśćmy, 0 stopni, potem wracamy z tej pracy czy skądś tam do domu, gdzie wieczorem, gdzie znowu mamy jakieś 2-3 stopnie, to de facto już osiągnęliśmy spokojnie tą temperaturę, przy której powinniśmy mieć te opony zimowe. Więc patrząc na obecną pogodę, jaką mamy w Szczecinie, to już jest ta pora, w której powinniśmy brać te opony z magazynu, z garażu, gdzie je tam trzymamy i jechać na wymianę.
3: Czy wielosezonówki mają sens, czy tak?
2: Coraz większy. Bo trzeba pamiętać, że kiedyś to w ogóle dużo osób mówi, że kiedyś to były tylko wielosezonowe, a nie jakieś tam wymysły zimowe i
3: kiedyś
2: letnie.
3: To tylko na letnich się jeździło, tak, cały rok.
2: Dokładnie. To się zmieniło, no bo wiadomo, ta technologia szła do przodu, żeby jak największy komfort i bezpieczeństwo jazdy zachować, więc powstały zimowe i letnie dedykowane i one są jak najbardziej super, ale wielosezonowe zaczynają być naprawdę coraz fajniejszymi oponami i w przypadku, gdy jesteśmy takim kierowcą, a większość kierowców takimi właśnie osobami jest, czyli osobą, która de facto jeździ tylko po mieście, niewielkie odległości, niewielka prędkość, bardzo rzadko jeździ na jakąkolwiek trasę, a jak już to jest to trasa typu 40 km gdzieś, nie wiem, ze Szczecina do Gryfina, no to opony wielosezonowe są jak najbardziej racjonalnym rozwiązaniem i to nawet powiem w taki sposób, że to jest na tyle racjonalne rozwiązanie, że sam zamierzam przyszłe opony mieć właśnie całoroczne, żeby nie martwić się o tą wymianę, o to magazynowanie i wszelkiego tego typu rzeczy, które kosztują, wymagają naszego czasu i też jakiegoś stresu, no bo musimy się stresować, dobrze, czy to już ta pora, w której powinniśmy wymienić oponę. Wielosezonowe są fajnym rozwiązaniem pod warunkiem, że kupimy je dobre, że nie kupimy tych najtańszych, bo jednak ta cena idzie wraz z tą jakością, tylko żeby kupić je faktycznie dobre.
3: To na co powinniśmy zwrócić uwagę? Na powietrze premium?
2: Powietrze premium, tak, zdecydowanie. Jak chcecie nam dopłacać mechanikom, na pewno. A pamiętaj, zawsze jak jeżeli macie tam flaka, to powietrze chociaż jest u góry opony, nie? Więc jakby wszystko się zgadza. Ja nie chcę tutaj zgrywać eksperta oponowego. Zawsze są, nawet jak wyszukuję, są te różne wyszukiwarki, są te klasy, czyli premium, średnie i te słabsze, no to na tych słabszych się nie skupiać w ogóle, wejść chociaż na te średniej jakości, średniej klasy, a najlepiej po prostu jak zadzwonić do hurtowni, która specjalizuje się w sprzedaży opon czy wulkanizatorach, którzy stricte tylko w tym siedzą, żeby powiedzieli, które w danym sezonie opony polecają, bo to też się zmienia. Ze względu na to, że te wielkie korporacje też zmieniają różnych właścicieli, w różnych miejscach zaczynają produkować. Ja sam miałem, nie chcę wymieniać tych marek, ale miałem marki, które lubiłem i w pewnym momencie zauważyłem w danym sezonie, że okej, tu się chyba coś zmieniło, potem zapytałem, faktycznie zmienił się właściciel, zmieniła się linia produkcyjna, zmienił się jakiś składnik, z którego jest zbudowany i te opony nie są już tak fajne, jak kiedyś były. Więc tutaj trzeba rozmawiać z osobą, która jest całkowicie na bieżąco w aspekcie opon, więc typowo z hurtowniami od opon.
3: Mm-hmm. Zostając jeszcze przy tym temacie, to jeżeli opony już kończą swój żywot, to co wtedy? Do lasu? Chyba niekoniecznie.
2: Nie, są miejsca utylizacji. De facto my na warsztatach jak czasem przyjmujemy takie opony i zdajemy je potem do utylizacji, tam parę złotych to kosztuje. Są punkty, nie wiem, czy tak jest obecnie, to daję z jakby firmą, którymi współpracuję, ale są te punkty u nas w Szczecinie, nie pamiętam tej ulicy, gdzie się nazywa, ale gdzie można zawozić różne stare sprzęty RTV, AGD i tym podobne. I przynajmniej kiedyś tak było. Można było tam zostawić też stare opony jako prywatna osoba. Zazwyczaj to jest jeden czy dwa komplety. Czy tak dalej jest, to trzeba byłoby mnie zweryfikować, ale myślę, że chyba dalej tak jest.
3: Mhm, jasne. No ale idziemy dalej. Jedziemy w trasę. To w jaki sposób mamy się przygotować?
2: Jeżeli idziemy w trasę, teraz jesień, zima, no to właśnie. O, i to jeszcze zahaczając o opony. Jeżeli stwierdzimy, że będziemy robić te dalsze trasy, no to tu jednak te zimówki byłyby na pewno bezpieczne, szczególnie jeżeli jeździmy z rodziną, samochód jest załadowany bagażami i tym podobne. Więc opony, no albo te całoroczne, a dobrej jakości, albo te zimówki koniecznie już przy takiej pogodzie. Kolejna sprawa, no to oświetlenie. I to nie chodzi tylko o to, czy mamy wszystkie żarówki świecące, tylko kwestia jest też tego, czy te nasze reflektory w ogóle nie są już całe zmatowiane. One z czasem robią się takie żółte, takie brzydkie, nie przepuszczają tego światła, więc jeżeli takie już są, to warto je chociaż spolerować i to można zrobić nawet samemu domowymi sposobami i to nie to parę minut de facto trwa.
3: Czyli jak światło zaparowało, to znaczy, że już niedobrze.
2: Jak zaparowało, to znaczy, że tam woda się zaczyna dostawać, to już troszkę niedobrze. Chociaż też tam delikatnie parować czasem mogą, nie? Ale jak już tak mocniej, no to tak, to tam już jest gdzieś jakaś nieszczelność zbyt duża, ale bardziej mówię o tym, że one tak z zewnątrz zmatują, taka warstwa się robi i nie przepuszczają tego światła. No to jest, te światło jest bezpieczeństwem dla nas i dla innych użytkowników ruchu drogowego oraz kolejna sprawa, jeżeli one są tak zmatowiałe, to przekrzywiają te światło. Ono nie świeci tak, jak powinno i potrafi oślepiać innego kierowcę. A wyobraźmy sobie, że będziemy jechać po nieoświetlonej drodze z dużymi prędkościami i ktoś zostanie przez nas oślepiony i wjedzie w nas. No nie chcemy takiej sytuacji, więc na pewno oświetlenie. Kolejna sprawa.
3: A jeszcze zapytam, to jak powinno być ustawione światło, żeby było idealnie? Czy jest jakaś zasada, czym powinniśmy się kierować?
2: Jest, ale my jako zwykły kierowca tego do końca nie sprawdzimy. Osoba, która się zna, jest w stanie podjechać sobie pod ścianę i zobaczyć, jak te światła mniej więcej się ustawiają, bo to widzimy taką kreskę, że one nie świecą, że dół i góra, tylko świecą po prostu jakby tak są, jest taka krecha i w dół one świecą. I to najlepiej sprawdzić albo na warsztacie, albo na po prostu stacji kontroli pojazdów, bo każda stacja kontroli pojazdów ma takie urządzenie, które sprawdza na jakim poziomie świecą światła, czy są dobrze ustawione. I tam panowie, jeżeli reflektor jest sprawny, są w stanie nam je ustawić. To jest chwila, moment i jest zrobione. Tak naprawdę wjedzie 5 minutek i jest do ogarnięcia, więc tutaj nie ma czym się stresować, idzie to zrobić, tylko warunek trzeba mieć sprawne reflektory.
3: Mhm. No jak się przygotować?
2: No to tak, powiedzieliśmy o oponach, powiedzieliśmy o reflektorach. Kolejna sprawa, bo mamy jesień, a jesień to deszcze. Czyli taka mała, drobna sprawa, jaką są wycieraczki. Te wycieraczki kiedyś to starczały jedne na samochodzie na 5 lat, teraz de facto tak co rok, co dwa przeważnie trzeba wymienić. Nie dlatego, że one są jakoś super gorsze niż kiedyś, tylko te wycieraczki coraz lepiej zbierają tę wodę. Są po prostu troszkę fajniej ta guma zrobiona, no ale ona też jest bardziej, mam wrażenie, taka delikatna.
3: Na zasadzie... Te wycieraczki trzeba jednak wymieniać.
2: Trzeba jednak wymieniać sobie, proszę wyobrazić.
3: Proszę.
2: To nie jest tak, że samochód zmieniamy. Wycieraczkę wystarczy.
3: Teraz to ma sens.
2: I to jest naprawdę warte, no bo a nie szorujemy tej szyby, bo to jak te wycieraczki zostały takie działają, tylko faktycznie fajnie zbierają nam tą wodę z szyby i mamy dzięki temu lepszą widoczność. To jest jedna kwestia. Kolejna sprawa. No są te przymrozki. Na te cmentarze jeździmy często z rana i tym podobne, więc warto byłoby mieć już w samochodzie schowane jakieś skrobaczki do szyb, jakieś takie spraye na bazie alkoholu, które pomagają nam odmrozić tą szybę.
3: A karta bankowa może być?
2: Karta bankowa zdecydowanie, jeżeli nią gardzimy już, albo jesteśmy tak bardzo prestiż, że musimy złotą kartą przy sąsiedzie tam poskrobać tą szybę, żeby widzieli, bo to na cmentarz jadę, nie? No, wiemy, jak to wygląda, rewia mody i tym podobne.
3: Ale możemy uszkodzić nią szybę?
2: Myślę, że chyba nie. Myślę, że nie. Że
3: raczej kartę.
2: Karta jest chudsza, delikatniejsza od skrobaczki, więc myślę, że nie. Chociaż nie testowałem, więc proszę się mną tutaj nie sugerować. Ja nie jestem tak bogaty, żeby kartą płacić. Tutaj muszę z panią redaktor się zaprzyjaźnić w takim razie i zobaczyć, jak to będzie wyglądać.
3: Ale w takim razie, czy są jakieś takie skrobaczki, które mogą nam rzeczywiście porysować tą szybę?
2: Nie słyszałem o czymś takim. Jeśli już, to bardziej słyszałem o użytkownikach tych skrobaczek, którzy potwierdzili nagle, że jeszcze sobie odskrobią maskę, bo tam w sumie czemu tego lodu ze maski nie odskrobać i potem był lakier pokiereszowany, czy też po reflektorach i tam też jakoś pouszkadzali, ale o tym, żeby ktoś skrobaczką, no na upartego zawsze to zrobisz. Jak weźmiesz tym kancikiem, zaczniesz tam szorować, to zrobisz tą krzywdę, ale jeżeli przeczytasz instrukcję obsługi skrobaczki, to wszystko będzie dobrze.
3: No dobrze, no to mam...
2: Płyn do spryskiwaczy, zimowy, koniecznie. Tu przepraszam, tak od razu wszedłem słowo, bo sobie przypomniałem.
3: Tak agresywnie nawet tak, bym powiedziała.
2: To było agresywne, ponieważ to jest coroczna zmora warsztatów, czyli przyjeżdżają osoby, że zamarzł im płyn letni do spryskiwaczy, przez co często przewody, przez które przechodzi płyn, a to popękały, bo tam zamarzło i tym podobne.
3: Czyli to jest jednak różnica.
2: Jest różnica zdecydowana i też pompka, która pompuje ten płyn, też potrafi się uszkodzić, bo my usilnie próbujemy tam coś wydobyć, naciskamy te nic nie słychać, coś tam i tam zaczyna ta pompka właśnie nam się uszkadza, więc nawet jeżeli mamy tam, bo to niektórzy mówią, czy ja muszę do zera wykorzystać letni, czy jak, no jak już wiemy, że mamy tam końcówkę, to po prostu zmieszajmy go już z tym zimowym i nic mu nie będzie.
3: I co dalej?
2: Co dalej? Jeszcze kolejna rzecz. O, kolejna ciekawa rzecz, bo to ostatnio dostawałem o to pytanie. Jak są starsze samochody, to często się spotykamy z tym, że próbujemy podczas takich już mroźnych poranków otworzyć drzwi i czujemy, że te uszczelki do drzwi się tak przylepiły do całej ramy samochodu. No niestety te uszczelki już z biegiem czasu nie spełniają takich swoich właściwości.
3: Trzeba chuchać, żeby się rozmroziło.
2: Trzeba chuchać, tak. Będziemy z suszarką tam chodzić, z przedłużaczem z okna i tam trzymać przy tych drzwiach. Nie, generalnie kwestia jest taka, że są takie środki, spreje, na szmatkę psikamy i na te uszczelki smarujemy, żeby one aż tak nie przywierały do zmrożonego, że tak powiem, samochodu całego i żeby te drzwi ładniej się otwierały. Ale to jest zmora starszych samochodów, no a patrząc na to, że średnia wieku samochodu u nas w Polsce to jest chyba 14-16 lat, więc warto zwrócić uwagę, czy przypadkiem, przypuśćmy w przyszłym, poprzednim sezonie nie mieliśmy problemu, że tam nam przymarzało to, no to warto sobie użyć takiego środku na te uszczelki, żeby te drzwi lepiej chodziły. I tak samo, jeżeli otwieramy z kluczykiem drzwi, no to też trzeba zwrócić uwagę, czy przypadkiem tam nie potrzebujemy jakiegoś środka, który tam pomoże nam czasem odmrozić ten zameczek.
3: Mhm. A jeszcze skrobiąc te szyby, możemy odpalić samochód?
2: Nawet trzeba. Znaczy, generalnie jest tak, że według prawa nie powinniśmy zostawiać samochodu odpalonego chyba powyżej minuty czy trzech. I według techniki...
3: Ale 50 sekund już można.
2: Ale 59 sekund, akurat tyle idealnie potrzebujemy. Tak. No praktyka jest taka, że odpalamy ten samochód, włączamy, żeby te szyby się już nagrzewały i żeby samochodziku nam było ciepło. I tak się robi po prostu. I tu nie ma co z tym dyskutować, że nie, tak nie będziemy robić. No tak robimy, umówmy się, no. Tak robimy. Pytanie, czy to jest zgodne z prawem. No, jeżeli siedzimy dłużej, ten samochód stoi niż te parę minut, to nie jest to. Policja lub Straż Miejska może się do nas przyczepić. Oraz kolejna sprawa, z punktu widzenia technicznego wychodziły takie badania, że samochód niespecjalnie mu służy praca na tak zwanych wolnych obrotach, czyli jak stoi w miejscu, że on jest samochód jest przystosowany do pracy pod obciążeniem, czyli de facto jego idealne miejsce, moment to wtedy, kiedy właśnie jedzie, są te obroty, wtedy jest najlepsze smarowanie silnika i w ogóle wszystko, a na wolnych obrotach to jest takie trochę średnie. Tylko to jest takie marginalne różnice, których my jako przeciętny kierowca nie zauważymy, więc nie przejmowałbym się tym jakoś super bardzo. Samochód ma nam służyć, a nie my samochodowi. Mamy o niego dbać, wymieniać oleje, co o właśnie, możemy zaraz porozmawiać o płynach eksploatacyjnych. Mamy o niego dbać, serwisować i niech nam dobrze służy, a skrobiąć szyby, jeżeli nikt nie patrzy, to odpalmy, niech ten samochód się już grzeje.
3: To już wiemy, jak przygotować samochód do jazdy, a jak wybrać ten samochód?
2: O, jak wybrać? Zdecydowanie nie wybierać na zasadzie emocji, bo to na początku jest tak, że szczególnie panie mają, może ten taki ładny, taki jest
3: czerwony.
2: Super, czerwony. Sam mam czerwony samochód, ja to muszę pani redaktor pokazać, ja to plusa zarobię. Generalnie kupujemy oczyma i od razu nam się coś podoba i chcemy to mieć. Jakby to zostawiamy, to musimy mieć tą chłodną głowę do wyboru samochodu i nigdy nie bierzemy samochodu bez jego sprawdzenia. Chyba, że to jest faktycznie od przyjaciela sprawdzony, wiem jak o niego dbał i w ogóle wszystko jest, że mamy pewność. To wiadomo. Ale generalnie powinniśmy minimum zabrać taki samochód potencjalnie, który chcemy kupić na stację kontroli pojazdów chociażby. Tam jest cała ścieżka diagnostyczna. Oni zrobią badanie całego naszego zawieszenia. Zobaczą, czy nie ma za dużej korozji, bo mówimy o używanym samochodzie. Czy ta podłoga, podwozie, czy ono jest zdrowe, czy niezdrowe. Sprawdzą emisję spalin, sprawdzą właśnie oświetlenie. Takie podstawowe rzeczy, które się właśnie sprawdza na badaniu technicznym. To gdybym mógł powiedzieć jeszcze bardziej, co byłoby super, to tak naprawdę pojechać właśnie do warsztatu, gdzie też sprawdzą nam te wszystkie aspekty, ale sprawdzą też grubość lakieru, czyli czy gdzieś przypadkiem nie był bity i tym podobny i nam potencjalny sprzedawca nie chce nam czegoś tam wcisnąć. Podłączy się pod komputer i sprawdzi parametry silnika i mechanik będzie w stanie mniej więcej określić, że okej, te parametry mi się podobają, te parametry mi się nie podobają, zapchanie zachowanie DPF-u, przypuśćmy, u pana, pani w tym samochodzie już jest trochę za duże, będzie trzeba na pewno wypalać, się okaże, czy jest ok, czy nie jest ok, sprawdzić, czy są jakieś błędy. No, zazwyczaj takie badanie już kompleksowe, naprawdę, to już nie trwa pół godzinki, tylko ja wiem po sobie, że jak bierzemy auto na sprawdzenie przed zakupem u mnie w warsztacie, to zazwyczaj trwa tak z 2, niekiedy nawet do 4 godzin, bo to jest naprawdę przetrzepanie samochodu.
0: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włachowska. Dzisiaj usłyszycie rozmowę z wyjątkowym mieszkańcem Szczecinka, Łukaszem Kleinem. Łukasz podjął karkołomną próbę zdobycia najwyższego szczytu obu Ameryk, Aconcagua. Próba była nieudana, natomiast było bardzo blisko. Łukasz bardzo chciał wnieść flagę Szczecinka na ten szczyt. Po zakończonej wyprawie Łukasz odwiedził nasze studio i porozmawialiśmy o trudnościach, z jakimi zmierzą się fani gór. Łukasz, ty podjąłeś próbę zdobycia Aconcagua i chciałeś na tym szczycie postawić flagę Szczecinka, ale ty chyba ze Szczecinka nie pochodzisz.
4: Pochodzę ze Szczecinka, pochodzisz? Tylko mój tata pochodził z Wrocławia.
1: Tak. Urodziłeś się tutaj?
4: Tak, urodziłem się w Szczecinku, tak więc jestem ze Szczecinka.
1: Czy bycie dla ciebie mieszkańcem Szczecinka jest powodem do dumy?
4: Bardzo. Tym bardziej, jak czytałem ostatnio komentarz jednej osoby, która napisała mi, że mimo, że się utożsamiam się z miastem Szczecinek, to mam jakąś złą flagę. Tylko ta flaga Szczecinka to jest, powiem, trochę dłuższa historia, bo ją dostałem od kogoś z mocnym przesłaniem i co by się nie działo, zawsze będę ją zabierał ze sobą, nawet na te mniejsze szczyty, ale moim celem jest tą flagę wynieść na 8 tysięcy i ją oddać po prostu na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na licytację, żeby ktoś wiedział, ile to pracy kosztowało i wyrzeczeń na to, żeby zdobyć kolejne szczyty.
1: Czyli wspinasz się tak naprawdę w szczytnym celu.
4: Ciężko mi powiedzieć, czy w szczytnym celu, po prostu bo w górach przede wszystkim szukam wolności. Góry są postrzegane jako mistyczne, które są łącznikiem między ziemią a niebem i będąc w górach, jej surowością natury, ciszą, niedostępnością, pogłębiam się w kontemplacji. I dzięki temu jestem w stanie przesuwać swoje granice i swoje słabości. Tak jak też powiedział kiedyś Krzysztof Wielicki, w górach jest element rywalizacji, ale elementem rywalizacji z własnymi celami, a nie z przeciwnikiem.
1: Piękne słowa. Łukasz, ja chciałam poprowadzić troszeczkę tę rozmowę tak, żeby zacząć od samego początku. Jak się zaczęła w ogóle twoja zajawka na góry? No bo skoro jesteś człowiekiem z zachodniego Pomorza, no to gdzieś ta zajawka musiała się u ciebie pojawić. Pamiętasz ten moment, kiedy zakochałeś się w górach?
4: Wiesz co, tak jak powiedziałem na początku, że to jest miłość na odległość, bo mam bliżej morza niż gór. Ale tak naprawdę góry pokochałem dużo wcześniej. Jak w ogóle kiedyś chodziłem po górach i nawet czasami z dyżuru z karetki wsiadałem rano, jechałem, zrobiłem jakiś tam szlak, załóżmy na śnieżne kotły, wracałem i naładowałem po prostu energię. Ale tak naprawdę punktem kulminacyjnym, kiedyś tak myślałem, że książki mi pomogły. Ale z perspektywy czasu uważam to, że miałem w pewnym okresie swojego życia bardzo trudne problemy. Pamiętam, jak kolega mi z pracy powiedział: Niemiec, jedziesz ze mną na Mont Blanc? Ja dużo nie myśląc mówię: okej, jadę. Teraz z perspektywy czasu nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Po prostu byłem nieprzygotowany, nie miałem wiedzy, nie miałem ciuchów. W ogóle, jak ja sobie to przypomnę, to bym powiedział, że jestem wariat w pozytywnym znaczeniu, że ja to zrobiłem, ale udało się. I to tak naprawdę te góry w tym trudnym moim okresie życia pomogły mi przetrwać, bo życie nie jest usłane płatkami róż. Potrafią się pojawić kolce, które te rany ranią. I to od nas zależy, czy my te rany zagoimy, czy pozwolimy, żeby je wykrwawiły. Bo tak jak na przykład teraz, większość, kto mnie zna, albo teraz słuchacze mnie słuchają, to skupiają się na tym punkcie wspinaczkowym, że trzeba zdobyć ten szczyt. Ale dla mnie najważniejszym tym momentem tej całej wyprawy był odcinek z Confluence 3400 na 4300, gdzie masz 18 kilometrów, 8 godzin marszu, po prawej piękne góry, po lewej piękne góry, w oddali widzisz ten szczyt, który chcesz osiągnąć i to słońce palące i to cisza. Tak jak teraz, piękne studio wygłuszone. I w tej ciszy, tam jak idę przez te, załóżmy, 9 godzin, przechodzi mnóstwo myśli. I to w tym czasie dla mnie zabieram przede wszystkim, oprócz flagi Szczecinka, swoje bolączki, tęsknotę, problem, z jakim borykałem się w ostatnim czasie, z celem, którym idę, oraz nowym projektem. I to jest ten czas dla mnie najważniejszy, kiedy idę, żebym sobie wszystko poukładał w głowie. Bo chciałbym, żeby właśnie wchodząc na szczyt, żeby te trybyki zazębiły, abym wszedł z głową czystą. Bo jeśli z tą głową nie wejdę w czystą, nawet jakby się nie udało zdobyć tego szczytu, to bym się załamał. A tak mimo to wszedłem na te 6,5 tysiąca, ale byłem dumny, bo wiem, ile to kosztowało mnie pracy, wyrzeczeń, potu i wróciłem do Szczecinka, gdzie mam siłę walczyć z trudnościami życia, że życie rzuca ci pod nogi kłody i jestem w stanie z nimi walczyć.
1: Zastanawiam się teraz właśnie, jak opowiadasz o tym, bo to jest taka ścieżka właśnie nie tylko po takim szlaku górskim, ale chyba też taka metaforyczna i duchowa. nowa ścieżka, którą pokonujesz podczas swoich wypraw.
4: To prawda, bo góry są mistyczne. Jeśli ktoś nie był w górach, albo ktoś był w górach, to wie, że ta cisza i ta natura sprzyja ci po prostu, żeby sobie wszystko poukładać. Mimo to, że tam jest zmęczenie, walka z różnymi czynnikami, ale jak już osiągniesz ten cel, ten szczyt i zejdziesz szczęśliwie, to jesteś pełny energii. Ale ta energia nie przychodzi, jak każdy sobie myśli, od razu. To przychodzi na przykład po tygodniu, po dwóch. Jak to wszystko ochłonie, to zmęczenie minie i wtedy wiesz, co zrobiłeś, bo przeważnie mało kto, załóżmy ze Szczecinka, wchodzi na 6,5 tysiąca. Przeważnie wchodzimy na przykład na Śnieżkę, na Rysy, na inne góry, a tu jednak mówimy o tych górach wysokich, gdzie uważam, że to jest naprawdę inne góry i inne przygotowanie.
1: No właśnie, tak jak wspomniałeś, większość ludzi tutaj od nas z regionu wspina się na polskie szczyty. Czym dla ciebie różnią się polskie szczyty od tych poza granicami, poza wysokością i poza klimatem? Czym one się mogą według ciebie różnić?
4: Ja oczywiście mówię tu o swoich przemyśleniach. Tak. Po prostu łamiesz swoją kolejną barierę. Tak samo jak ja poszedłem na Mont Blanc na 4800, to drugim moim etapem było przekroczyć tą barierę 5000. I tym się przede wszystkim sugerowałem, bo to dawało mi więcej takiej motywacji do pracy i przełamywać swoje te trudności i słabości, że postawiłem ten cel i po prostu chciałem go zrealizować. Tak samo było, jak teraz na Ankę wchodziłem, to chciałem pokonać tą barierę 6000. I następnym, kolejnym etapem będzie coś innego, gdzie już tam się zaczynają inne elementy, które pozwalają mi się przygotować. I po prostu jest chyba ta niedostępność, bo przeciętny Kowalski, załóżmy, to skupiamy się na tych mniejszych górach, a jednak to wchodzenie na wyższe szczyty to przede wszystkim inne treningi, inna dieta, przygotowania, sprzęt i przede wszystkim ludzie. Tak jak ostatnio mi kolega, co byłem z nim teraz w Argentynie, powiedział, że nie jest najważniejszy szczyt. Najważniejsze są ludzie, którzy są z tobą, bo oni po prostu w trudnych momentach potrafią ci pomóc i w tych słabszych momentach ty ich wspierasz albo oni ciebie wspierają i to pozwala nam jako zespół przełamywać kolejne jakieś słabości, bo jako zespół jesteśmy bardziej silniejsi niż w pojedynkę, bo indywidualistów w górach nie ma, bo indywidualiści źle kończą.
1: Wspomniałeś już troszeczkę o swoich przygotowaniach, no bo to samo pokonywanie kolejnych szczytów, przełamywanie kolejnych barier, trzeba być na to jednak przygotowanym. Jak ty się przygotowywałeś do ostatniego ataku na Aconcagua?
4: Dobrze, że powiedziałeś na tą górę, bo na Mont Blanc to w ogóle byłem nieprzygotowany, to jest w ogóle hit był, ale tak, ogólnie jak wróciłem z Gruzji, załóżmy w sobotę wróciłem, w niedzielę ogólnie polecieliśmy z pracy na powódź, to w ogóle ta radość tej zdobycia tego szczytu w ogóle poszła na drugi plan, były ważniejsze rzeczy. Miesiąc sobie dałem po prostu przerwy, współpracowałem z Formą na Szczyt, którzy przygotowują ludzi na to, żeby wspinać się na wysokie góry. I oni miały swojego trenera indywidualnego, który mnie przez 3 miesiące prowadził. Pracowaliśmy na to, żeby budować bazę, wydolność. Rozpisywał mi treningi biegowe, podbiegi, schody i różne rzeczy. I przez te 3 miesiące on był takim moim, powiem, aniołem, który monitorował moje zmagania. I po tym, jak to się skończyło, dało radę mi to, żebym pracował po prostu na tym. Miałem swoją podstawę i przez te kolejne miesiące to podtrzymywałem. Były różne momenty, były kryzysowe i które miały duży wpływ na to, czy w ogóle polecę, ale także tu Szumi, który mnie namówił na zrobienie korony półmaratonów, tak więc udało mi się zrobić koronę jeszcze półmaratonu, które pozwoliło mi to jako wydolnościowo przygotować jeszcze do tej wyprawy. Plus to przygotowywanie to przede wszystkim też jedzenie, bieganie, siłownia, po pracy, gdzie czasami miałem tego dosyć, ale jak zrobiłem ten trening, to mówię, wow, udało się, mimo to, że byłem zmęczony.
1: A ekwipunkowo, jak powinien być przygotowany człowiek, który chciałby zdobyć Aconcagua?
4: Przede wszystkim to nie jest tani sport. I to myślę, że to każdy powie, kto chodzi po górach wysokich. Nawet powiem buty wysokogórskie, które kosztują około 2600. Śpiwór, który też nie jest tani. Plus odzież termiczna, spodnie trekkingowe, spodnie puchowe, kurtka puchowa, inne rzeczy, które naprawdę łączą się w całość, gdzie ten całość wychodziło około 30 kg, jeśli chodzi o mój plecak. Plus jedzenie. Ja jedzenia miałem prawie 12 kg. Myślę, że jest tych rzeczy tyle, które pozwalają ci na to, żeby wejść bezpiecznie na tą górę. Był taki przypadek, że gdzie byliśmy w Plaza de Mulas, tam było dwóch chłopaków z Francji, gdzie sprzętu nie mieli dobrego, bo mieli buty nieprzystosowane do niskich temperatur i on po prostu sobie odmroził palec, nie? I już nie atakował dalej, bo już po prostu zdrowie mu nie pozwoliło na to żeby wejść dalej. Dlatego sprzęt jest ważny, który pozwala ci na to, żeby zachować jakąś termikę, żeby bezpiecznie sobie wejść i zejść. Oczywiście też były takie przypadki, gdzie my tam byliśmy na 6000, to trzeba było się dogrzewać takimi ogrzewaczami do rąk czy do stóp, bo temperatura była odczuwalna tam poniżej 20 stopni.
1: Prawie jak w Szczecinku w ostatnich
4: tygodniach. Prawie jak w Szczecinku, plus jeszcze spanie w namiocie. Pełny komfort.
1: No to teraz załóżmy, że już jesteś przygotowany fizycznie, jesteś przygotowany ekwipunkowo, lecisz do Argentyny. Jak wygląda ta trasa, którą pokonałeś?
4: Wiesz co, to lepiej może powiedzieć, bo był taki element, który naprawdę mógł spowodować to, że bym nie poleciał. Tydzień wcześniej, miałem tam zaliczenie z WF-u, pogłębiła mi się kontuzja pleców. Nie mogłem wstać. I tu rehabilitanci stanęli na wysokości zadania, plus jeszcze leki, zastrzyk w kręgosłup i byłem święcie przekonany, że nie polecę. Ale jakoś to wszystko się fajnie poukładało i udało się. I mówię, dobra, lecimy, nie? Czekam na pociąg. Super, pociąg jest. Jedziemy. Pociąg się zepsuł. Mówię, nie wierzę, nie? I gdzie pociąg miał czekać w Poznaniu, żeby dojechać na lotnisko do Warszawy? Nie poczekał. Tak więc 2 godziny opóźnienia, tamten nie poczekał. Mówię, nie polecę, nie? Jakoś się udało, że dojechałem do tej Warszawy, dzwonię do kumpla, z którym byłem. Pytam się, gdzie jesteś? Słuchaj, jestem na SAS Karambol, nie mogę dojechać do lotniska, nie wiem, co robić. Ja mówię, wszystko mówi to, żebym nie jechał.
1: Wszystkie kary na ciebie.
4: Tak, mówię, nie wierzę, nie? Ale dobra, udało się. Polecieliśmy i już byliśmy na miejscu w Mendozie. To mieliśmy takie 2 dni odpoczynku, że można było wszystko sobie przygotować, popakować plecaki, które były wnoszone przez osoby lub przez te konie i część plecaka, który ja brałem ze sobą, żeby tam mieć poukładane. I po tych 2 dniach to właśnie pojechaliśmy do parku, gdzie tam podpisywałeś wszystkie dokumenty. Później ten pierwszy odcinek właśnie z parku do konfluencji to było na 3-4 weszliśmy, tam spędziliśmy Sylwestra, ciekawy Sylwestr, piękne widoki i później robiliśmy aklimatyzację, bo jest taka zasada, że wchodzisz za dnia wyżej, a w nocy śpisz niżej, to tam spędziliśmy 2 dni. Później właśnie z Confluency, to co opowiadałem na samym początku, to do Plaza de Mulas to szliśmy 9 godzin w tym pięknym, palącym słońcu, gdzie też zrobiłem błąd, bo ubrałem się elegancko. Wszystko zakryłem, głowa, uszy, kremów, tysiące, a zapomniałem posmarować dłoni. I dłonie popaliłem tak, że musiałem smarować i później miałem problemy z dłońmi, ale to każda wyprawa czegoś uczy i mam nadzieję, że na przyszły rok, jak będę realizował kolejny projekt, to już nie zapomnę o rękach. I tam właśnie w Plaza de Mulas to było właśnie takie, my się śmieliśmy, że to jest takie miasteczko, gdzie tam jest bardzo dużo namiotów, gdzie tam też nam przygotowywali jedzenia. Miałeś swój namiot, gdzie tam go rozwijałeś i przez te parę dni po prostu robiliśmy aklimatyzację. Po prostu wchodziliśmy na 500, zeszliśmy, później dzień odpoczynku. Jeśli była możliwość, to regenerowałeś się, żeby ten odpoczynek naprawdę był adekwatny, to trzeba dużo spać. Ale to jeśli jest temperatura niska i śpisz w tym namiocie i to czasami naprawdę jest trudno, tak więc czasami mówię, Boże, trzeba było jechać do Grecji. Ale ogólnie to właśnie takie elementy, które tam były, to sprzyjały nam do tego, żeby się zregenerować. Nawet jak graliśmy w 1000, to się śmieliśmy, że jak ktoś wygra i ktoś przegra, to stawia prysznic, bo prysznic kosztował chyba za 7 minut chyba $30. Tak więc śmieliśmy się, że gramy o prysznic, bo tego najbardziej nam brakowało. I później była kolejna aklimatyzacja. Wchodziliśmy na C1 i C2 na obozowisko tego samego dnia, czyli weszliśmy na 5,50, później na 5,600 i tego samego dnia zeszliśmy do Plaza de Mulas, czyli na te 4,700 i wszystko było pięknie. Naprawdę, piękne słońce, piękna pogoda. Widzisz ten szczyt, który masz osiągnąć za parę dni. Idziemy spać, rano się budzę, otwieram w nocy namiot. Mówię, co jest? I ten śnieg mi wpadł, przecież mówię, śniegu nie było. I pogoda tak się zmieniła, że jak wyszedłem z namiotu, to nie poznałem namiotu, bo namiot był cały zasypany. Było śniegu po kolana i wtedy zastanawiałem się, czy ten projekt w ogóle się uda. Czy w ogóle wyjdziemy z tego Plaza de Mulas te 4,700. Tu spędziliśmy wtedy 2 dni, bo nie dało rady w ogóle iść i droga nie była, nie można było w ogóle przejść i tu właśnie już się rodziło pytanie, czy to jest sens iść dalej, mimo wie, że warunki pogodowe są bardzo trudne, czy wycofać się. Ale Polacy są ambitni. Tak więc poczekaliśmy te jeszcze 2 dni. Weszliśmy na C1, czyli na 550. Tam spędziliśmy noc. Później weszliśmy na C2, czyli na 5600. Tam też spędziliśmy jedną noc. I właśnie z C2 weszliśmy na 6000, niecałe. Tam spędziliśmy noc i o 2 wyszliśmy w góry i udało się dojść do 6500. Ja myślę, że jakbyśmy weszli nawet na ten trawers, który był, to po prostu może byśmy nie wrócili. I tu chyba doświadczenie przewodnika też i nasze to, że się pogodziliśmy z tym, że nie chcieliśmy na hura wchodzić, bo było wiele też takich czynników, tak jak nasz kolega, jak wchodziliśmy na 500, dostał obrzęku płuc i poleciał śmigłowcem do szpitala z naszej ekipy, a 3 dni wcześniej na 6500 jeden uczestnik dostał zawału i zmarł. I wtedy zapala się czerwona lampka, czy to jest warto ryzykować, czy lepiej nie poczekać. Ale za chwilę przychodzi ta myśl: Łukasz, jesteś po to, żeby spróbować. Jeśli coś będzie nie tak, po prostu robimy stop i wracamy. I tak jestem z siebie dumny, że udało wejść na 6500 z tą flagą Szczecinka.
1: A co było dla ciebie najtrudniejsze podczas tej wyprawy? Właśnie to pogodzenie się z tym, że jednak ten szczyt pozostał przez ciebie niezdobyty, czy ta droga, którą pokonywałeś?
4: Tęsknota za domem.
1: Jednak Szczecinek wygrywa.
4: Tak, i powiem ci, miałem kryzys na 5600, bo już był to chyba 14 dzień. Jednak za tym domem i za tym swoimi przyjaciółmi po prostu tęsknisz. I to wiadomo, że to była ograniczona komunikacja, ale czasami jak otwierałem plecak, widzę, coś tam napisane było, miłe słowa, to naprawdę dawało kopa. I też na przykład jak ktoś napisał SMS-a, że jesteś kozakiem, do przodu, jesteśmy z tobą. I to naprawdę dużo mi pomogło, żeby właśnie w tych trudnych momentach, kiedy kryzysowych miałem, takich emocjonalnie w sumie, to budujące było. Naprawdę, że jednak wiele osób wierzyło w mój sukces i w sukces i w ten projekt. Oczywiście, jak wróciłem do Szczecinka, to są takie osoby, które tą radość mi zabrały, ale one mnie po prostu zmotywowały do tego, do większej pracy nad sobą. I co było też dla mnie najtrudniejszym elementem, to ci powiem, że to było z kumplem, którym byłem w Gruzji. Bardzo dobrze mi się z nim współpracowało i z nim teraz ja go w sumie namówiłem na tą wyprawę. Trudniej było mi namówić jego żony, żeby go puściła, ale powiem ci, bardzo fajnie się współgraliśmy. I przed samym wyjściem na atak szczytowy, czy tam wchodziliśmy na C1, C2, C3, to godzinę przed tym strzeliły mu plecy. I widziałem jego dramat, gdzie on to przeżywał. Widziałem faceta, który leciały mu łzy po policzku, ale widziałem jego walkę do końca. Oczywiście, ile mogłem, temu jemu pomogłem, ale największą robotę to on zrobił. I on widział mój dramat i on mnie wspierał i widziałem jego dramat, gdzie naprawdę z całych sił próbował osiągnąć ten cel.
1: Wspomniałeś już trochę o tęsknocie za domem, a ja chciałabym cię zapytać właśnie o to, jak twoi bliscy, twoja rodzina, twoi przyjaciele zareagowali w ogóle na twoją zajawkę i na to, że chcesz się porwać właśnie na tak wysoki szczyt.
4: Obiecałem im, że już więcej nie będę wchodził na wyższe szczyty, tak więc muszę teraz powiedzieć, przepraszam, kolejny projekt się szykuje.
1: Przepraszam, skłamałem.
4: Dokładnie, troszkę skłamałem, ale to chyba jest adrenalina, że po prostu jak osiągniesz jeden szczyt, nawet który nie wyszedł, już masz cel na następny. Wiesz co, ja zawsze porównuję ludzi, tych, którzy tą pasję rozumieją i tych, którzy tej pasji nigdy nie zrozumieją i nigdy ich nie namówisz. Oczywiście, moi bliscy przede wszystkim się bali. I bali się to, że pogłębiła mi się ta kontuzja, miałem problem ze zdrowiem, bali się, żebym mądrze podejmował decyzje, ale tak naprawdę, żeby ten projekt wyszedł, to bez wsparcia nie osiągniesz nic. I to oni mnie tak naprawdę pomogli przełamywać te trudności i oni mnie motywowali. I wiem, że teraz jak dowiadują się, że jest kolejny cel, krzywo się na mnie będą patrzeć, ale wiem, że oni mimo to pomogą mi osiągnąć kolejny cel i zaakceptują to. Bo bez nich to ten projekt by się nie udał. Nie ma indywidualistów w górach. Musisz mieć wsparcie u swoich bliskich osób.
1: A czego cię nauczyła ta wyprawa?
4: Pokory.
1: Pokory wobec siebie.
4: Siebie przede wszystkim, ale także też do ludzi. Bo gdzie uważałem, że wszyscy będą mi kibicować, pokazało mi to, że potrafią mi zabrać tą całą radość z tego, co osiągnąłem. Bo ja uważam, że i tak dużo osiągnąłem, 6500, gdzie 4 lata bym w życiu nie pomyślał, że wejdę na 6500. Ale te osoby po prostu mnie motywują do dalszej pracy i do tego, żeby przełamywać kolejne bariery.
1: No właśnie, już tak opowiadasz o tym swoim kolejnym projekcie. Możesz zdradzić nam, uchylić rąbka tajemnicy. Co
4: powiem
1: planujesz?
4: Tak, na pewno mnie, powiem tak brzydko, kręci Matterhorn. ja bym to chciał zrobić. On jest 4400, ale on jest bardzo trudny, jak dla mnie oczywiście, technicznie. I drugą wisienką na torcie, to bym chciał złamać tą barierę 7000, ale nie chciałbym teraz mówić, bo chciałbym chyba to zrobić trochę w ciszy, bo trochę mnie zaskoczył ten szum medialny wokół mojej osoby, bo nie jest medialny. Mam swój cel, który chciałbym to zrobić po prostu po cichu i w ciszy to zrobić i jak się uda po prostu to na

0: to my sami to sobie narzucamy. I wierzmy swoje plany i cele, bo one są w zasięgu ręki. I wszystkim życzę takiej miłości do góry, taką jaką ja mam, bo ta miłość potrafi się odwdzięczyć. I wierzmy i miejmy jakieś cele na swoją przyszłość, bo tak naprawdę one, te cele motywują nas do cięższej pracy, do tego, żeby przełamywać kolejne jakieś bariery.
1: SK Szczecinek.
2: A w tej części będziecie mogli posłuchać mojej rozmowy z Zofią Pilich, autorką 10 scenek z Gryfem i Jesiotrem, naszych symboli, które stoją rozproszone po całej przestrzeni naszego pięknego miasta. Można je podziwiać, można ich wyszukiwać w mieście. Takie najbardziej charakterystyczne to są chyba Gryfy i Jesiotry przy plaży miejskiej, Gryfy i Jesiotry przy zamku w Szczecinku, no i niedaleko Osiru, tam gdzie rozpoczyna się trasa biegu szczecińskiego Park Run. Zofia Pilich jest autorką, rzeźbiarką pochodzącą ze Szczecinka. Odwiedziła nasze studio i porozmawialiśmy sobie o całym procesie, jak te figurki powstawały.
3: Gryf i Jesiotr, czym dla pani są?
4: Gryf i Jesiotr, teraz wydaje mi się, że jest to nie tylko zadanie, które wykonałam, z którego jestem w sumie bardzo zadowolona i dumna, ale to już chyba jakaś oddana część mnie w przestrzeń, w eter. Ale tak mają twórcy. To znaczy, tak mi się wydaje. Zawsze jak coś robię, to robię tak, żeby mi się najbardziej podobało, możliwie jak najbardziej. Ale dużo też odczuwam różnych emocji podczas tworzenia. I to, jaki to ma finalnie kształt, to jest obraz całego procesu i ja wiem, jak to wygląda, a to, jak odbierają te moje rzeźby ludzie, to już jest kolejne zadanie pracy w przestrzeni publicznej, miejskiej i też fajnie jest obserwować odbiór tych prac przez ludzi.
3: Wykonała pani w sumie 20 rzeźb, 10 gryfów i 10 jesiotrów. Jak długo trwał ten proces i jak on wyglądał?
4: Proces trwał długo. Nie pamiętam, dokładnie nie liczyłam, ale od momentu projektowania szkiców do finalizacji, do montażu to było około 1,5 roku, więc naprawdę długo, ale też zadanie było bardzo duże i wymagające, bo tak jak pani powiedziała, 20 postaci, 10 gryfów, 10 jesiotrów. Proces polegał na tym, by zaprojektować pracę. Od szkicu zaczyna się praca twórcza, ale jedno szkicu się nie kończy. Tych szkiców powstało do każdej sceny około kilkanaście szkiców, kilkanaście szkiców i były to szkice rysunkowe i przestrzenne. Proces jest bardzo złożony i wymaga dużego wkładu i takiego intelektualnego pracy fizycznej właśnie i pracy umysłowej. Stworzenie szkicu to był początek, ale później na podstawie szkiców powstają konstrukcje do prac, następnie prace w materiale miękkim, w masie plastycznej. Później ściągam negatywy silikonowo-gipsowe z tej masy plastycznej. Następnie wlewam wosk do tych negatywów. Na koniec wykonuję odlew w brązie i na zupełny koniec obróbkę końcową, cyzelowanie. Także proces jest bardzo złożony, a projektowanie do przestrzeni publicznej jest wyjątkowo poważnym wyzwaniem, zadaniem, bo bardzo wiele czynników wpływa na to, jak ta praca się komponuje z przestrzenią zastaną, jak działa w przestrzeni. Muszę myśleć o tym, kto jest odbiorcą tej pracy i jakie będzie miała znaczenie w przestrzeni. Starałam się, tworząc Gryfy i Jesiotry, robić je trochę w konwencji komiksu. Inspirowałam się animacjami też, bajkami znanymi mi z dzieciństwa. Bajkami takimi jak radziecka bajka Wilki Zając, albo czeskie bajki, na przykład bajki z Muchu i Paproci. I to były takie moje inspiracje świadome, uświadomione. Poza tym sięgałam jeszcze do książek Janosza. Bardziej tak wspominałam sobie książki Janosza o Misiu i Tygrysku. I była taka seria Ach, jak cudowna jest Panama. I w tej serii Miś i Tygrysek, podróżując po Panamie, są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, towarzyszami podróży. I trochę w takiej konwencji chciałam utrzymać właśnie Gryfa i Jesiotra, żeby byli takimi dobrymi kumplami, towarzyszami podróży, żeby dzielili ze sobą fajne momenty, mieli przygody w Szczecinku.
3: No właśnie, Pani ze Szczecinka osobiście nie pochodzi, ale pani swoje historie i anegdoty związane ze Szczecinkiem ma.
4: Moja rodzina, moja mama pochodzi ze Szczecinka, mam w Szczecinku dziadków,

0: Mam rodzinę, jestem związana ze Szczecinkiem, spędzałam tu właściwie każde wakacje jako dziecko i przeżywałam sama bardzo fajne przygody z moim rodzeństwem, z kuzynką. Szczecinek jest wspaniałym miejscem i do zabaw, i do odpoczynku, i w ogóle do życia, mam wrażenie. Ale tak, jako dziecko wspominam, mam piękne wspomnienia ze Szczecinka i tak bardzo sentymentalnie postrzegam Szczecinek, lubię do niego wracać i robię to całkiem często.
1: A takie ulubione Pani wspomnienie związane ze Szczecinkiem, którą mogłaby się Pani z nami podzielić?
0: Ja chyba byłam zawsze takim stworem wodnym, więc to jezioro mnie przyciągało i bardzo lubię jezioro, bardzo lubię pływać. Dodatkowo w Szczecinku jest tak wspaniale i pięknie, że Trzesiecko okala Szczecinek albo Szczecinek okala Trzesiecko. To sąsiedztwo jest absolutnie magiczne, że to jest tak, że ja jestem w mieście, ale jestem też w jeziorze. Prawie, że. Trochę mi tego brakuje na Mazowszu. Ja mieszkam w Warszawie i brakuje mi wód. Brakuje mi wód, brakuje mi jezior. Także chyba te takie naturalne warunki, przepiękne przyrody są dla mnie najfajniejsze w Szczecinku. Ale poza tym też architektura piękna, poniemiecka. Bardzo dużo jest wydarzeń w Szczecinku, które też się odbywają i też mnie interesują. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi wiedzieć, co się dzieje w świecie i w świecie sztuki szeroko pojętej. Więc jeśli jest Materia Fest albo jeśli jest jakiś koncert w Szczecinku, to wszystko fajnie działa i fajnie, że Szczecinek jest taki, no, taki aktywny, że tyle się dzieje. Bardzo mi się to podoba.
1: Czy to był Pani pierwszy projekt do przestrzeni publicznej?
0: Gryf i Jesiodr to mój drugi projekt do przestrzeni publicznej, ale pierwszy indywidualny, bo poprzednia praca była tworzona w Białce Tatrzańskiej ze znajomymi, ze studentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I jeśli chodzi o studia, to ja przeszłam bardzo wiele różnych ścieżek i podjęłam się specjalizacji w zakresie medalierstwa, czyli no, sztuki medalierskiej małej formy i to najbardziej chyba lubię i w tym się chyba najlepiej też czuję, ale specyfika studiowania rzeźby jest taka, że trzeba przejść przez pracownię dużej formy. Robi się studium modela 1:1 w naturalnej skali właśnie. Poza tym przechodzi się szereg technologicznych też pracowni. Ja byłam w pracowni kamienia, w pracowni właśnie brązu przez 2 lata, w pracowni drewna. Jest też pracownia ceramiki. Także moje doświadczenia ze studiami są, myślę, że bardzo bogate, bo wielu rzeczy próbowałam i przez to też wiem, co mi się najbardziej podoba. A takie realizacje jak ta w brązie, bardzo lubię brąz też jako materię, jako materiał. Przez to, że tyle rzeczy spróbowałam i tyle rzeczy robiłam, ja wiem, co lubię i te gryfy i jesiodry wpisują się w moje zainteresowania, bo jest to i mała forma, choć oceniam ją jako już w sumie większą, mniejszą formę i brąz, który też bardzo lubię.
1: A jak w ogóle zaczęła się Pani przygoda z rzeźbą i ze sztuką? W jaki sposób ona pojawiła się w Pani życiu?
0: Sztuka była właściwie zawsze, bo w mojej rodzinie była sztuka i mój dziadek kończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki i Malarstwa. Moja mama kończyła ASP w Poznaniu, też Wydział Rzeźby, więc ta sztuka była obecna i była gdzieś w obszarze moich zainteresowań zawsze. No i właściwie stąd taki wybór. Ale studiowałam też na Wydziale Polonistyki, więc nie tylko rzeźbę.
1: Czyli można powiedzieć, że sztuka to jest taka Pani rodzinna tradycja.
0: Można tak powiedzieć. Oczywiście mogłabym nie kontynuować tej tradycji, bo mam braci, którzy tego nie robią, ale są wrażliwi na sztukę, więc wydaje mi się, że wychowanie się w takiej rodzinie, która jest artystyczna, daje taki start, że już się ma jakąś wrażliwość. I to może być wrażliwość na sztuki plastyczne, to może być wrażliwość na muzykę. Ja byłam też w szkole muzycznej, więc też jakoś tam się kształciłam w kierunku właśnie sztuk muzycznych. I ta jakaś wrażliwość, jakieś zrozumienie dla różnych form sztuki, chyba w takiej rodzinie po prostu to się ma chyba.
2: SK Szczecinek.
1: To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Natalia Włochowska, do usłyszenia.
2: SK Szczecinek. Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Kino potrafi przenosić nas w zupełnie inne światy, a dobre filmowe historie zostają z nami na długo. Dziś o filmach, ich tajemnicach i o tym, co sprawia, że niektóre produkcje stają się ponadczasowe, porozmawiamy z wyjątkową miłośniczką kina. Paula Apanowicz, filmoznawczyni, którą znacie jako szczecinecką blondynkę Hitchcocka, odwiedziła nasze studio. Skąd wzięła się jej fascynacja twórczością Alfreda Hitchcocka? Jak patrzy na kino okiem filmoznawczyni i co sprawia, że film potrafi zachwycić nawet wiele lat po premierze? O jej pasji, filmowych inspiracjach i spojrzeniu na kino już teraz na naszej antenie. Szczecinecka blondynka Hitchcocka, Paula Apanowicz, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Chciałabym zapytać Cię tak od początku Twojej historii, jak zaczęła się Twoja fascynacja Alfredem Hitchcockiem i jego twórczością?
4: Korzenie sięgają mojego liceum, pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Wtedy w trakcie lekcji języka polskiego naszą klasę zaproszono do Szczecineckiego Muzeum na taką zewnętrzną lekcję poświęconą historii kinematografii. Trwało to około godzinkę. Były pokazane slajdy z takimi najsłynniejszymi scenami w historii kina. I w trakcie tej lekcji na jednym ze slajdów pokazała się Psychoza Alfreda Hitchcocka. Pani opowieść o tym filmie, pani prowadzącej, na tyle mnie zainteresowała, że po powrocie do domu postanowiłam ten film obejrzeć, bo tam oczywiście był taki skrót, opis tego filmu, kadr, no ale na tyle to zadziałało, że ta fascynacja już się gdzieś w zalążku zrodziła. No i po seansie całkowicie przepadłam, jeżeli chodzi o kino Hitchcocka. Później, tak jak pamiętam, zaraz tylko jak się kończyły lekcje, dzień po dniu, no to kolejne filmy Hitchcocka nadrabiałam. Co jest też ważne, wcześniej jako nastolatka nigdy nie interesowałam się klasyką, więc to był taki pierwszy moment, kiedy w ogóle odkrywałam na nowo tą historię kina. Później doszły jakieś książki, lektury, żeby poczytać, jak to wszystko się zaczęło, o narodzinach kinematografii, inni klasyczni reżyserzy. I po wyjeździe jeszcze na studia na Uniwersytet Gdański, studiowałam filozofię, też zainteresowanie kinematografią we mnie się rozwijało. Zajmowałam się taką dziedziną, która się nazywa filozofia filmu. I wtedy właśnie na studiach mogłam ująć, powiedzmy, tą kinematografię od takiej podszewki, ale też zgłębić problematykę prezentowaną przez ówczesnych twórców. A Hitchcock jest takim reżyserem, powiedzmy, mocno filozoficznym. W jego dziełach odnajdziemy naprawdę mnóstwo tematów, czy to etycznych, czy to takich ponadczasowych, które nawet dziś w kryzysie jakichś relacji międzyludzkich możemy odnosić.
3: Czy oprócz Psychozy pamiętasz jakiś taki film Hitchcocka, który był dla ciebie przełomowy w odkrywaniu tej jego twórczości?
4: Zdecydowanie to już drugi był film, który obejrzałam, Zawrót głowy, i to dziś jest mój ukochany film. Uważam, że ogólnie najlepszy nie tylko Hitchcocka, ale w całej historii kinematografii. Zresztą w 2012 roku Brytyjski Instytut Filmowy też tak uznał i umieścił na pierwszym miejscu listę najlepszych filmów wszechczasów właśnie Zawrót głowy Hitchcocka. To, co doświadczyłam w trakcie seansu, to jest po prostu niezapomniane. Ja chciałabym choć raz jeszcze kiedyś obejrzeć taki film, który zrobi na mnie tak ogromne wrażenie jak Zawrót głowy. To było po prostu połączenie maestrii obrazu z dźwiękiem, też po prostu na takim symbolicznym poziomie. Kompozytorem był Bernard Herrmann, który w niesamowity sposób zapisywał w nutach emocje bohaterów. I Hitchcock tutaj też odsłonił kompletnie swój artyzm, ponieważ jest to bardzo enigmatyczna, metaforyczna historia i on dowodzi tutaj umiejętności opowiadania historii wyłącznie przy wykorzystaniu elementów wizualnych, czyli bardzo często nie mamy w ogóle dialogów, natomiast jest ta sztuka filmowa w czystej postaci. Montaż, zbliżenia, to co konstytuuje film.
3: Czytając trochę o Hitchcocku, natrafiłam na takie sformułowanie jak pure cinema. Właśnie to budowanie napięcia i przekazywanie emocji, nie ujmując dialogów w scenariuszu. Jak Hitchcock tego dokonywał?
4: To tutaj właśnie mamy te wspomniane przed chwilą przeze mnie środki wyrazu typowo filmowe, czyli montaż, odpowiednia praca kamery. Hitchcock był miłośnikiem z jednej strony bardzo długich ujęć, bo nakręcił między innymi sznur, którym zostały stworzone filmy w ogóle w jednym ujęciu. Nie widać, żeby pojawiały się jakiekolwiek cięcia, a w całym filmie występuje tylko 12 cięć ze względu na skończenie się taśmy i ówczesne ograniczenia filmoznawców. Natomiast z drugiej strony on też operował takimi sekwencjami mocno pociętymi, czyli na przykład tutaj już mamy Psychozę i sekwencję morderstwa pod prysznicem, to tam jest cięcie po cięciu, które oddaje dramaturgię tej sceny. I ten kontrast z jednej strony potrafił operować taką emocją, powiedzmy, romantyczną przy tych długich ujęciach, oddawać jakąś nostalgię, tak jak w Zawrocie głowy wspomnianym też już przeze mnie, mamy ujęcia odrealnionej głównej bohaterki Madeline, która jest śledzona przez głównego bohatera, detektywa cierpiącego na wysokości. No to tam mamy bardzo długie ujęcia. Kamera jest, powiedzmy, wręcz czuła. Ona w wspaniały sposób oddaje fascynację tego mężczyzny na dobrą sprawę nieznaną kobietą, który buduje sobie wyśniony obraz, też troszeczkę zakłamany, co niestety napędza jego obsesję. A z kolei te krótkie ujęcia, no to już oddawały napięcie, grozę. Nie bez powodu Hitchcocka nazywamy ojcem kina grozy, choć ja bardziej wolę dla niego tytuł romantyka ekranu, bo zdecydowanie więcej odnajdziemy takich efektownych scen pocałunków, właśnie tematyki miłosnej. U Hitchcocka jest to zwykle trójkąt miłosny, który prowadzi do nieszczęścia postaci. No ale jak najbardziej ta groza oczywiście też się przywija i w tych relacjach napięcie jest.
1: Czy poza Hitchcockiem na twojej ścieżce odkrywania klasyki kinowej zdarzały się jakieś filmy poza twórczością Hitchcocka, które ukształtowały twój gust?
4: Zdecydowanie jest sporo takich reżyserów. Jeżeli chodzi o klasycznych, no to na przykład Charlie Chaplin, czyli dość skrajna, tak, odsłona kina, bo mamy tutaj komedię slapstickową. Charlie Chaplin, podobnie jak Hitchcock, manifestował tą sztukę filmową zdefiniowaną u korzeni, czyli również oddawał te podstawowe środki wyrazu, które konstytuują kino. I on był w ogóle bardzo przeciwny wprowadzeniu dźwięków w kinie. Okres jego świetności przypada na kino nieme, natomiast kiedy pod koniec lat 20. powstał pierwszy film dźwiękowy, Chaplin na przykór dalej realizował nieme filmy, ponieważ uznawał, że właśnie dialog jest zbędny, jest to wyłącznie dodatek, natomiast kamera, sztuka filmowa jest w stanie oddać emocje i ważkie tematy wyłącznie przy pomocy obrazu. Innym takim reżyserem też jest niemy mistrz Friedrich Wilhelm Murnau, który rozwijał niemiecki ekspresjonizm, a także Kammerspiel, to z kolei takie bardziej dramaty społeczne kina niemego. On działał w Niemczech i też nawet Hitchcock go właśnie podawał jako swojego mistrza. David Griffith to z kolei ojciec narracji filmowej, można powiedzieć, tak? On wzbogacił te fabuły o elementy, które dziś są nam dobrze znane i dziś napędzają kino, ponieważ no te pierwsze produkcje tutaj warto wspomnieć, myślę, że każdy doskonale wie, one wyglądały tak, że trwały kilkadziesiąt sekund, później kilka minut i na dobrą sprawę były taką zwykłą rejestracją codzienności, tak? Typowych czynności, tak zwane ruchome obrazy, natomiast dopiero później pojawili się twórcy, którzy to kino rozwijali do kształtu, które dziś jest nam dobrze znane, czyli dodawali właśnie fabuły, różne wątki, no ale mam też twórców takich bardziej współczesnych, którzy bardzo mnie inspirują, głównie z Korei Południowej. Park Chan-wook to jeden z moich takich też ulubionych twórców, który do dziś działa, autor słynnego Oldboya, który na wzór takiej właśnie specyfiki koreańskich reżyserów tworzy gatunkowy miszmasz. To też jest bardzo ciekawe, bo na dobrą sprawę oglądając film, mamy w nim wszystko, i komedię, i dramat, i horror, no a do tego też taką symboliczną tematykę.
1: Wracając jeszcze do Hitchcocka, co uważasz za taki najbardziej niedoceniony element jego twórczości? Właśnie muzykę, kamerę, montaż czy grę aktorską? Co cię najbardziej umuje w jego twórczości?
4: Myślę mimo wszystko, że tutaj bardziej pójdę w tematykę, problematykę, którą on podejmował, ponieważ problem, z którym spotkałam się nawet na swoich studiach, kiedy chciałam pisać pracę dyplomową właśnie o Hitchcocku, jest taki, że bardzo często ten reżyser jest uznawany za komercję, a nie artyzm, który on reprezentował po całości, na dobrą sprawę, w każdym swoim obrazie. Hitchcock bardzo tęsknił za takim uznaniem ze strony krytyków, właśnie jeżeli chodzi o tą symboliczną tematykę, którą podejmował, bo on zgłębiał mroczną stronę człowieka, był zafascynowany psychoanalizą, naukami Freuda i naprawdę w jego obrazach kryje się ogromna wartość, która jest w stanie nam powiedzieć wiele o nas samych. Często jest to prawda niekomfortowa, ale która potrafi otworzyć nam oczy i nawet współczesnym widzom może pomóc w zrozumieniu siebie. Natomiast w latach swojej świetności, zwłaszcza w latach 40., 50., Hitchcock przez krytykę amerykańską był gnębiony, był po prostu stłamszony i dopiero w szóstej dekadzie, kiedy narodziły się ruchy nowej fali w Europie, to właśnie we Francji, między innymi François Truffaut, odkrył na nowo twórczość Hitchcocka i pokazał jego głębię, która raz wynikała z podejmowanej tematyki, a dwa też oczywiście zawsze była podyktowana tą pracą kamery, bo Hitchcock każdy element, poza powiedzmy takim nazwaniem wprost, tak, jeżeli chodzi o historię bohaterów, to każdy ten symboliczny element oddawał również za pomocą środków wyrazu, na przykład suspensu, czyli chwytu narracyjnego, z którego on jest najbardziej znany, jest nazywany mistrzem. Suspens operuje napięciem, a to napięcie z kolei wzniecało dramaturgię, poczucie niepokoju, takiego dysonansu poznawczego wśród widzów, no i to działało, jeżeli chodzi o te wątki moralne jego kina.
1: On jest znany nie tylko z tego, że potrafił budować napięcie, ale też z tego, że on świetnie dopiero wybierał sobie aktorki. No, twój blog, Blondynka Hitchcocka, nie wziął swojej nazwy znikąd.
4: Tak, Blondynki Hitchcocka wyznaczałem, możemy tak powiedzieć, kino Hitchcocka, ale pełniły też bardzo ważną funkcję, bo ktoś by mógł sobie pomyśleć, że to tylko wyłącznie taki estetyczny wabik, jasnowłose aktorki, które występowały w jego filmach. Natomiast one pełniły kluczową rolę w fabule i miały też taką swoją charakterystykę, która z kolei oddawała wyśniony ideał kobiecości samego Hitchcocka. Niestety często bardzo obsesyjne, to też przekładało się na skomplikowane, niekiedy toksyczne relacje samego Hitchcocka z aktorkami, ale jeżeli chodzi o film, no to można powiedzieć, że na przekór temu, co się działo za kulisami, bo czasami słyszymy o takich naprawdę bardzo niefajnych sytuacjach. Tippi Hedren jest na przykład jedną z aktorek, która wprost oskarża Hitchcocka o molestowanie. To mimo tego na ekranie on oddawał bardzo często takiego feministycznego ducha, co było bardzo przełomowe, no bo to są filmy często już niedługo prawie sprzed wieku, co było w kulturze patriarchatu przełomowe. Jego bohaterki były silne, były charyzmatyczne, musiały być inteligentne. Natomiast ten wzór kobiecości, który reprezentowały, to poza tymi już cechami wymienionymi, ten wzór sprowadzał się do takiej chłodnej elegancji. Hitchcock pięknie określił na przykład w kontekście swojej muzy Grace Kelly, na czym to polegało. Mówił właśnie o Grace, że jest jak pokryta śniegiem góra, a gdy śnieg stopnieje, widzi, że to kipiący wulkan. Czyli tutaj mamy w bardzo fajny sposób ukazane, że te blondynki Hitchcocka, one były z pozoru takimi chłodnymi, wyniosłymi pięknościami, natomiast skrywały temperament i ten erotyzm również łączył się właśnie z błyskotliwością i z działaniem, bo taki jest ważny motyw, który pełniły te blondynki w filmach Hitchcocka, to, że gdy męscy protagoniści sobie na przykład nie radzili w akcji, byli zagubieni, bardzo często byli przedstawiani na początku w pierwszych sekwencjach jako uzależnieni od matek, to też taki stały motyw Hitchcocka, to po zapoznaniu się z tą właśnie blondynką i na drodze rozwoju miłości w tych męskich bohaterach następowała ogromna przemiana i po prostu dojrzewali na oczach widza, więc blondynka Hitchcocka to jest nie tylko symbol twórczości Hitchcocka, ale no też przeogromny element, który napędzał fabułę.
1: Wspomniałaś w którymś momencie o pewnej aferze, która miała miejsce, o oskarżeniu Hitchcocka o molestowanie, no ale Hollywood znany jest też z wielu innych ciekawych akcji, które ty zresztą opisałaś w swojej książce Skandaliści Złotej Ery Hollywood. No i właśnie o tą książkę chciałabym cię teraz zapytać. Co cię w ogóle zainspirowało do jej napisania i jak ty poszukiwałaś tych historii? Gdzie ty je znajdowałaś? Jakie źródła przeglądałaś, żeby w ogóle stworzyć tak ciekawą książkę?
4: Punktem wyjścia do stworzenia tej książki był dla mnie przede wszystkim kontrast między właśnie tymi kontrowersyjnymi historiami, a też tym, co te gwiazdy przeżywały. Bo ja tutaj starałam się nie szukać takiej typowej sensacji, tak? To jak najbardziej od tego stroniłam, tylko chciałam jakby zajrzeć pod maskę tych skandalistów, zobaczyć czasami, co ich motywowało, co takiego się mogło wydarzyć w dzieciństwie, w przeszłości, że popchnęło ich na taką, a nie inną drogę. Kompletując bohaterów do mojej książki, wybrałam właśnie takie osobistości okresu złotej ery Hollywood, które z jednej strony jak najbardziej żyły skandalicznie, czy to trafiały za kraty, czy to wywoływały skandal obyczajowy, natomiast skrywały taki wewnętrzny mrok, który bardzo często sprowadzał się do traumatycznego dzieciństwa, takiej niedostępności emocjonalnej rodziców, bardzo trudnych wydarzeń i troszeczkę z takiego psychologicznego ujęcia starałam się pokazać tą ich drugą twarz, że to nie był tylko skandal i nie tylko osoba, która zasługiwała na napiętnowanie, ale coś tam się więcej skrywało i czasami warto spojrzeć z innego punktu. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, no to to jest przede wszystkim ogrom książek, artykułów, archiwalnych wywiadów, czasami kontaktowanie się na przykład z jakimiś miejscami pamięci albo osobami, które jeszcze pamiętają te gwiazdy. No, oczywiście większość z nich nie żyje, choć są takie wyjątki jak na przykład Kim Nowak, która właśnie świętowała szczęśliwie 93. urodziny, ale większość gwiazd, o których piszę, no to już dawno odeszło i nie sposób teraz przeprowadzić z nimi wywiadu, więc zostaje taka droga właśnie muzea, archiwa, no i też osoby, na przykład krewni, tak, którzy bardzo często są chętni, żeby udzielać różnych takich anegdot. Pomocne są na przykład grupy też na Facebooku, gdzie znajdziemy pasjonatów z całego świata, którzy również chętnie dzielą się takimi unikalnymi materiałami. Tutaj w Polsce, wiadomo, nie mamy do tego dostępu, ale swego czasu miałam właśnie przez taką grupę fanów Hitchcocka kontakt z panem, który swego czasu pracował w wytwórni Paramount. No i on bardzo chętnie udostępniał jakieś archiwalne materiały, z których można było było wyciągnąć różne ciekawostki, które w Polsce nie są znane, jeżeli chodzi o powstawanie filmów i sam życiorys Hitchcock.
1: A twoim zdaniem, jakbyś miała wybrać taki jeden największy skandal złotej ery Hollywood, który zasługiwałby na ekranizację, to który by to był?
4: Myślę, że cały życiorys Charlie'ego Chaplina. To już nieraz podejmowano się próby ekranizacji jego trudnych losów, natomiast z różnym skutkiem, bo albo wybielano jego postać, skupiając się na naprawdę dramatycznym dzieciństwie, albo z kolei odnoszono się wyłącznie do tego skandalicznego późniejszego życia, pomijając ten właśnie ważny element, który go ukształtował. W skrócie powiem, o co chodzi w jego losach. Chaplin, urodzony w Anglii, miał chyba najdramatyczniejsze dzieciństwo, jeżeli chodzi o wszelkie gwiazdy, które miałam przyjemność do tej pory zgłębić. Wychowywał się w biedzie, skrajnej biedzie. Ojciec porzucił jego rodzinę, natomiast matka chorowała psychicznie w czasach, kiedy wszelkie tego typu choroby były nie tylko tematem tabu, ale też bardzo często źródłem wykorzystywania takich osób i przemocy dla nich, bo trafiały do zakładów, w których na dobrą sprawę ich objawy były wyłącznie pogłębiane przez ówczesne skandaliczne praktyki, jak na przykład kąpiele we wrzątku czy lodowatej wodzie na zmianę. Ona w końcu trafiła właśnie do takiego zakładu i po takim pobycie wyłącznie się pogorszyło. Chaplin z bratem trafił w końcu na ulicę z tego względu, że trafiając do przytułków, to na dobrą sprawę odkrywał piekło na ziemi. Te traumy, których doświadczył, na zawsze w nim pozostały i zrodziły jego bardzo trudną naturę. Z jednej strony takiego człowieka zachłannego na pieniądze, co też na dobrą sprawę nie ma co się dziwić po doświadczeniu tej biedy. On się zawsze bał, że na nowo straci wszystko i wyląduje na ulicy. No ale z drugiej strony też ukształtowała się w nim taka natura mizoginisty. Jeżeli chodzi o te późniejsze skandale, no to one właśnie są związane z kobietami i tutaj Chaplin wykazywał bardzo niepokojące zainteresowanie wyjątkowo młodymi dziewczynami. Dziś myślę, że bez ogródek nazwalibyśmy go pedofilem i w tamtych czasach przy swoich wpływach, przy swoich ogromnych pieniądzach, w momencie, kiedy było blisko do odkrycia tego typu skandalu, gdy bardzo młoda dziewczyna, około 15 roku życia, zachodziła z nim w ciążę, on potrafił manipulować aktem urodzenia dziecka, aby właśnie przesunąć wszystko w czasie i żeby nie trafić za kraty. A nieraz mu takie więzienie właśnie groziło.
1: Jakie wyzwania stawały przed tobą podczas researchu, kiedy pisałaś książkę Skandaliści Złotej Ery Hollywood? W którymś momencie spotykałaś się ze ścianą?
4: Myślę, że przede wszystkim takim problemem to było rozgraniczenie uwielbienia mojego dla dzieł, tak jak właśnie Chaplina, a tego prywatnego portretu, no bo to tak jak właśnie powiedziałaś, no jest pewne zderzenie ze ścianą, tak? Po odkryciu wielu naprawdę bulwersujących rzeczy, które mnie do dziś poruszają i w pewien sposób też rodzą poczucie niesprawiedliwości, że taki człowiek nigdy na dobrą sprawę nie poniósł kary, no to mnie to zburzało na tyle, że czułam taki dyskomfort, że te filmy, tak, w dalszym ciągu potrafią mnie zachwycać i bawią, tak? No bo Chaplin to w ogóle już specjalizował się w komediach, więc można powiedzieć, że gdzieś tam społeczeństwo nie jest uznawane za osobę, która potrafiła w najbardziej dramatycznych czasach, tu mówimy o dwóch wojnach, rozbawiać całe pokolenia, bo jeden z jego filmów, Charlie Żołnierzem, był nawet wyświetlany na froncie I wojny światowej, więc no ten dysonans się pojawia i bardzo ciężko jest rozgraniczyć to życie prywatne od twórczości, co myślę, do dziś kinomani mają problem, słysząc kolejne jakieś doniesienia z Hollywood.
1: Czy ciężko jest zainteresować ludzi, twoich czytelników, klasyką kinową?
4: Na pewno jest to swego rodzaju wyzwanie, ponieważ jest to tematyka niszowa, ale ja od początku i zakładając tego bloga i w ogóle idąc w stronę właśnie twórczości ukierunkowanej na historię kina, miałam tego świadomość i no tutaj trzeba, że tak to powiem, wybrać, tak? Czy komuś zależy na zasięgach i na lajkach, które na dobrą sprawę nic nie dają, tak? Poza tymi liczbami gromadzącymi się pod postem, no, czy na faktycznej wartości. Ja wybrałam to drugie, jest to bliskie mojej życiowej filozofii i mojemu sercu. I tutaj warto podkreślić, że jeżeli chodzi o pasjonatów takiej niszowej tematyki, jaką jest właśnie klasyka filmowa, to można odnaleźć osoby, które na dobrą sprawę są tak samo zafascynowane jak autorzy tego typu treści, właśnie takich blogów filmowych. Ja staję przed takimi wyzwaniami, że nie tyle muszę jakby zaciekawić tą tematyką moich czytelników, ponieważ mam dość stałe grono odbiorców, ile muszę odkryć coś nowego, czego oni jeszcze nie wiedzą, ponieważ to grono jest naprawdę już świetnie wykształcone, jeżeli chodzi o tematykę filmową. Posiadają ogromną wiedzę i to jest też tak, że jak mamy takie niszowe pasje, nie tylko filmowe, tak, tylko wszelkiego innego rodzaju, no to taka osoba już jakby z punktu wyjścia posiada sporą wiedzę, tak, czyta biografię gwiazd, ogląda te filmy, więc no tutaj ten element zaskoczenia jest bardzo ważny, bo taki każdy czytelnik jest bardzo wymagający i on nie chce po raz kolejny czytać jakiegoś oklepanego tematu i takiego skrótowego życiorysu jakiejś gwiazdy, bo on to doskonale zna, już sam sobie zgłębił. I tutaj sztuką jest właśnie zaglądanie jak najgłębiej, odgrzebywanie pewnych takich anegdot, które nie są znane i zaskoczenie. Mi się to szczęśliwie udaje, bo raz na jakiś czas pojawiają się komentarze pod postami, że ktoś na przykład o tym nie wiedział. To kilka dni temu pisałam o przygarnięciu przez blondynkę Hitchcocka Kim Nowak kota z filmu Czarna magia na Manhattanie. No to pojawił się właśnie taki komentarz, kiedy przedstawiłam tą historię, że czytelniczka nie miała o tym pojęcia, a kocha i koty, i Kim Nowak, więc wspaniała ciekawostka.
1: Czy masz jakiś tekst, do którego masz największy sentyment?
4: To bardzo ciekawe, ale też trudne pytanie. Myślę, że kilka takich tekstów by się znalazło w całym moim życiu. Zdecydowanie jednym z nich jest taki przekrojowy artykuł o fenomenie twórczości Alfreda Hitchcocka, który miałam przyjemność popełnić dla British Film Festival w Poznaniu, kiedy sam festiwal debiutował w 2024 roku i odbywała się wtedy retrospektywa Alfreda Hitchcocka. To też była dla mnie ogromna szansa, ponieważ mogłam nawiązać współpracę z festiwalem. No i sam artykuł też był dogłębny, spotkał się z pozytywnym odbiorem, także zdecydowanie tutaj zapisze się w mojej pamięci. Ostatnio miałam też przyjemność nawiązać współpracę z takim kultowym portalem Więź, który jest uznany i ma bardzo bogatą historię, jeżeli chodzi o polskie media. No to też, jeżeli chodzi o dwa teksty, które na ten moment tam się pojawiły, to one mają dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ Więź stawia na wartościową treść, na taki trochę felietonistyczny ton, ale z drugiej strony tematyka, którą tam poruszamy, jest bardzo związana z humanistyką, czyli mi bliską. I też bardzo fajnie, że są takie miejsca, które promują nie treść dla zasięgów, ale tutaj mimo wszystko jest postawienie na wartość, na własną refleksję, ale też skłonienie do tej refleksji czytelników. Także zdecydowanie te dwa artykuły, jeden o Hitchcocku, tak żeby inaczej, a drugi o kobiecie w kapeluszu Różewicza, polskiego reżysera, które się ukazały, zajmują szczególne miejsce w moim sercu.
1: Chciałabym Cię zapytać o taką radę dla osób, które chciałyby podjąć się właśnie zainteresowania tematyką klasyki filmowej. Od czego najlepiej zacząć?
4: Myślę, że dobrze na pewno obejrzeć film niemy. Tutaj mamy esencję tej kinematografii, tak? Więc jeżeli ktoś chce w ogóle zacząć zgłębiać historię kina, no to nie wyobrażam sobie, żeby tym punktem wyjścia nie były produkcje nieudźwiękowione, które pokazywały właśnie to, co wyznaczało sztukę filmową, tak? Te najważniejsze środki wyrazu. I dowodziło tego, że film to nie jest tylko ciekawa, kultowa partia dialogowa, która zapada w pamięci i później służy jako cytat, tylko jest czymś znacznie więcej. To tutaj mogę polecić produkcję właśnie Friedricha Wilhelma Murnaua, na przykład Wschód Słońca. Film, który w bardzo ciekawy sposób łączy różne tonacje gatunkowe. Mamy tam i romans, i też takie tragiczne znamiona dramatu. I przede wszystkim wspaniałą, nowatorską formę filmową. O Chaplinie już rozmawiałyśmy. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten gatunek komedii, no to też nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie zagłębił się chociaż w jeden z jego tytułów. Ja tutaj szczególnie polecam Światła Wielkiego Miasta, czyli film właśnie nakręcony już wiele lat po przełomie dźwiękowym, a utrzymany w formie niemej na znak buntu Chaplina. I film, który pokazuje ponadczasowe wartości, bo Chaplin był właśnie takim twórcą, który stawiał na uniwersalizm. Z jednej strony oddawał dramat społecznego marginesu, co wtedy w tamtych latach w kinie nie było spotykane, a z drugiej strony zajmował się takimi wątkami jak miłość, zdrada, zazdrość, życiowe niepowodzenia i przeciwności losu, co dla kogoś może się wydać oklepanym tematem, ale na dobrą sprawę no przecież jest bliskie każdej jednej osobie. Jeżeli chodzi o Hitchcocka, no to szczególnie poza już wspomnianymi tytułami jak Sznur, Zawrót głowy czy Psychoza, szczególnie polecam Okno na podwórze, czyli film, który można powiedzieć jest takim autotematycznym filmem o samym kinie, ponieważ w symbolicznym wymiarze on w idealny sposób odwzorowuje sposób percepcji obrazu filmowego przez widza. Tutaj zostało to ujęte za pomocą metafory głównego bohatera, który nie może opuszczać domu ze względu na złamaną nogę i z nudów zaczyna podglądać sąsiadów z kamienicy naprzeciwko. I na dobrą sprawę Jeff, główny bohater, jest symbolem każdego z nas, tak? Każdego widza gromadzonego na widowni przed ekranem, kiedy to śledzi losy postaci i na dobrą sprawę powstrzymuje się czasami przed ingerencją czy wykrzyczeniem jakiejś wskazówki. I jeżeli też jeszcze chodzi o Hitchcocka, to bardzo polecam film Osławiona. Myślę, że jeden z jego mniej znanych. W Polsce i ogólnie bardzo niedocenionych, bo nigdy, jeżeli chodzi o takie topki, on się nie pojawia gdzieś tam na szczycie tych filmów Hitchcocka. Natomiast jest nie dość, że wspaniałym komentarzem politycznym, nakręconym tuż po zakończeniu II wojny światowej, dość gorzko wyrażającym się o amerykańskim rządzie, no to też prezentuje ponadczasowe wartości i ma po prostu przepiękne, czarno-białe zdjęcia.
1: Paula, a czy ty masz jeszcze jakieś twórcze plany na ten rok?
4: Książki cały czas powstają. Już od ponad roku pracuję nad publikacją poświęconą blondynkom Hitchcocka. Niestety w natłoku artykułów miałam nadzieję, że już w ubiegłym roku skończę tą książkę, no ale to się wszystko przedłuża. Ciężko jest wygospodarować ten czas, kiedy pracuje się również pisząc i jeszcze później w tej wolnej chwili dalej pisać trzeba. Pracuję też nad debiutem prozatorskim. Mam nadzieję, że którąś z tych publikacji ukończę w tym roku.
2: SK Szczecinek.
3: W Szczecinku mamy jeszcze jedynego kinomaniaka, którego znają chyba wszyscy. Tomasz Czuk od lat związany jest z lokalnym środowiskiem filmowym i prowadzi szczeciniecki dyskusyjny klub filmowy. To właśnie dzięki takim pasjonatom kino staje się nie tylko seansem, ale także okazją do rozmowy, wymiany opinii i odkrywania filmów, które skłaniają do refleksji. O miłości do kina, działalności DKF-u i o tym, dlaczego warto oglądać filmy nie tylko dla rozrywki, rozmowa z Tomaszem Czukiem już teraz na naszej antenie.
5: To bardzo dumnie brzmi, dyskusyjny klub filmowy, i być może wielu miłośnikom kina wydaje się, że skazujemy tam wszystkich na ciężkie Bergmany i jakieś filmy, które, mówiąc językiem młodzieżowym, ryją beret, ale proszę mi wierzyć, naprawdę repertuar dyskusyjnego klubu filmowego Szok no, uwzględnia kino atrakcyjne, ambitne, ale też bardzo różnorodne, jeśli chodzi o stylistykę, o gatunki, więc każdy znajdzie tam coś ciekawego dla siebie.
1: Czy pan sam osobiście dobiera repertuar DKF-u?
5: No tak się składa, że od 20 lat to robię, ale jestem też oczywiście otwarty na propozycje DKF-owiczu. No bardzo często bywa tak, że jak pada jakaś konkretna propozycja, no staram się takie filmy odszukać, czy to Filmotece Narodowej, czy u poszczególnych dystrybutorów. No niestety nie zawsze jest to możliwe, dlatego że no, skończyły się czasy tak zwanego piractwa medialnego. Ja jeszcze jestem człowiekiem, który życie w DKF-ach i pracę w DKF-ach zaczynał na studiach i pamiętam, kiedy w Krakowie, w Kino Mikro, no, czy w każdym innym DKF-ie można było wyświetlać filmy z absolutnym pominięciem praw autorskich. To były lata 80. ubiegłego stulecia. No teraz już tego się nie da zrobić. Wtedy nawet robiliśmy własne ścieżki dialogowe. Listę dialogową czytali studenci, no tylko po to, żeby pokazać coś, czego nie można było w Polsce zobaczyć. Z różnych przyczyn, również tych związanych z cenzurą komunistyczną. Natomiast teraz no, jesteśmy uzależnieni od licencji filmowych, a te są zawsze domeną dystrybutorów, więc jeżeli danego filmu nie ma w dystrybucji, to jedyną szansą na zobaczenie go są oczywiście festiwale sztuki filmowej, w których staram się uczestniczyć. No i potem zaczyna się lobbying wśród szerokiej rzeszy dystrybutorów o to, ażeby taki film jednak sprowadzić do Polski, no i rozpowszechniać nie tylko w DKF-ach, ale w ogóle we wszystkich kinach.
1: A pana osobiście ulubione kino?
5: O, trudno. Ja mam to szalone...
1: Ja czuję, że pan jest prawdziwym kinomaniakiem z krwi i kości.
5: No, być może. No, na pewno, wie panie, no, jeśli miałbym tutaj, powiem inaczej, gdyby mnie pani zapytała o 5 najważniejszych twórców współczesnego kina, no to na pewno tutaj bym wymienił Federico Felliniego, na pewno bym wymienił Francisa Forda Coppolę, na pewno byłby to Paolo Sorrentino z tych nazwisk, na pewno byłby to Bernardo Bertolucci i Sam Peckinpah. A więc rozstrzał straszny, no bo jak się, no co może łączyć sama Peckinpaha, autora antywesternów, z Federico Fellinim, no to są dwa bieguny, no ale geniusz filmowy to geniusz filmowy, jeden i drugi na pewno takim był i bardzo się cieszę, że od czasu do czasu w naszym DKF-ie, bo też takie są jego zadania statutowe, cofamy się do klasyki i no już jakiś czas temu mogliśmy na przykład przypomnieć szczecineckim kinomanom La Stradę Federico Felliniego, czy Amarcord, absolutnie genialny film z 1974 roku, zresztą Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny. No ale coraz rzadziej, coraz trudniej jest nam docierać do takich perełek, ponieważ one już nie funkcjonują w obiegu dystrybucyjnym.
1: Bije od pana taka naprawdę pasja do filmu i chciałabym jeszcze się pana zapytać, co dla pana jest najważniejsze w filmie? Akcja, historia, gra aktorów, może muzyka?
5: Wszystko. Muzyka nie jest ważna w filmie. Owszem, ona jest kwiatkiem do kożucha. Najbardziej irytujące są filmy, w których dźwięk, muzyka absolutnie zastępuje obraz. Film jest taką sztuką, która ma opowiadać historię obrazami. I to jest najważniejsze. No to potem i scenariusz, i aktorstwo. To jest bardzo syntetyczna sztuka. Każdy, podejrzewam, taki użytkownik kinowy, no, znajdzie taką niszę, która mu najbardziej odpowiada.
2: SK Szczecinek.
3: Artystycznie i trochę nostalgicznie zrobiło się na naszej antenie Radia SK Szczecinek, ale to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska, dziękuję Wam za dziś i do usłyszenia.
2: SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Są w Szczecinku osoby, których przedstawiać właściwie nie trzeba. Jedną z nich jest Andrzej Kowal, szczecinecki mors, człowiek legenda, który zapoczątkował morsowanie w naszym regionie. Jak zaczęła się jego przygoda z lodowazą wodą, co daje morsowanie i co sprawiło, że z czasem stało się ono pasją, którą zaraził także innych. To jest historia człowieka, który udowodnił, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu, nawet jeśli woda ma zaledwie kilka stopni. Historia Andrzeja Kowala już teraz na naszej antenie.
6: Panie Andrzeju, morsowanie. Tak. Jak to się wszystko u pana zaczęło?
7: No, tutaj w przypadku morsowania to tak już, lata jeszcze mówię 60, jak się tam kiedyś chodziło na ryby, no bo to wiadomo, takie, nie było takiego sprzętu jak teraz, no to się brało jakieś tam żyłki ze zmywaka, się rozplątywało jakieś tam haczyki, no i chodziło się do przerębę, na lód tam wycinało się przerębel i, no i czasami tak może się wpadło do tej wody. Duży mróz, no jak to się mówi, stało się po tej wodzie, ale najważniejsze, że ta ryba była, bo ona dawała taką adrenalinę, że o, mam rybę, to nieważne. No i teraz przychodzi się do domu już po tym zmarznięty, ziemnięty, spodnie porwane, bo to popękały. O, będę chory na pewno. Nie, nieprawda. Jednak mimo to, że tego, ja mówię, no to teraz tak, jeżeli to się nic nie dzieje, no to trzeba to próbować. No i tak to się później kontynuowało. No i później to tak, to już tam parę ładnych minęło. Mówię, a może by taką akcję zrobić, żeby w Szczecinku było morsowanie, żeby, bo to jeszcze nie było takie popularne, to tam 99 rok czy coś takiego. Czy tam był później tam 2000 któryś, bo to z początku to nawet chodziłem sam, to nie było takie popularne, to nikt się tym nie interesował. Ale kiedyś poszedłem, mówię, że ja bym zrobił taką akcję, żeby się wykąpać w jeziorze. A tam nie pamiętam, kto to wtedy, kto to był i mówi tak, no co ty, mówi Kowal, mówi w jeziorze, w zimnej wodzie, tutaj się kąpać w lodzie. No tak, no ale dobra. No to więc tam wzięli tą kamerkę, idziemy tutaj na to nasze jeziorko. No i wiadomo, tutaj przy zamku, no to ja się tam rozebrałem. Śniegu ładnie było. No i skoczyłem do tej wody, tam do tej lodowatej wody. Popływałem, wychodzę na brzeg, a tu się okazuje, słyszę: Andrzej, musimy jeszcze raz, bo kamera nie była włączona. No dobra, no to więc jeszcze raz. Chodzę drugi raz tam. No i tak to się zaczęło. Dlaczego to morsowanie? No bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Dziadek mój, jak to się mówi, przeżył prawie 100 lat i on zawsze się zamaczał w przeręblach. I on nigdy nie chorował, nie miał kaszlu i tak dalej. No to więc to już dawało to, że coś w tym jest, skoro się takie rzeczy robi. No i rzeczywiście, ja pracowałem jako maszynista w przeciągach, no bo wiadomo, nie było kiedyś tam klimy, to tylko się okno otwierało i był problem, bo zawsze z przewianiem to szyja bolał, to tamto. Ale jak zacząłem już regularnie zamaczać się, czyli morsować, to ten temat odszedł, nie ma po prostu. No i z początku tak jeszcze nie było tutaj żadnego klubu, no to tak przez chyba 3 sezony to tak paczki z wody wyciągałem na Mikołaj, ja jako mors, jako jedyny, później tam jeszcze coś. I sobie wymyśliłem, żeby w nowy rok w południe wykąpać. No to pierwszy to byłem tylko sam, nie było nikogo, ale już na drugi rok już dołączyły taka Danusia tam z Czarnego, bo ona się w rzece zamaczała, tam morsowała. No i to już tak było fajnie, bo dwie osoby. No i później już następny rok tam już chyba było 3 osoby. No i później mówię, trzeba by zawiązać klub. No i tak to się zaczęło, że zawiązali klub. No i później tak było, że mnie tam wybrali na prezesa, byłem prezesem tego klubu. No i też to fajnie zaczęło działać, bo już robiło się takie bardziej popularne. I pamiętam, wtedy pojechałem ja nie jako klub, tylko jako sam do Mielna na pierwsze morsowanie, tam gdzie jest teraz, już było tam któryś kolejny raz. i było nas tylko 135 osób, co zaczęło morsować w Mielnie. A teraz już, tak jak na przykład było 2 lata temu, to już było 9,5 tysiąca, także zrobiło to się wszystko popularne. No i nasz teraz ten klub morsów, już tam było 11 zanurzenie, znaczy się 11 morsowanie. Także zrobiło się to też popularne i to jest stwierdzone naukowo, że jednak z morsowania są dobre efekty. Darmowa krioterapia, no i pomaga. I to też takie fajne, że motywuje też ludzi. Dużo ludzi właśnie próbuje to, żeby przełamuje te swoje lęki, że ja to bym nie dała rady, bo to zimno, samo to. A jak ktoś już spróbuje, to już jest fajne. No i samo to, że właśnie, że to jest takie popularne, bo ludzie przeważnie się boją, że jak pójdzie do wody, to zaraz będzie miał kaszel, katar i tak dalej, a wcale to nie, bo 3 minuty profilaktycznie to każdy może do wody wejść i naprawdę nic się nie dzieje. To tylko trzeba o tym powiedzieć, no i przełamać ten strach, bo kiedyś nawet tam gdzieś przyszła sobie pani doktor, pani Ania, no i było akurat tam chyba z 15 stopni mrozu, lód był gruby i to wszystko było na lodzie się działo, żeśmy takie przeręble tam powycinali piłą motorową, no i przyszła z takim płuczem ubrana, takim było zawsze zimno. Ja mówię, no jak pani spróbuje do wody, to na pewno to będzie inaczej, bo wtedy zobaczy, jaki to jest efekt. No i raz spróbowała i to tak się zaczęło też taka przygoda z morsowaniem. Także namawiam do tego, bo to jest fajne. Trzeba też o tym mówić, bo dlatego, że no mówię, że to jest takie dla zdrowia. Jak chodzą na te kriokomory i tak dalej, po co mają takie pieniądze płacić duże, skoro można tutaj to tak jak teraz wykorzystać. No bo sezon zaczyna się praktycznie tam od października, ale to można cały rok morsować, tylko trzeba też to umiejętnie, nie bać się tego. Normalnie iść do wody, tylko trzeba zawsze pamiętać o jednej zasadzie. Zawsze trzeba przed taką, jak jest na przykład zimno, to trzeba się troszeczkę rozgrzać, bo zawsze musi być to, czyli z ciepłego do zimnego. To jest na przykład tak, jeżeli jest niska temperatura, to jest jeszcze lepsza, bo dlatego, że jest na przykład temperatura minus 10, a woda ma 0 stopni, to czyli woda jest cieplejsza od powietrza. I wtedy jak się wchodzi z tej niskiej temperatury, jak się człowiek tam rozbierze, to nie czuje tego zimna. I już czuje to takie ciepło tej wody. I dlatego to nie jest takie wrażliwe, że każdy się boi, no bo jak pójdę, to zamarnę. No nie, to tak nie działa. Jak się człowiek rozgrzeje i także to wygląda. Naprawdę warto jest morsować. Ja przez tyle lat to sobie wyleczyłem zwyrodnienie stawów. Mam normalnie wszystko sprawne, bo też miałem problemy przez to morsowanie. Czyli krioterapia taka darmowa też pomaga. Tylko trzeba po prostu nie przesadzać. Bo mówię, profilaktycznie 3 do 5 minut śmiało można, każdy wejdzie i przełamać te swoje jakieś lęki, strachy. Niektórzy przychodzili przez 3 lata, przez 3 sezony, patrzyli, oglądali tych morsów, ale w końcu się odważyli, później powiedzieli, no wiesz Andrzej, mogłam od razu wejść za pierwszym razem, bo jak spróbowali, ale to nie jest takie tam trudne. No, także naprawdę to też przygoda morsowa jest fajna i to też dla zdrowia. No i też można sobie właśnie akcję zrobić i taką charytatywną, bo było tam, morsy się pójdą wykąpać dla Antosia. No i też taka akcja tam była. Wskoczyliśmy do wody, ładnie ludzie przyszli, do puszki rzucili, płacili na konto, także to też można takim czymś pomagać.
6: Panie Andrzeju, jeżeli chodzi o morsowanie, czy pamięta pan, któreś było dla pana wyjątkowe pod jakimś względem?
7: To znaczy nie, morsowanie to jest takie... Ciężko tutaj powiedzieć, bo dlatego, że ja już byłem zaprawiony w tym wszystkim i starałem się zawsze to ludziom uzmysłowić, zaprosić, zachęcić do tego morsowania. Dla tej swojej takiej, jak to się mówi, żeby tam w tej wodzie się czuć, żeby po prostu zrelaksować, żeby się tego nie bać, żeby przełamać te strachy, bo nawet jak się wpadnie do tej zimnej wody, żeby nie panikować, żeby się nie bać, bo dlatego, że człowiek się wtedy utwardnia, organizm się przyzwyczaja do takich różnych ekstremalnych warunków i to wcale nie musi być tam nie wiadomo co i wtedy ta odporność się zwiększa, nie? To tylko pod tym względem takim zdrowotnym było, bo nawet tutaj pani doktor nawet kiedyś zrobiła taki też ze mną wywiad na temat tego morsowania, co to daje, bo ona się tam tym zajmuje i też opowiadała, że podziwia tych morsów, że takie rzeczy robią. To jest właśnie fajnie, hartowanie tego ciała, hartowanie tego ducha. Szkodowo raz w tygodniu, tak jak my to robimy, jeździmy na ten, to też wystarczy. I to jest właśnie ta przyjemność, bo to jest tak samo jak coś się trenuje, co też się ćwiczy, czuje się tą potrzebę, to samo i to morsowanie. I to po prostu, mówię, zwiększa tą odporność i człowiek jak zobaczy, aha, nie biorę tabletek, nie biorę jakimś tam, nie mam gorączki, nie mam temperatury, czuję się dobrze. I to jest właśnie to, to przynosi później efekty. Bo dlatego, że z reguły to jest taka, jakiś tam lekki katarek, to już człowiek leci do apteki, kupuje coś tam, bo tego, bo to, a to wcale nie pomaga, bo to tylko może skutkuje na chwilę, ale nie pomaga. A ta krioterapia, czyli to morsowanie, ona po prostu, jak to się mówi, organizm przyzwyczaja, nie ma takiej potrzeby. Ja na przykład nie pamiętam, kiedy ja miałem gorączkę, kiedy ja miałem jakiś tam katar, kaszel, od tego jak morsuję, naprawdę. No nieraz jest tam jakaś chrypka, ale to tylko chwilowe. Nic się takiego nie dzieje. A znam takich ludzi, którzy właśnie przegrzewają się, chodzą ubrani grubo, to się spoci, to tam przebije, tego już mają infekcję. Także to naprawdę jest takie, można to udowodnić, że to jest skuteczne, że to działa, że warto to spróbować. Dlatego jestem też za tym, żeby to propagować, żeby to nagłaśniać. Nie każdy musi być, ale chociaż pokazać, zobaczyć, spróbować. I wtedy jak już ktoś spróbuje, zobaczy efekty, czy opisze, opowie, że to jest prawda, to wtedy, jak to się mówi, no tych więcej ludzi przyciąga. Każdy chce spróbować. Ja wiem, że to jest strach, ale to nie jest takie. Na przykład kiedyś też chodziłem po rozżarzonych węglach. I też to dla mnie było, no chciałem też spróbować. Nie wiedziałem, jaki to efekt. No ale jak już przeszedłem, to wiem, że to jest nic groźnego. Można tylko technika, no bo to trzeba też wszystko trochę poszkolić, ale naprawdę nic mi się nie stało, nic się nie działo. Także to wszystko siedzi w głowie. To, co wszystko mamy, to powiem tak szczerze, że nie ma tak. Nie ma cudownego lekarza, nie ma cudownego leku, bo wszystko siedzi u nas w głowie. Także jeżeli nawet mamy coś tam takiego ze sobą, coś strasznego, to możemy nawet to przełamać i powiedzieć nie. I to się zatrzymuje. Wiara czyni cuda. Ja powiem tak naprawdę, bo ja się sam już przekonałem i to jest prawda. Tylko trzeba w to uwierzyć. I naprawdę nikt nie pomoże. Nie pomoże lek, nie ma tego, bo nie ma takiego czegoś. Tylko to w sobie. Organizm tak jest skonstruowany, tak jest zrobił, że takie rzeczy się wytwarzają, że mogą sam się obronić. Także to tak to wygląda. I morsowanie to właśnie to daje, że to po prostu tak organizm uodparnia, że blokuje te wszystkie takie infekcje, takie tam inne rzeczy. Także naprawdę warto z tego korzystać.
6: Panie Andrzeju, chciałam pana zapytać, czy ma pan jakieś plany na najbliższy czas?
7: To znaczy powiem tak, no tutaj mnie cały czas siedzi w głowie ta Europa, no dookoła Europy, ale to, no nie wiem, bo co są teraz takie czasy, teraz wiadomo, co się dzieje, sytuacja na świecie i tak dalej. Pomysłów mam naprawdę dużo, tylko gorzej jest to z realizacją, bo dlatego, że takie z perspektywy czasu, jak już chciałem coś tam zorganizować, no to na początku było dużo chętnych, pomocy i tak dalej, ale jak już przyszło już ku końcowi, że tego, to przeważnie się dużo ludzi wycofywało, nie chciało, ja zostawałem sam. Także wtedy liczyłem też na dobrych ludzi, żeby jakoś to pomóc. Także nie zawsze to przekłada się na sukces, bo nie zawsze można, bo komuś się na przykład nie podoba, bo na przykład jak przeszedłem po tym naszym tutaj stadionie 125 kilometrów, na przykład wspomagała mnie Liga Kobiet Aktywnych, przyszli, pomagali, ludzie też pomagali, w nocy przychodzili z kijkami, żeby przejść, bo to też była akcja charytatywna. I to było też fajne, bo dlatego, że to nie było gdzieś tam jakieś, nie wiadomo, nie trzeba było jechać, tylko wystarczyło przyjść na nasz tutaj stadion i pochodzić z kijkami. I to też było jakieś coś. No tylko zależy jak, nie każdy lubi chodzić, ale to jest akcja charytatywna, także jeżeli masz chęć, to nie musisz iść tam tyle co ja, tylko po prostu przejść kilometr, dwa, rzucić do puszki, bo to chodzi, no idea tego, sens, że pomysłów jest naprawdę dużo, ale to, no niektóre może są szalone, ale to trzeba było właśnie nagłośnić, trzeba było media, tak jak wy tutaj to robicie. Może ktoś ma jakąś inicjatywę, może ktoś jakiś ma pomysł. Ostatnio też jakby na przykład byłem w Szczecinie, to też było takie fajne, market organizował taki konkurs. Kto najdłużej w takiej pozycji wytrzyma, nie? No i tam młodzi się zgłosili. Ja tam akurat przypadkowo też byłem, mówię, a czy ja mogę? Ale panie, a ile pan ma lat? No już trochę tam mam. A mogę też? No mogę. No dobra. No to wszystko tam, młodzież elegancko. Minuta minęła, no siedzę. Minęła dwie minuty, patrzę, tu odpadli. Minęło trzy minuty, a ja dalej siedzę. I się okazało, że najdłużej tam siedziałem. No bo to po prostu też chodzi o wytrenowanie, chodzi o ten, że dzisiaj trzeba odłożyć internet, odłożyć telefon, ruszyć się aktywnie. Ja wiem po swojej wnuczce. Wnuczka też, raz tam pojechaliśmy sobie nad jeziorko, no i tak jak ona nigdy tam nie chciała, dziadek, co my tam będziemy robić? No zobaczysz. Ja to akurat był maj, tam szczafrus i tak dalej. Tak, telefon się zepsuł, zapałek nie mieliśmy, myśmy, wnuczka mówi tak, ogniska nie mamy, nic nie będziemy tutaj mogli zrobić. Czekaj, Weronika, dziadek ma okularki. Okularki, soczewkę opaliliśmy ognisko, poszliśmy, nadbierali. Jeszcze była śmietanka, były jajeczka, zrobiliśmy ładną zupkę taką. Jak ona to spróbowała, to teraz do mnie dzwoni, dziadek, kiedy jedziemy nad jezioro? Zafascynowało, po prostu odłożyła telefon, odłożyła internet, bo to nie było ważne, bo to jest coś takiego dla siebie, relaks taki, bo my to po prostu się zniewalamy, ja nie mówię, to jest złośliwie, fajne, to jest te media, internet, telefon, ale to po prostu wypacza naszą taką osobowość, że my zapominamy coś dla siebie, tylko jesteśmy zniewoleni tym, co tam powiedzą, co tam napiszą i tylko, żeby coś, a nie mamy dla siebie tego, żeby zapomnieć, żeby się odstresować, bo to mówię, no fajne, a teraz jeszcze sztuczna inteligencja, która tam różne takie rzeczy robi, to my już nie mamy na to po prostu wpływu. Mhm. Dlatego nie możemy się poddać. My musimy być sobą, jak to się mówi, żeby nie zakupić tych cech człowieczeństwa, żeby być sobą. Potrzebuję to, robię to, a nie tak jakiś schemat, że ktoś mi coś każe, albo ja coś muszę robić. No trzeba też z tym walczyć, dlatego trzeba propagować ten dobry sport. Takie tam obojętnie co by nie było, jazda rowerem, bieganie, chodzenie, żeby tylko nie siedzieć, żeby nie dać się zniewolić naszymi tymi urządzeniami. To jest fajne, to jest ciekawe, ale no bez przesady, także trzeba też to po prostu zrozumieć, że trzeba potrzeby i wtedy jak już się zrozumie, to się tak zadba się o tę żyznę fizyczną i o zdrowie.
6: Panie Andrzeju, pomału kończy nam się sezon zimowy, więc kończy się morsowanie. Czy jeszcze w tym sezonie będzie pan gdzieś morsował?
7: No tak, teraz na przykład wypływam do Szwecji, bo tam też jest morsowanie, bo byłem w styczniu, byliśmy w Nynäshamn, byliśmy tam w Oslo, teraz płyniemy znowu do Karlskrony, tam już kolejny raz tam płynę, bo tam jest też fajna atmosfera i tam było nas ostatnio 650 osób i teraz też, bo to są kluby, którzy tam zrzeszają, a teraz płynę akurat z morsami z Gdyni. Już tam kilka razy z nimi byłem. Tam jest taka też fajna atmosfera, bo dlatego, że to są takie małe miejscowości, ale jeżeli chodzi o obiekty, to są perfekcyjnie przygotowane dla morsów właśnie. Jest taka właśnie, że najpierw można iść do ciepłej, czyli do sauny, zagrzać się, później iść do morza, bo tam są te kompleksy tak ustawione wzdłuż tej linii brzegowej i tak to wszystko zrobione, bo tam po prostu się nastawiają na to, wiedzą jak to ma być i żeby tych ludzi przyciągnąć, to jest właśnie tak zrobione, jest fajnie, że jest miejsce na przebranie, jest sauna, jest łaźnia i tak dalej, każdy może sobie przyjść, spróbować. Też często jeździliśmy do Albeku, też fajnie mają to zorganizowane, powitanie wiosny, takie tam inne rzeczy, także to jest organizacyjnie. Teraz jeszcze chyba będzie morsowanie w Jarosławcu, 20-lecie klubu, bo ja też tam od początku jestem, tam jeżdżę, także w sumie mam tych dużo odnak, bo ja staram się wszędzie jeździć i to też jest miłe, bo to jest taki akcent Szczecinka, że po prostu ktoś przyjeżdża, że interesuje się morsy ze Szczecinka, przyjeżdżają, odwiedzają, to jest taka integracja i to jest też fajne, bo wtedy jak my robimy morsowisko, tu u nas jest taka frekwencja, dużo ludzi przyjeżdża, bo to jest taka rewizyta, to jest też właśnie fajne. Także to jest promowanie miasta, no i taka integracja, że co rusz się poznaje nowych ludzi. Na przykład kiedyś tam popłynąłem na taką akcję charytatywną, pojechałem do tego do Wenecji, na kajakach pływałem też. Też akcja charytatywna. No i się okazało, że też i morsy byli i poznaje się właśnie ciekawych ludzi i tam się mówi, o słuchaj, ja ciebie widziałem tu i tam, widziałem cię w Grecji, widziałem gdzieś tam, bo ty tam udzieliłeś w akcji. I to jest też takie miłe, fajne, że ten akcent jednak jest. No powiem taką fajną przygodę, bo też właśnie jak pływaliśmy w Wenecji tam tymi kajakami między Burano, Murano, później po lagunie, no i później tam ten już ten relaks, idziemy sobie na lody. A to się okazuje, że słyszymy tam, o Andrzejek, co ty tutaj robisz? Kobietka ze Szczecinka ma lodziarnię w Wenecji. No i zaprosili nas tam, także naprawdę no fajnie, tym też kanałem Łąga.com, bo tam te taksówki wodne i tak dalej, także naprawdę są wspaniali ludzie i reagują też, no fajnie, tak odwdzięczają to, odzajemniają, że cieszą się, że ktoś tu przyjeżdża, ktoś coś tutaj robi, bo to jest takie właśnie, że po prostu tych ludzi jak gdyby się uruchama, wyzwala się w nich te dobre rzeczy, że oni też mogą spróbować, mogą w tym uczestniczyć. To jest właśnie fajne i dlatego też cały czas jak właśnie z tym morsowaniem, to ja nie mówię, że akurat, no bo nie każdemu to służy, ale my też zawieramy nowe znajomości i wtedy sobie patrzą, aha, u nas jest na przykład wyciąg do nart wodnych, co sobotę na przykład są biegi, tam park run jest na przykład takie, są inne rzeczy i to się właśnie teraz powiela i to się nagłaśnia i to się mówi, mówi, jakie są atrakcje. Dlatego też ludzie z chęcią przyjeżdżają. Tak jak my tam możemy się pochwalić, że a w Szwecji mają to, w Szwecji mają to. I czasami te pewne rzeczy dobre przynosimy tutaj. I tu się praktykuje. Tylko trzeba to po prostu później zrobić. No i właśnie na tym to jest rola właśnie wasza, żeby to nagłośnić, powiedzieć, że jest taki tam pomysłodawca, czy tam po prostu człowiek, który by robił. Tylko potrzebuje też ekipę, żeby ktoś pomógł. No bo samemu to tak nie tego. Ale wtedy jak się ludzi zachęci, grupa jest, jeszcze wy to po prostu pomożecie, no to jest wtedy fajnie. Także morsowanie jeszcze świetnie, nawet się morsujemy. Jeszcze później nie pamiętam, musiałbym harmonogramy, bo to jest co tydzień morsowanie i trzeba by tylko było spojrzeć, ale jeszcze, no jeszcze do końca sezonu to jeszcze parę tych morsowań jest, także naprawdę warto z tego korzystać.
6: Panie Andrzeju, a jak to wygląda u pana? Jak pan o siebie dba właśnie na co dzień? Że jest pan w takiej dobrej formie cały
7: czas? Na formę to się pracuje cały czas. To trzeba po prostu różnie. Ja dlatego jestem taki, że ja, dla mnie to zawsze mnie korciło tak. Jazda na nartach, jazda na łyżwach, na rolkach, pływanie, spinaczka wysokogórska. Trzeba wszystkiego spróbować. I okazuje, że nie jest to nic takiego trudnego. No, to tylko trzeba wszystko właśnie chcieć. Wszystko jest zakodowane w głowie. Bo na przykład miałem jeszcze taki, powiem tak, jeszcze akcja charytatywna była, to było w wrześniu 2016, mówię, żeby coś zrobić jeszcze dla Zuzi Pacełaty, dla tej Alicji Majewskiej, to mówię, pojadę do Zakopanego, będę chodził przez 12 godzin, biegał z Kuźnicy na Kasprowy Wierch, biegiem, takim truchtem. No i się okazało, że też miałem takich trzech chłopaków młodych, którzy mnie tam też wspierali. No i się

0: Ale my tego nie wiemy, dopóki nie wyeksponujemy. A po drugie to też zawsze trzeba mieć to w sobie, że a ja może spróbuję, a zobaczę, może to mi się uda. No i ja właśnie do tego podchodzę i później mam tak, jak to się mówi, no taki jestem wszechstronny, to może nie tam na tych zasadzie, że jestem gdzieś tam najlepszy albo coś takiego, tylko próbuję wszystkiego. I to się udaje, bo dlatego się okazuje, że dobrze jeżdżę na nartach, dobrze jeżdżę na łyżwach, dobrze się spinam, bo to później człowieka przyciąga. Próbować można. Rolki, bieganie, no bo też nawet tutaj jak zacząłem biegać z początku tutaj w Szczecinku, też mi się marzyło, żeby były ścieżki, żeby były takie wyznaczone trasy, żeby to można było biegać. To było 30, tam 40 lat temu i to się spełniło, bo dlatego, że pokazałem, zacząłem to pierwsze biegać, że takie coś i to się rozwinęło i to działa z tymi kijkami Nordic Walking albo coś takiego, bo to dla każdego można trafić coś. Mm-hmm. Teraz są na przykład te bóle, albo tam gra się w kręgle, czy takie tam inne, no bo to są takie po prostu, no sporty takie ogólnorozwojowe, to jest właśnie bieganie, chodzenie, pływanie, jakieś tam właśnie rolki czy coś takiego. I tego jak się pilnuje i człowiek chce, po prostu poświęca nawet 20 minut tylko dziennie, albo te na przykład tak kiedyś to wymyśliłem, te 10 tysięcy kroków dziennie, to też nie jest dużo, ale to też fajnie i to utrzymuje właśnie tą kondycję, utrzymuje tą formę. No naprawdę nie trzeba dużo, nie trzeba jakieś tam wielkie dystanse, żeby to pokonać, tylko po prostu robić to systematycznie i z myślą, po prostu troszkę się spocić, żeby dać siebie, żeby przyzwyczaić ten organizm do tego takiego skoku, do tego rytmu. Mhm. Żeby nie robić to jednostajnie, bo wtedy nie ma, tylko musimy na przykład takie, robić sobie takie tempówki. Na przykład 50 metrów na 80% pobiegnę, a później 300 metrów sobie spokojnie, wolnym truchtem. I takie trzy powtórzenia i wystarczy. I to jest cały trening. Mhm. Nie trzeba naprawdę nic wielkiego, żeby to robić. Także, no taka jest recepta na to, ale trzeba to po prostu chcieć. Są jakieś narty, no spróbować na tych nartach, czy na przykład jakieś tam inne, jazda rowerkiem, bo wszystko trzeba spróbować. Bo dlatego, że jak się nie spróbuje, nie tego, dlatego skąd to rodzą się takie talenty. Teraz ostatnio też było nawet to w internecie, to było kobieta 70-letnia, kobietka, zaczęła biegać w wieku 70 lat. I jakie ona ma sukcesy, bo nawet nie wiedziała, że ma talent. Mhm. I nawet w tym wieku odkryła talent. Także każdy wiek jest dobry, każda pora, tylko po prostu trzeba chcieć, bo to, co my to chcemy, możemy, to wszystko siedzi u nas w głowie. Mhm. Jeżeli tego nie pokażemy, no to nie będziemy wiedzieli. Także to taka to jest recepta na to. I dlatego, że jak ja się staram trzymać, no różnych tych, nie muszę być tam na siłę, nie muszę tam wygrywać, nie muszę tego, ale zawsze bierze. Teraz się zbliża następny, kolejny bieg Osińskiego i też wezmę udział. Chociaż co prawda ostatni, bo dlatego, że teraz mam taką metodę wspierać tych słabszych, bo dlatego, że no na wygrywanie nie mam szans, bo już jestem, jak to się mówi, jestem wiekowy, ale wspierać tych ludzi takich niewierzących w siebie, którzy chcą, a nie mogą ukończyć. Mm. No są takie fajne, bo ostatnio też chyba 3 lata temu była taka 80-letnia kobieta, no i zostało 2 kilometry do mety. No i mówię, ja będę panią wspierał, pani to ukończy, pani nie będzie ostatnia. I tak właśnie było, że już przed metą i ona takiego dostała, takiego powera, że już przed tą metą, a ja byłem ostatni i ona się bardzo cieszyła, że jest taki ktoś, bo żeby nie motywacja. W zeszłym roku też 8 osób dzięki mnie, że zmotywowałem, to ukończyło. Także no naprawdę trzeba wierzyć siebie i trzeba próbować, bo jak się tego nie spróbuje, nie zobaczy, to człowiek nie wie, że to tak jest. I dlatego stąd się bierze ta kondycja, bo to wtedy przyciąga. Aha, spróbuję tego, spróbuję tego, spróbuję tego. I tak się to odbywa o tą kondycję. A jeżeli tylko mamy pilot albo telefon i siedzimy przed telewizorem, no niestety takiego czegoś nie będzie. Także to jest taka recepta. Warto z tego korzystać. Zapisać się, bo to niekoniecznie. Można się zapisać nawet taki, kto nie jest zrzeszony, ale chce, no to zgłosić się, zapisać i też może. Także warto o tym pomyśleć.
1: To jest chyba najlepsze takie podsumowanie. Bardzo dziękuję panie Andrzeju za rozmowę.
0: No, również dziękuję. Także naprawdę warto z tego korzystać. Ja, no ile będę mógł, to będę starał się tutaj zachęcać ludzi do udziału tego. Naprawdę warto, bo Szczecinek jest takim miastem, że tutaj mamy się czym pochwalić. Mamy fajnie tutaj obiekty, mamy fajnie, mamy te ścieżki rowerowe, mamy basen. Także mamy te miejsca, na którym naprawdę możemy rekreacjonować. rekreacyjnie ten czas spędzić.
2: SK Szczecinek.
3: Kolejną chodzącą legendą szczecińskiego sportu jest człowiek, którego życie od lat związane jest ze sztukami walki. Szychan Wojciech Chórka, posiadacz piątego danat, aktualny mistrz Europy w karate Kyokushin, za medalami.

0: Tymi tytułami i latami treningów kryje się jednak przede wszystkim historia człowieka, dla którego karate stało się sposobem na życie. Jak zaczęła się ta przygoda, co daje wieloletni trening i ile pracy potrzeba, żeby znaleźć się na szczycie europejskiego karate? Poznajmy historię Wojciecha Chórki, no i posłuchajmy także o tym, jak wygląda ścieżka po kolejnych stopniach. Jak to wygląda? Jesteście, bo jest Shihan i potem Shihan może zdobywać jeszcze kolejne Q?
1: Nie. Shihanowie są oceniani przez związki, organizacje i na przykład co 6 lat mogą dostać dodatkowy stopień pod warunkiem, że się udzielają w karate Kyokushin, jeżdżą na zawody, sędziują, wychowują dalej jeszcze bardziej, jeszcze mocniej tą młodzież. I wtedy dopiero mogą liczyć na to, że będą mieć 7 dan, 8, 9. 10 dana nie ma. 10 dan przyjęte jest, że dostaje się po śmierci, jeżeli ktoś Masutatsu Oyama miał 10 dan, Shihan Drewniak w tej chwili w Polsce ma 9 dan, a inni pracują nad tym, żeby mieć tych danów więcej. Ale tak to wygląda. Już się nie zdaje. Na 5 dan to jest ostatni egzamin w karate Kyokushin. Sprawnościowy, tak jak mówiłem już wcześniej, jak tutaj byłem chyba po egzaminach, jest to egzamin techniczny, egzamin z kata i sprawnościowy, no i na koniec walki. Ja musiałem stoczyć 38 walk po 2 minuty każda, to do tego się trzeba przygotowywać. Ja się przygotowywałem, można powiedzieć, 4 lata, a tak naprawdę to tyle, ile trenuję Kyokushin. No co tu dużo gadać, bo to trzeba też dojrzeć, jeżeli chodzi o głowę. Człowiek coraz starszy, niby ta sprawność jest mniejsza, ale jak trenujesz, to jeszcze jesteś w stanie tą młodzież dogonić. Tylko wiadomo, trzeba się regenerować, odpowiednio odżywiać, nie pić alkoholu, nie palić papierochów i tak dalej, i tak dalej. Co w karate Kyokushin jest właśnie, no takie preferowane, zdrowy tryb życia, układanie głowy, jak to zawsze mówię, karate Kyokushin rządzi, uczy, kształtuje i wychowuje, nie?
0: 38 walk po 2 minuty, to on chyba nie trwał jednego dnia, to był kilkudniowy egzamin.
1: Tak, w ogóle to jedzie się na obóz, który trwa 4 dni i są 4 treningi dziennie po 2 godziny każdy. Potem jeszcze jest jednego dnia dodatkowy trening nocny, to też trzeba przejść. Trzeba te wszystkie treningi zaliczyć, przetrwać. Egzamin jest w sobotę techniczny, praktycznie od godziny tam popołudniowej, nieraz od rana. Kiedyś w ogóle były egzaminy jeszcze w nocy. Walczyliśmy, jak zdawałem na wcześniejsze stopnie dan, no to walki były na przykład od godziny 20 do 2 w nocy. No były takie czasy. To się trochę pozmieniało i teraz egzamin techniczny to sobota, a niedziela kumite, czyli walki. I to się walczy jednego dnia, od godziny 9 już jesteśmy na hali do godziny 12, potem rozdanie certyfikatów, zaświadczeń, że zdałeś albo nie zdałeś, to ci nic nie dają. Siedzisz i zasady są takie, że nie pytasz dlaczego, tylko po prostu za rok, za ile tam potrzeba, przygotowujesz się i zdajesz ponownie, nie? Tutaj nie ma. Widzę na skargę, bo nie zdałem, nie zgadzam się z werdyktem, chcę sprawdzić i to. Nie ma czegoś takiego.
0: Byli tacy, którzy nie zdali tego egzaminu?
1: Karate uczy pokory. Pewnie, że tak. W historii mojej, wielu moich znajomych, ja sam nie zdałem na drugi dan 2 razy. 2 razy na drugiego dana nie zdałem, ale ja dalej ćwiczę, a ci, co kiedyś pozdawali, może już nie, nie? Także tutaj nie ma co się załamywać, bo to... Ja zawsze powtarzam, że w karate Kyokushin chyba bardziej się ceni tych, którzy się podniosą z porażki, jak w życiu zresztą, po walkach przegranych i potrafią jeszcze bardziej się zmobilizować i walczyć i ćwiczyć i wygrywać, nie? No to jest dopiero sztuka, prawda? Bo są niektórzy bardzo utalentowani, obdarzeni takimi wrodzonymi predyspozycjami, jak rozciągnięcie, swoboda ruchu i tak dalej. To anatomię mają trochę inną, nie?
2: SK Szczecinek. Radio SK.

kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić. Fifi

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.